przeszkadza mi, powoli staje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra, po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Popadało, wypadało się, niektórych zalało. Trzymam kciuki za Was, żeby wszystko tam było dobrze. A dzisiaj będzie sucho, będzie gorąco, będzie słonecznie, maksymalnie 28 stopni. Już na moim radiowym termometrze 17, wiatr ze wschodu wieje słabo, teraz 7 km na godzinę. Na barometrach mamy 1021 hektopaskali, biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
5: 6.
4: Radio Centrum.
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę warszawski szpital południowy. Nowa formacja wojskowa

0: są realizowane?
1: Nieprawidłowości w szpitalu bada też m.in. CBA. Rusza komponent obrony pogranicza, nowy rodzaj polskich sił zbrojnych. 4 brygady powstaną na bazie nadgranicznych jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej. Będą odpowiadać za magazyny uzbrojenia i zajmować się ochroną granic, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To będzie wielkie wyzwanie. Przeszkolenie wszystkich waszych żołnierzy w umiejętność posługiwania się, operowania dronami i przeciwdziałania latającym statkom powietrznym, przeciwdziałania dronom.
1: Jednostki będą się składać w 20% z zawodowych żołnierzy. To oni mają się zająć obsługą skomplikowanego sprzętu, w tym polskiej tarczy antydronowej, czyli systemu SAN. Pełną gotowość operacyjną KOP ma osiągnąć do końca przyszłego roku. Do 4000 pożarów lasów doszło od początku roku w Polsce. Średnie i wysokie zagrożenie pożarowe utrzymuje się w lasach w województwie zachodniopomorskim, w części Wielkopolski oraz na Kujawach i Pomorzu. Dlatego leśnicy cały czas są w gotowości, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
3: Są dodatkowe punkty czerpania wody, punkty obserwacyjne, tak zwane dostrzegalnie przeciwpożarowe, na których w większości w tej chwili pracują kamery przemysłowe, ale mamy nadal obserwatorów na wieżach. Są oczywiście punkty alarmowo-dyspozycyjne niemal w każdym nadleśnictwie. Mamy przy niemal każdym nadleśnictwie bazę sprzętu przeciwpożarowego.
1: Za ponad 90% pożarów lasów odpowiada człowiek. Uwaga, piesi korzystający z telefonów. Wprowadzenie takiego znaku drogowego proponuje Łódzka Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich. Znak miałby przypominać inny znak Uwaga dzieci, mówi prezes fundacji Rafał Górski.
4: W naszym przypadku na żółtym tle jest dwoje dorosłych, którzy są pochyleni i patrzą nie przed siebie, tylko patrzą w ekrany, które trzymają w rękach.
1: Jak mówi Górski, piesi wpatrzeni w telefony to poważny problem i należy z nim walczyć, ale trzeba też ostrzegać kierowców.
4: Bo to jest najsilniejszy uczestnik ruchu drogowego. On ma pojazd i maszynę, która potrafi zrobić największą krzywdę.
1: Apel o wprowadzenie nowego znaku organizacja skierowała do Ministerstwa Infrastruktury.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
6: I od samego rana słońce, i od samego rana dzieje się i muzyka. I my też jesteśmy z wami, Marzanna Porysiak.
7: I Karolina Romke.
6: Dzień dobry w czwarteczek.
7: No właśnie, żeby to był już 16?
6: Tak, już jesteśmy w połowie lipca, to akurat nie jest powód do radości.
7: Znaczy, ja chciałam powiedzieć, że są takie osoby, które tak są, wiesz, tam w trakcie urlopu albo przed, albo po i one wtedy bardzo mocno zwracają uwagę na ten urlop.
6: Jaka data,
7: na
6: nie?
7: Na tę datę, no bo to jest istotne. Czasami może nam się podczas urlopu troszkę tam omsknąć, tam czwartek z piątkiem pomylić, ale to proszę nie przejmować.
6: Szczęśliwi czasu nie liczą, tak, a szczęśliwi ci, którzy normalne. Na urlopie, nie? No chyba, że ktoś bardzo lubi pracować, no to nie wnikamy. Ale polecamy odpocząć czasami.
7: Od czasu się naprawdę przydaje. Polecamy.
6: A jak macie ochotę odpocząć, to przy muzyce wdech i wydech, dobra kawka, no i żeby było fajnie. Tego wam życzymy na dzisiaj.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
0: Reklama.
2: 12 minut po godzinie 6. Ciekawa jestem, ilu z Was już nie śpi i czy nie spóźniliście się do pracy. Tego nie życzymy oczywiście.
3: I ile z Was już zdążyło policzyć wszystkie ważne cyfry związane z dzisiejszym dniem? 16 lipca to już wiemy. 197 dzień roku, do końca roku 170 dni. Jak to się ode mnie doda, to tak powinno wyjść.
2: Ale to wiesz, ja wolałam, jak było jakoś odwrotnie, nie? Że do końca tego roku było więcej niż mniej. No ale dobrze, niech będzie. Ale no, za to astronomicznego lata mamy jeszcze 68 dni, więc to jest bardzo przyjemna.
3: Ładna liczba, ładna.
2: Bardzo. I wschód słońca dzisiaj było o 4:55 na przykład.
3: Tak, dzisiaj będzie tam ładnie świecić, to tak w ramach zadośćuczynienia za ten wczorajszy deszczowy dzień. Do 21:00 równiutko, to daje nam 16 godzin i 5 minut dnia do wykorzystania do ostatniej chwili.
2: No cóż, no ale dzień jest krótszy od tego najdłuższego, 29 minut. Szkoda, że tego słońca w Polsce nie ma więcej. Ale dobrze, cieszmy się z tego, co jest. Nie ma co tutaj szukać minusów. Stawiamy tylko na dobre wiadomości.
0: Duet na rano.

0: No to teraz zabieramy się dla was za gazetki, te najbardziej poczytne, ponoć kolorowe, i mamy pana z cygarem, pana z fajnym zegarkiem, i piszą: cygaro, droga fura, hojny napiwek, a napiwek kelnerce 50 zł za szklankę wody. Chodzi o pana Krause, który ponoć, mimo że jest bankrutem, to nadal jest rozrzutny i bogaty. Ja nie wiem, jak to działa.
1: Prawda? No dobrze, teraz coś, o czym kolorowa prasa bardzo mocno dzisiaj pisze. No wiadomo, reprezentacja Argentyny pokonała Anglię 2-1 w drugim półfinale Mistrzostw Świata. Podobno była potem, po tych rozgrywkach wywiązała się awantura na murawie. No to bywa tak. No oni po prostu są bardzo, jakby to powiedzieć, emocjonalni,
0: gorąco,
1: jeżeli chodzi o mecz.
0: To było gorąco. Ale nie, no trzeba przyznać, że teraz świętują, no i gratulacje. Będzie gorąco kwistry finał w postaci Hiszpanii, tak. Argentyna. No i niech sobie
1: kopią. Będzie gorąco.
0: A propos świętowania, to Magdalena Gessler ponoć od tygodnia świętuje urodziny. Ponoć jej mąż nosił torebkę i sweterek ukochanej. Zobacz, jak tam mediom nic nie umknie. No i ładny dżentelmen, no niech nosi.
1: Dobrze, zespół Łzy z Sarą Chmiel wydał oświadczenie, w którym poinformował o rejestracji swojej nazwy jako znaku towarowego Unii Europejskiej. Ta decyzja może zakończyć wieloletni spór między nimi a Adamem Konkolem, z którym od dawna toczą te batalie. W związku z tym mamy takie stanowcze oświadczenie zespołu i, jak ładnie napisali w mediach społecznościowych, to dla nich ważny dzień.
0: Dobrze.
1: Koniec awantury znaczy się.
0: I bardzo dobrze. No to na koniec jeszcze dorzucę panią, która też razem ze swoim pewnie przyszłym znowu byłym mężem, pani Mandaryna, ale tym razem solo, piszą, że pilnie chodzi do szkoły, ciągle uczy się śpiewać. Dobrze, no ponoć człowiek całe życie się uczy.
2: Reklama. Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe. Reklama.
3: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także o 2 u Staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Dzień dobry, poranne ptaszki i ptaszyna za kółkiem. Można jechać, jest przyjemnie o tej porze, a oprócz tego przyjemnie także w pogodzie. Nic wam nie będzie tutaj utrudniać życia. No chyba, że klimatyzacji brakuje, no to może być wam trochę ciepło, więc tak zwany zimny łokieć musi wjechać. A w kwestiach związanych z tym, co jednak na waszej drodze, no to utrudnienia w postaci remontów na Górnośląskiej, oznaczone pachołkami, tuż przed skrzyżowaniem z Sarbinowską, tam się dzieje. Także pamiętajcie, że remont ulicy Stańczukowskiego, tu też musicie uważać. W kwestiach związanych z remontami w Kaliszu jeszcze Złota. Przebudowa na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych, Długosza, jeszcze na Majkowskiej, także na Długosza właśnie spotkacie drogowców. Droga Krajowa 12, Kalisz Opatówek, o tej porze jest całkiem nieźle. W Zdunach pewnie już wkrótce zacznie się korkować. Pamiętajcie, cały czas są możliwe objazdy przez Tłokinie albo Szałę. Ostrów Wielkopolski, tutaj remont ulicy Wrocławskiej, Leduchowskiego, no i ta największa, czyli przebudowa za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, drogi krajowej 36, czyli odcinek Zacharza w Lamki, Łąkocinę. Wy doskonale o tym wiecie, że tam i wahadło, i ograniczenie prędkości, no i oczywiście w kilku miejscach sygnalizacja świetlna.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
5: Setki tysięcy samochodów uszkodzonych w wypadkach zamiast na złomowiska trafiały do europejskich sprzedawców. Międzynarodowe śledztwo wykryło siatkę przestępczą, która sprowadzała rozbite auta ze Stanów, naprawiała w taki sposób prowizoryczny i sprzedawała jako bezwypadkowe. Proceder oszustw podatkowych naraził budżety państw na straty 31 milionów euro, a śledztwo objęło 10 krajów, angażując 1000 funkcjonariuszy policji oraz służb skarbowych. Przestępcy fałszowali faktury, zaniżając wartość aut, używając fikcyjnych firm, co pozwalało na sprzedaż tysięcy niebezpiecznych technicznie pojazdów nieświadomym klientom.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
3: To my wracamy już do muzyki. 28 minut do godziny 7.

0: Jak tam u was po ulewach? Miejmy nadzieję, że wszystko dobrze, choć byli tacy, którzy trochę pocierpieli, ale dobra wiadomość jest taka, że dzisiaj naprawdę bardzo przyjemnie.
1: No dzisiaj tak, natomiast patrzę sobie na taką pogodę długoterminową i tak od tego 17 deszczu trochę nie zabraknie. No, ale wiadomo, że to mogą być też takie, powiedziałabym, drobne pokropienia nocne. I to akurat się bardzo przyjemnie składa, zwłaszcza kiedy temperatury troszkę wzrosną, bo w piątek 30.
0: Przejdziecha w piątek. No tak, od soboty znowu ochłodzenie. Widziałam ostatnio taką informację właśnie z wyświetloną pogodą, że no i koniec wakacji, ale poczekajcie, bo jeszcze mamy cały sierpień. Jeszcze damy radę, ale trzeba przyznać, że jakoś tak nas nie rozpieszczają, że były takie czasy, gdzie było nam za gorąco, a teraz będzie nam za mokro i za zimno.
1: Bo to jest typowe polskie lato. Troszkę kapryśne, no ale tak długo wyczekiwane, że wszystko jedno, co się dzieje. Ważne, że mamy jakiś kawałek słońca i trochę więcej wolnego czasu.
0: Zawsze można wybrać wakacje za granicą. Trzymam kciuki za to, żebyście wybrali takie miejsce, gdzie będzie wam ciepło, przyjemnie i bezdeszczowo.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Yeah.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

0: urodzeni.
1: Sprawdźmy, ktoś przyszedł na świat właśnie 16 lipca, no i zaczynamy od daty najwcześniejszej i od Kalisza, bo właśnie tutaj w 1932 roku urodził się Tadeusz Kołodziejski, bokser, zawodnik gwardii oraz Prosny Kalisz, medalista brązowy drużynowych mistrzostw Polski w barwach Prosny Kalisz i wieloletni trener sekcji pięściarskiej właśnie tego klubu.
2: A teraz rok 1943 i Tadeusz Sznuk, polski dziennikarz radiowy i telewizyjny, prowadzący teleturniej 1 z 10.
1: O, mój ulubiony, świetnie to robi. Maciej Orłoś, 1960 rocznik, dziennikarz i prezenter telewizyjny.
2: Agnieszka Kaczorowska, 92 rok, polska tancerka, choreografka, osobowość telewizyjna oraz aktorka, to słynna Bożenka z Klanu.
1: I ten sam rocznik to Igor Walaszek, czyli polski piosenkarz.
2: A ci, którzy urodzili się 16 lipca, są ambitni, wytrwali, potrafią czekać na sprzyjającą okazję i instynktownie wiedzą, co przyniesie im zysk.
1: Lubią luksus, lubią pieniądze, nie znoszą z kolei ryzyka i niespodzianek.
2: Za to cenią sobie życie rodzinne i starają się zapewnić bliskim bezpieczne życie.
1: Są też niezwykle uparci, a w uczuciach zazdrośni i nieco zaborczy.
2: Sprzyja im szczęście w zawodach związanych z nieruchomościami, gastronomią i handlem.
1: Szczęśliwa cyfra urodzonych 16 lipca to 5.
2: Kamień szlachetny, perła.
1: A sprzyjający znak zodiaku?
3: Byk.
1: No dobrze, no to życzymy Wam wszystkiego co najlepsze, jeżeli macie dzisiaj urodziny.
2: Wszystkiego dobrego i dla Was oczywiście prezent muzyczny od Radia Centrum.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: A może by tak na grzywa, skoro popadało, no to przyjemnie i sezon można powiedzieć, że jak najbardziej w pełni.
2: No i jeszcze możemy sobie przy okazji tam posłyszeć trochę, już będzie jak znalazł na przykład dom takiego świątecznego bigosu.
1: No właśnie, o tym co można znaleźć w polskich lasach powiemy w wiadomościach już o 7:00.
0: Reklama.
3: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
4: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
5: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
6: Join us.
5: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie.
4: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
7: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
8: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Oj, cieszcie się słońcem, bo szybko znika i pojawia się deszcz. Dzisiaj go nie będzie. Dzisiaj gorąco, 18 stopni już teraz na moim radiowym termometrze. 10 więcej dziś w południowej Wielkopolsce. Do tego wiatr ze wschodu, który wieje słabo, teraz 7 km na godzinę. Na barometrach 1021 hektopaskali. Biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła 7. Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Polityczny wieczór, partyjne spotkania KO i PiSu. Minister rolnictwa nie zamierza znosić embarga na ukraińskie zboże. Letni sezon na grzyby w pełni. Co można znaleźć w polskich lasach? Miriam Lipińska, Prawo i Sprawiedliwość na rozdrożu. Prezydium partii zakazało działaczom uczestnictwa w jakichkolwiek stowarzyszeniach czy fundacjach. Chodzi przede wszystkim o Stowarzyszenie Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego i założone w kontrze do niego Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska Jacka Sasina. A członkowie obu stowarzyszeń dostali tydzień na odpowiedź. Jeśli chcą zostać w PiSie, muszą złożyć specjalne oświadczenie, w którym deklarują, że nie należą do żadnej konkurencyjnej dla partii organizacji. Bo jak wyjaśniał rzecznik PiSu Rafał Bochenek, chodzi o jedność.
7: Celem jest zachowanie jedności politycznej, ideowej, ale i także prawnej naszego środowiska.
6: Jeśli członkowie partii nie porzucą uczestnictwa w stowarzyszeniach, zostanie wszczęta procedura usunięcia ich z PiSu. Swoje spotkanie mobilizacyjne przed rokiem wyborczym mieli też politycy KO. Rozmowy z premierem trwały 3 godziny. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Donald Tusk zachęcał

0: ale polskie embargo nie może zostać tak po prostu zniesione.
1: Jeśli ma być zdjęte embargo, muszą być wprowadzone inne rozwiązania, które będą chronić polskich rolników, polskich przetwórców. Nie ma takiej możliwości, żebym próbował zdejmować to embargo bez zabezpieczenia naszych producentów.
0: Polskie embargo na ukraińskie zboża obowiązuje prawie 3 lata. Podobne ograniczenia wprowadziły też m.in. Węgry i Słowacja. Podczas prac ekshumacyjnych na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu odnaleziono szczątki jednej osoby, informuje Instytut Pamięci Narodowej. Prace ekshumacyjne w tym miejscu ruszyły w poniedziałek, a w trakcie poprzednich prac w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej odnaleziono, ekshumowano i godnie pochowano szczątki 674 Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. I na koniec zmieniamy temat. Do lasu nie tylko na jagody. Trwa sezon letnich grzybów, między innymi kurek. Można też upolować borowika szlachetnego, podgrzybka brunatnego czy koźlarza, ale także żółciaka siarkowego, mówi grzyboznawca Jerzy Rumiński z poradni grzybowej w Poznaniu.
2: Żółty, taki rzeczywiście jaskrawy grzyb wyrastający na drzewie jest smacznym grzybem, który imituje smak kurczaka, tak zwany kurczak leśny.
0: W przypadku wątpliwości co do zebranych grzybów można udać się z nimi do poradni grzybowych, które funkcjonują przy każdym wojewódzkim sanepidzie.
3: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Broniąca tytułu Argentyna znów w finale piłkarskich mistrzostw świata. Albiceleste pokonali 2-1 Anglików. Ci w meczu prowadzili od 55 minuty po strzale Antonego Gordona. Bramki w końcówce zdobywali już tylko Argentyńczycy. W 85 minucie Enzo Fernandeza, w doliczonym czasie gry Lautaro Martinez.
4: Jest algo increíble.
3: To niesamowite, absolutnie niesamowite. Wszystko to, co osiągnęliśmy, cały czas parliśmy do przodu i to jest największa satysfakcja, jaką można mieć. Odnieśliśmy bardzo trudne zwycięstwo. Przy obu golach asystował nie kto inny, jak Leo Messi. I tak Argentyna o złoto zagra z Hiszpanią, a walkę o brąz toczą Francuzi z Anglikami. Za to w naszej piłkarskiej kadrze zmiany w sztabie szkoleniowym. Nowym asystentem Jana Urbana został Kibu Wikunia. Hiszpan dobrze zna się z Urbanem, bo pracował z nim wcześniej m.in. w Legii Warszawa, Lechu Poznań i Osasunie Pampeluna. Kibu Wikunia zajmie miejsce zmarłego nagle w kwietniu trenera Jacka Magiery. W nowej roli zadebiutuje we wrześniu. Wówczas Polacy rozegrają swój pierwszy mecz w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Zaledwie 77 minut potrzebowali polscy siatkarze, by rozprawić się 3-0 z wicemistrzami świata Bułgarami w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Chicago. Gładkie zwycięstwa w setach do 19-17 i raz jeszcze do 17 zaskoczyły środkowego naszego zespołu Szymona Jakubiszaka.
5: Powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się, że tak się potoczy to spotkanie. Oczekiwaliśmy na pewno jakiegoś drugiego spotkania, że będą bardziej agresywni, ale no nie wyszedł im ten mecz. Także no, na pewno cieszymy się z szybkiego zwycięstwa.
3: Polscy siatkarze zajmują drugie miejsce w tabeli Ligi Narodów, ustępując jedynie Japończykom. Następny mecz nasza kadra rozegra w sobotę, a rywalami Polaków będzie Brazylia.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: I oczywiście mocno będziemy trzymać kciuki. Ponoć dzisiaj z kolei możemy poczuć przypływ optymizmu, skupić się na tym, co przynosi nam zysk i zadowolenie.
8: A księżyc znajdzie się w znaku lwa, co sprzyja podejmowaniu szybkich decyzji.
7: No właśnie, kwestii takich związanych z tym, co w gwiazdach, będziemy Wam opowiadać o tym już za kilka chwil. Tymczasem jest już 6 po 7.
6: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Uwaga, dekarze! Teraz Wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.
4: Ja się

0: to wiem.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl.
3: Horoskop Radia Centrum.
4: Baranie, działaj szybko, bo możesz liczyć na szczęśliwe zbiegi okoliczności, wyjaśni się pewna tajemnicza sprawa albo odezwie się ktoś sympatyczny z przeszłości. Nie bój się przedstawić swoich pomysłów, bo masz szansę dzisiaj zyskać uznanie, a nawet pieniądze, miłości i powodzenie, więc trzymamy za ciebie mocno kciuki.
5: A teraz byk, warto zabiegać o uznanie i sukces, ale nie za wszelką cenę. Jeśli ktoś się czepia, to może jednak dlatego, że jednak czegoś ci zazdrości. Twoje pomysły będą dziś bardzo dobre i czas pokaże, że w wielu sprawach to właśnie ty masz rację, a wieczorem warto porozmawiać z przyjaciółmi, trzeba trochę się pośmiać i odstresować.
4: Bliźnięta będą miały wiele znakomitych, a nawet rewolucyjnych pomysłów na usprawnienie pewnych obowiązków. Postanowisz, że warto zmienić świat, będziesz planować, omawiać z przyjaciółmi konkretne zadania po południu. Zajmij się domem, gotowaniem, sporo uda ci się też zrobić.
5: Roku, jeżeli ktoś zacznie ci czegoś zabraniać lub skrytykuje twoje wybory, to się nie obrażaj. Zastanów się, jakich argumentów mógłbyś użyć, żeby udowodnić swoje racje. Może z czegoś rzeczywiście lepiej byłoby zrezygnować? Przemyśl swoje ostatnie decyzje, a poczujesz, jak wraca równowaga. Wieczorem odpocznij, zajmij się sztuką lub hobby.
4: Lwie, w sprawach służbowych opłaci się być skrupulatnym, nawet upartym. Ktoś cię pochwali lub poleci do wykonania ważnego zadania. Zajmij się też finansami, sprawdź, czy możesz na czymś dodatkowo skorzystać. Popołudnie sprzyja rozrywce, wybierz się z kimś do kina, na spacer, będziecie się dobrze bawić.
5: Panna może poczuć się dzisiaj zapracowana i poganiana, ale dzień minie szybko. Postaraj się znaleźć pomocników do trudnych zadań, a wszystko pójdzie łatwiej. Nie skarż się tylko na innych, bo ktoś może cię źle zrozumieć, a nawet skrytykować. Kiedy opanujesz chaos, zrób sobie przerwę i pozwól sobie na trochę rozrywki.
4: Waga będzie spostrzegawcza, niepokorna i nie podda się przeciwnikom. Zaskoczy ambitnymi pomysłami, ale właśnie dzięki temu osiągnie sukces. Dzień sprzyja szybkiemu przyswajaniu wiedzy, a także zaczynaniu nowych projektów. Działaj, bo szczęście ci sprzyja, ale słuchaj także intuicji.
5: Skorpionie, możesz być dzisiaj trochę bardziej niezwykle roztargniony, bo nie będziesz miał wiele czasu dla siebie, ale nie denerwuj się z byle powodu, bo różne nieporozumienia wyjaśnią się na twoją korzyść. Trudniejsze sprawy załatwiej po południu, wtedy będziesz miał więcej szczęścia. A poza tym to idź gdzieś na kawę, zrób sobie przerwę, kiedy uspokoisz myśli, wszystko będzie lepiej.
4: Strzelec będzie w dobrym humorze, w pracy okazuj innym sympatię, ale w sprawach finansowych bądź czujny. Nie na zebraniach z kolei przedstawisz pomysły, które zapewnią ci uznanie i szybką gotówkę. Popołudnie warto spędzić wśród przyjaciół, czyjeś sukcesy dodadzą ci jeszcze więcej optymizmu.
5: Przed koziorożcem miły dzień i wszystko uda się po twojej myśli. Nadejdą dobre wiadomości, ale różne ploteczki i żarty mogą cię trochę rozpraszać. Po południu świetny czas, żeby zadbać o zdrowie i urodę. Ostrożnie tylko z zakupami, bo promocje będą kuszące, ale potem możesz nie być aż tak bardzo zadowolony.
4: Wodniku, bądź uprzejmy, bo ludzie mogą cię dzisiaj bardziej potrzebować. Musisz mieć trochę czasu na zadbanie o siebie także, bo dzięki temu będziesz spokojniejszy. Popołudnie z kolei sprzyja relaksowi, ale także rodzina będzie miała spore wymagania. Znieś to ze spokojem, niech wszyscy wiedzą, że można na tobie polegać.
5: Ryby, uważaj dzisiaj na słowa i panuj nad emocjami. Różne ważne osoby zainteresują się twoimi sprawami, ale to nie znaczy, że musisz się we wszystkim z nimi zgadzać. Niczego nie obiecuj, zanim nie poznasz całej sprawy. Nie zawiodą cię za to dzisiaj przyjaciele. Na popołudnie warto zaplanować spotkanie z kimś inspirującym.
3: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.

0: I wieczoru będą Gromi, Phil i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: W najbliższych wiadomościach z południowej Wielkopolski, które już za chwilę, to powiemy, że w Ostrowie Wielkopolskim otwarto kolejne Centrum Integracji Cudzoziemców, żeby ułatwić życie migrantom, którzy legalnie przebywają w kraju.
5: O 7.30 szczegóły.

0: I do takiego grania wakacyjnego i nie tylko wrócimy już za kilka chwil, ale najpierw wiadomości pierwsze dziś z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Ostrowie Wielkopolskim powstało miejsce, w którym obcokrajowcy mogą nauczyć się języka polskiego i uzyskać pomoc prawną. Będzie o zdarzeniu na ulicy Piłsudskiego w Kaliszu oraz nowym zawodniku KKS-u.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W Ostrowie Wielkopolskim otwarto 6. w Wielkopolsce Centrum Integracji Cudzoziemców. Placówka ma ułatwić życie migrantom legalnie przebywającym w Polsce, zwłaszcza z południowej części regionu, którzy do tej pory musieli korzystać z pomocy podobnej instytucji w Kaliszu.
3: To jest miejsce, gdzie tak naprawdę migranci są w stanie uzyskać wszelkie informacje dotyczące tego, jak poruszać się w Polsce, jak poruszać się po systemie edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej. Poza tym w ofercie naszej są te rzeczy, które nawet z badań, które były przeprowadzane jeszcze wcześniej, przed tym dużym kryzysem migracyjnym, z którym mieliśmy miejsce szczególnie po wybuchu wojny w Ukrainie, no to jest kwestia kursów językowych. Poradnictwo prawne znajdują się w różnych sytuacjach i z perspektywy prawa rodzinnego, cywilnego, więc taka pomoc również jest oferowana. Psychologiczne. Oprócz tego doradztwo zawodowe.
2: Powiedział Grzegorz Grygiel, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Jak podkreślają organizatorzy, z podobnych placówek w regionie skorzystało już kilka tysięcy osób, a największym zainteresowaniem cieszą się porady prawne, wsparcie psychologiczne i nauka języka. Z pomocy będą mogły korzystać osoby legalnie przebywające w Polsce, nie tylko z Ukrainy, ale także z kilkudziesięciu innych państw spoza Unii Europejskiej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Dwie kobiety poszkodowane, w tym jedna w ciąży, to skutek zderzenia się dwóch aut oraz ciężarówki na małej obwodnicy Kalisza. Do wypadku doszło w środę po południu na ulicy Piłsudskiego.
4: Kierujący pojazdem ciężarowym marki Scania nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego naczepa tej ciężarówki uderzyła w jadące z naprzeciwka dwa samochody osobowe. To jest pojazd marki Nissan i Renault. Kierujące pojazdami osobowymi to jest 22-letnia mieszkanka powiatu kaliskiego oraz 67-letnia mieszkanka Kalisza zostały przewiezione do szpitala. Kierowca pojazdu marki Scania, 53-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego, nie odniósł żadnych obrażeń ciała. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi.
2: Przekazała Radiu Centrum aspirant Edyta Marciniak z zespołu prasowego KMP w Kaliszu. Działania policjantom utrudniał deszcz z powodu opadów. Czynności na miejscu zdarzenia zostały przerwane. Trwa budowa drużyny KKS-u Kaliszy na nowy sezon w BetClick trzeciej lidze. Do zespołu trójkolorowych dołączył Mateusz Machała. To 26-letni piłkarz występujący na pozycji środkowego obrońcy. Mateusz ma na swoim koncie występy w barwach Zagłębia Sosnowiec oraz Skry Częstochowa. Piłkarz podpisał kontrakt z kaliskim klubem obowiązujący na najbliższy sezon. Przypomnijmy, że w ostatnich dniach do KKS-u dołączyli m.in. napastnik Michał Biskup oraz pomocnicy Patryk Pytlewski i Jakub Witek. Tymczasem w najbliższą sobotę kaliska drużyna rozegra kolejny wyjazdowy sparing z Unią Skierniewice.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę po raz kolejny w godzinach porannych. Dzień dobry tym kierowcom, którzy pospali troszeczkę dłużej. Teraz już za kółkiem. Mam nadzieję, że wyspani. Może jakaś kawa wjechała, kofeina działa. Mam nadzieję. W kwestiach związanych z waszą przytomnością oczywiście. Ta się niezbędnie przyda za kółkiem. W kwestiach związanych z trasą, co teraz? Z informacji wynikających od słuchaczy Radia Centrum. No tak jest dzisiaj całkiem nieźle. Widać, że można pojechać w wielu miejscach na zielono, więc nie będziecie musieli stać. Oczywiście droga krajowa 12, no to tutaj to już wiecie, że w Zdunach dzieje się najwięcej, trasa Kalisz-Opatówek, tu ten remont cały czas trwa, więc tutaj rzeczywiście trzeba będzie troszeczkę postać. Podmiejska wygląda nieźle, Górnośląska miejscami, tylko gdzieniegdzie postoicie szlak bursztynowy, w większości bez większych utrudnień. Między Dobrzecką a Korczakiem, no tu być może i oczywiście Wojska Polskiego skrzyżowanie z Poznańską. Tutaj taka sytuacja, gdzie trzeba będzie się uzbroić nieco w cierpliwość. W Pleszewie z remontowych tematów przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego, kiedy dzieje się najwięcej, no i Krotoszyn, tutaj utrudnienia na Raszkowskiej i utrudnienia i prace remontowe na ulicy Wiśniowej.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Niemieckie autostrady dla Polaków przez lata wyglądały jak wzór, a dziś już niczym nie imponują, a czasami Niemcy mają się czego wstydzić. Zepsute toalety, wandalizm i brak czystości, tak wygląda znaczna część niemieckich miejsc obsługi podróżnych bez stałej obsługi. A tak podobnie sprawdził 50 takich mopów z toaletami wzdłuż głównych tras wakacyjnych, a wnioski są przygnębiające. Prawie co druga skontrolowana lokalizacja wypadła źle. Najsłabszym elementem infrastruktury pozostają toalety, gdzie na 62% obiektów odnotowano liczne usterki, brak wyposażenia lub całkowite zamknięcie sanitariatów dla podróżnych. A powszechnym problemem na niemieckich mopach jest wandalizm w postaci graffiti i zniszczeń, które znaleziono aż na 96% skontrolowanych przez ADAC lokalizacji.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: No nie fajnie, trzeba szanować. Dobrze, to my wracamy do muzyki już teraz 25 minut po godzinie, do godziny 8.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
9: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
0: Reklama.
10: Duet na rano.

0: Tak sobie myślę, że my tak o wakacjach, a są przecież studenci, którzy jeszcze pracują.
1: A są tacy, którzy uwielbiają się uczyć i dla
0: mówisz?
1: Nich w ogóle, no, w przypadku tego pana chyba można tak powiedzieć, bo ten pan ma już lat 93 i na koncie 15 tytułów naukowych.
0: To ten tak zwany wieczny student, tak? Komedia fajna, ale w tej komedii on się nie uczył. No dobrze, ten rzeczywiście ma ostatni kierunek, 15 kierunek studiów, skończył w wieku 91 lat, a zgłębiał takie dziedziny jak medycyna, prawo, pedagogika, biotechnologia.
1: No i ten ostatni kierunek to kryminologia na Uniwersytecie Foggi. No wtedy pan stwierdził, że dobra, koniec tego studiowania, teraz będę pisał.
0: Ale podkreśla, że zawsze miał zamiłowanie do nauki i turystyka się tutaj podziała, i archeologia, i historia. Pracując jako lekarz rodzinny, bo oprócz tego pracował do 70 roku życia, słuchajcie, zgromadził bardzo bogate wykształcenie medyczne.
1: Tak, między innymi skończył 7 specjalistycznych kursów, takich jak medycyna społeczna, czy medycyna sportowa i również prawo medyczne. No i jeszcze publikował prace naukowe. Dokładnie ma ich na koncie 22, ale jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, więc pewnie jeszcze coś napisze, a może jeszcze będzie studiował, trudno powiedzieć.
0: Pięknie. I właśnie dlatego ten umysł jest taki sprawny już w takim wieku. Bardzo mi się podoba, jeszcze na zakończenie powiem, że jego słowa brzmiały: poprzez naukę różnych dziedzin zdobywałem wgląd w różne aspekty świata. No właśnie. Człowiek czasami ucieka od tej nauki, a tu proszę.
1: Może wakacje. To jest świetny moment na to,
0: żeby
1: się
0: uczyć.
1: Podszkolić.
0: Zwłaszcza jak podróżujecie, podróżujcie świadomie, wtedy też warto jest zdobywać wiedzę.
2: Radio Centrum, Radio Rano.
0: 11 minut do 8.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata. Tym razem między innymi powiemy o kolejnych ostrzeżeniach przed lodami na przykład.
2: Tak, będzie też o upałach, więc to wszystko się będzie bardzo ładnie do siebie dopasowywało. Posłuchajcie o szczegółach o 8 w wiadomościach.
0: Reklama.
3: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
4: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
5: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
6: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
7: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Pogoda na dziś.
3: A w tej pogodzie dzisiaj jest słonecznie, teraz 19 już prawie stopni, w południowej Wielkopolsce maksymalnie 28, wiatr ze wschodu wieje słabo, 7 km na godzinę na barometrach. Teraz mamy 1021 hektopaskali, warunki biometeo są korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
4: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
6: 8.
5: Radio Centrum.
7: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Pogoda nie da nam odpocząć, będą burze i upały. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie, kolejne amerykańskie ataki na Iran. GIS ostrzega przed partią lodów. Miriam Lipińska. Wracają upały. Synoptycy ostrzegają dziś przed nimi w Lubuskiem, a także w części Pomorza Zachodniego, Wielkopolski, województwa łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, Mazowsza, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Obowiązują tam alerty drugiego stopnia, a termometry mogą pokazać 32 stopnie. Są też ostrzeżenia przed burzami na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem, w Małopolsce, w części Lubelszczyzny i Dolnego Śląska. To alerty pierwszego, najniższego stopnia. W czasie burz mocniej popada, ale nie tak mocno jak ostatnio. Może spaść maksymalnie 35 mm deszczu. Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę Szpital Południowy w Warszawie, a konkretnie 3 ostatnie lata jego działania i znalazła sporo nieprawidłowości. To m.in. zbyt długi czas pracy personelu, wykorzystywanie pomieszczeń placówki niezgodnie z przeznaczeniem i brak rozdzielenia świadczeń udzielanych na NFZ od tych prywatnych, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
8: Te świadczenia nie powinny być udzielane przez tę samą osobę w tym samym czasie, a mamy takie przykłady, że jedna z osób pracowała od 10 do 19 udzielając świadczeń NFZ-owskich, ale jednocześnie od 16 do 20 świadczeń komercyjnych.
6: Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym badają też CBA i prokuratura. Powstaje nowy rodzaj wojsk. Ministerstwo Obrony Narodowej powołało Korpus Obrony Pogranicza. Zostanie zbudowany na bazie 4 Brygad Obrony Terytorialnej. Żołnierze KOP-u przejmą odpowiedzialność za Tarczę Wschód, system umocnień na naszej wschodniej granicy, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Za kilkanaście magazynów, które już powstały, za umocnienia, za systemy dronowe i antydronowe.
6: W jednostkach, w przeciwieństwie do WOT-u, zwiększona zostanie liczba żołnierzy zawodowych, tak żeby skomplikowane systemy uzbrojenia obsługiwali właśnie oni. Pełną gotowość do działań korpus ma osiągnąć do końca przyszłego roku. Na Bliskim Wschodzie

0: Łysiak, gdy usłyszała od lekarzy, że dzieci będzie czworo, była mocno zaskoczona.
1: Na pierwszym USG dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są trojaczki, gdzie to już dla nas i tak był szok, a dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki, okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby 4. dziecko.
0: Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno do domu będą mogli trafić za 2-3 tygodnie.
2: Kursy walut.
3: Otwieramy Kantor o poranku. Średni kurs waluty euro obecnie to 4 zł i 32 grosze, dolar amerykański 3 zł 77 groszy, frank szwajcarski, przepraszam. Teraz to 4 zł 67 groszy, no i funt brytyjski, który ma się najlepiej, 5 zł i 10 groszy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No to teraz czas na tych, którzy dzisiaj poświętują. Coraz bliżej weekendu, więc jest okazja, a 16 lipca imieniny mają
4: Andrzej, Bartłomiej, Benedykt i Carmen.
3: Piękne imię. Eustachia, jeszcze ładniejsze, Maria, Marika i Stefan.
4: Wszystkiego dobrego. Specjalnie dla was teraz coś z repertuaru Grzegorza Chyrzego. Jeszcze do tego dorzucimy tap i to będzie zagadka.
2: Dzień dobry.
3: 4 minuty po 8.

0: Reklama. Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.
8: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: Zerkamy do kalendarza. 16 lipca, to już wiecie, czwarteczek, to też wiecie. Dzisiaj mamy święta zwierzęce.
1: Tak, dzisiaj dzień kawy domowej, pewnie macie w domu, niektórzy w każdym razie.
0: Poczekaj, bo są tacy, którzy teraz się pukają w głowę. Co? Kawia, kawa domowa? Nie, no moi właśnie. Drodzy, świnka morska.
1: Tak jest, świnka morska, sympatyczne zwierzątko, które lubimy podglądać w klateczkach, ale to jest też zwierzątko, które sobie fantastycznie funkcjonuje
0: na wolności.
1: Na wolności.
0: Oczywiście, warto wiedzieć. Na wolności też sobie fantastycznie funkcjonuje zwierzę, które pewnie ze świnką morską by się chętnie spotkało, tylko w kwestiach konsumpcyjnych.
1: No właśnie.
0: Może niekoniecznie przyjacielskich. Światowy Dzień Węża mamy dzisiaj.
1: One mają tylko wspólne święto, ale nie mają wspólnych interesów, można
0: Mówisz,
1: powiedzieć.
0: Mówisz, że nie. Niekoniecznie.
1: Okazuje się, że na świecie żyje około 3,5 tysiąca gatunków węży i tylko niewielka część z nich stanowi zagrożenie dla człowieka. My coś tak z wężami nie mamy po drodze.
0: No jakoś na bakier, bosek ktoś kiedyś wymyślił, że on coś tam ewie. Nie, no węże wcale nie są złe, słuchajcie. A pamiętajcie, że jest coraz więcej tych, którzy chcą je hodować, ale niekoniecznie mają pojęcie o utrzymaniu. A to też ważne.
1: I pamiętajcie, że mamy sezon ogórkowy, więc jeszcze jakaś anakonda pewnie w wakacje wypłynie tu i ówdzie.
0: A żeś teraz nastraszyła? I teraz idź do wody popływać, nie? A tu taki,
1: albo
0: a tu
1: w krzaki,
0: taki coś.
1: Albo w krzaki. Różnie może być. Więc
0: nie,
1: moi
0: drodzy. W krzaki nie wchodźcie, bo anakonda czyha. Uwaga, to ostrzeżenie od Marzanki.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Padało wczoraj, było naprawdę czasami poważnie, więc powiemy o strażackich interwencjach w Kaliszu.
2: A szczegóły o godzinie 8:30.
3: Reklama.
4: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
5: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
6: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
7: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Reklama.
8: Dzień dobry z Kalisza.

0: To Farmacja Mysłowic, mieć czy być, a my jesteśmy dla Was, bo już 8.30, Agnieszka Walczak, czas na wiadomości.
1: W centrum wydarzeń, wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od strażackiej interwencji w Kaliszu związanych z opadami deszczu. Będzie o zderzeniu samochodu z pociągiem w powiecie pleszewskim oraz powołaniu młodego ostrowskiego żużlowca na indywidualne Mistrzostwa Europy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwające kilka godzin ulewy nad Kaliszem nie wyrządziły większych szkód, ale nie obyło się bez interwencji strażaków. Ci byli wzywani do wypompowywania deszczówki z budynków prywatnych, obiektów publicznych oraz ulic.
3: W związku z obfitymi opadami deszczu, jakie nawiedziły region kaliski, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu odnotowała 15 zdarzeń, gdzie jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej zmagały się z lokalnymi potopieniami oraz zalanymi obiektami. Na szczęście nikt nie ucierpiał, łącznie w działaniach uczestniczyło 31 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
2: Powiedział Radiu Centrum Jacek Bartczak z zespołu prasowego PSP w Kaliszu, a strażacy wypompowywali wodę m.in. z piwnic i budynków przy Wykopaliskowej, Wojciechowskiego i Chopina oraz Placu Bogusławskiego, a także przelewającą się deszczówkę przez ulicę Zachodnią, Bolesława Pobożnego i Łódzką. Konieczna była także interwencja na ulicy Rozwojowej, gdzie woda wylewała się ze zbiornika retencyjnego. W związku z opadami zmalało zagrożenie w lasach pożarowe w naszym regionie, a na dziś IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Groźnie wyglądające zderzenie samochodu osobowego z pociągiem pasażerskim na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Suchorzewie w powiecie pleszewskim. Kierowca auta został uwięziony w zmiażdżonym pojeździe. Do wypadku doszło w środę 15 lipca przed godziną 18.
4: W pierwszej fazie działań strażacy przystąpili do wykonywania dostępu do osoby poszkodowanej, która podróżowała samochodem osobowym. Kiedy udało się tę osobę wydostać z pojazdu, przekazano ją ratownikom medycznym z zespołu ratownictwa medycznego. Poszkodowany mężczyzna, który podróżował samochodem osobowym, został zabrany przez ratowników medycznych do szpitalnego oddziału ratunkowego.
2: Przekazał Radiu Centrum kapitan Artur Burchacki z PSP w Pleszewie. Pociągiem relacji Pobiedzisko-Ostrów Wielkopolski podróżowały 54 osoby. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. W sobotę w Zielonej Górze rozegrany zostanie pierwszy finał indywidualnych Mistrzostw Europy na żużlu. Do obsady w ostatniej chwili jako drugi rezerwowy wkroczył ostrowski junior Paweł Sitek.
5: Dla Pawła Sitka nie będzie to debiut na arenie międzynarodowej, bo już startował z orzełkiem na plastronie w finale Mistrzostw Europy w Rydze w klasie 250, a także przed rokiem w czeskich Pardubicach wystąpił w eliminacjach do cyklu SGP2, gdzie zajął 5. miejsce. Teraz jednak niespełna 18-letni żużlowiec dostąpi zaszczytu uczestnictwa w rywalizacji seniorskiej podczas inaugurujących sezon Mistrzostw Europy zawodów w Zielonej Górze. Oczywiście szanse na występ juniora też do Ostrowi są małe, bo musiałby się wydarzyć zbieg pechowych okoliczności dla stałych uczestników zmagań o Mistrzostwo Europy, ale już sama możliwość wzięcia udziału w oficjalnym treningu, prezentacji i obecność w parku maszyn podczas zawodów to doświadczenie, które może zaprocentować w przyszłości. W cyklu SEK startuje wielu świetnych zawodników, m.in. Patryk Dudek, który broni tytułu, a także Kacper Woryna, Maciej Janowski, Piotr Pawlicki, Andrzej Lebiediew, Leon Madsen czy Michael Jebsen-Jensen. Początek zawodów w Zielonej Górze w sobotę o 18. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także o 2 u Staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: No dobrze, no to startujemy po raz ostatni w godzinach porannych. Powiem Wam, że jak to wakacyjnie w sezonie ogórkowym, ten ruch jest całkiem niezły. Nie ma wielu miejsc, w których trzeba będzie postać cierpliwie. Musicie także postać na drodze krajowej 12. Więc tutaj oczywiście w Zdunach, Kalisz, Opatówek. Tu tradycyjnie. To są takie rzeczy, o których chyba nie muszę Wam nawet przypominać. Podobna sytuacja oczywiście drogą krajową 36 z Ostrowem w kierunku Krotoszyna. A w kwestiach remontowych pamiętajcie o utrudnieniach w Krotoszynie właśnie na na Raszkowskiej na wysokości świateł. No i te większe nieco prace remontowe na ulicy Wiśniowej, w Plaszowie z kolei przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego, a w Ostrowie Wielkopolskim, pamiętajcie o tym najnowszym remoncie na Wrocławskiej, te prace potrwają jeszcze kilka miesięcy i obejmują odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich.
8: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
9: Jak piszą analitycy, niepokoje na Bliskim Wschodzie windują ceny ropy, a to dla kierowców w Polsce oznacza powrót wysokich cen na stacjach paliw, zwłaszcza że od początku lipca nie chroni ich już pakiet CPN. Średnia cena benzyny zbliżyła się już do poziomu 7 zł, a cena diesla nieznacznie go przekroczyła, za to tanieje gaz LPG. Najdroższe ceny paliwa są na Mazowszu, najtaniej jest w województwie śląskim, tam na stacji zapłacimy przeciętnie 6 zł i 29 groszy za litr benzyny 95 i w województwie Świętokrzyskim, gdzie średnia cena diesla wynosi 7 zł i 14 groszy.
8: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24 minuty do godziny 9:00.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Patrz, to ściana, którą postawiłem 3 dni temu.
3: A kurczątko, ona stoi.
2: Bo kupiłem u Wesołka. Wysokiej jakości cement Cemex i trafiłem na promocję.
3: A mówią, że jak tanio, to słabo.
2: Bo nie znają Wesołka.
3: Jesteś wielki. Teraz dostawa na budowę także z rozładunkiem.
2: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Kalendarz muzyczny.
1: W kalendarzu muzycznym mamy datę 1952, oczywiście 16 lipca.
2: Tak jest. W 52 roku rodził się Stuart Copeland, perkusista tria The Police.
1: Z tej okazji mamy dla Was bardzo przyjemny nabałek z kawałek z albumu Synchronicity. To jest, uwaga,
2: Wrapped Around Your Finger, 83 rok.
1: Zróbcie głośniej.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju ze świata. W nich ceny benzyny znowu w górę przekroczyły barierę 7 zł.
2: Szczegóły w wiadomościach o godzinie 9.
3: Reklama.
4: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
5: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
6: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
3: Reklama.
7: Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Tę zmianę można zrzucić na wyż znad Norwegii, który teraz w pogodzie nam rządzi i dlatego właśnie dzisiaj bardzo słonecznie i gorąco. Już teraz można to odczuć, bo już 22 stopnie na moim radiowym termometrze. Miła odmiana po wczoraj. Maksymalnie dzisiaj 28, może nawet więcej. W niektórych miejscach tego słońca dzisiaj pełno. Wiatr ze wschodu wieje słabo, 7 km na godzinę, a na barometrach obecnie mamy 1021 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
6: 9.
5: Radio Centrum.
7: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Ceny benzyny w górę przekroczyły barierę 7 zł. Kolejne spotkanie ministry zdrowia w sprawie proponowanych zmian. Czy będzie rozłam w PiS-ie? Partia wprowadza nowe zasady. Miriam Lipińska. Cena benzyny na części stacji przekroczyła 7 zł. Rynek reaguje na rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie. Ropa na światowych rynkach drożeje, a uwolniona od lipca cena na polskich stacjach nie ma ograniczeń. Litr 95 na stacjach paliw w Warszawie kosztuje ponad 7 zł. Kierowcy rozkładają ręce i mówią, że tankować trzeba.
8: Nie patrzę w ogóle, ile to kosztuje. Po prostu, żeby dzisiaj na drugim końcu Polski, ile by nie kosztowało. Nie mamy wpływu na ceny.
6: Ministerstwo Energii nie wykluczało powrotu do pakietu CPN, ale na razie mówi, że analizuje sytuację. Cena ropy naftowej na światowych rynkach oscyluje dziś w okolicy $85 za baryłkę. To wzrost o $10 w ciągu ostatnich 3 dni. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda spotka się dziś ze związkowcami i pracodawcami. Temat to przedstawione tydzień temu propozycje zmian w ochronie zdrowia, a to m.in. wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla medyków na poziomie 240 zł brutto, czy obowiązkowe zatrudnianie lekarza na co najmniej pół etatu. Po spotkaniu z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej pojawiły się kwestie sporne, mówi prezes Rady Łukasz Jankowski.
9: Przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
10: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza. Pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
6: Odpowiada ministra zdrowia. PiS nie zgadza się na działanie stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Kierownictwo partii przyjęło uchwałę, w której zobowiązuje swoich polityków do rezygnacji z członkostwa w tego typu organizacjach. Jeśli tego nie zrobią, zostaną wykluczeni z PiS-u. Na złożenie oświadczeń jest tydzień. Jacek Sasin już zapowiedział, że kończy działalność ruchu Po Pierwsze Polska.
11: To jest dla mnie coś, co kończy dyskusję po prostu. I nie ma tutaj przestrzeni do dyskusji. Podporządkowujemy się jako stowarzyszenie Po Pierwsze Polska temu oczekiwaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
6: Z kolei Mateusz Morawiecki nie zamierza likwidować Stowarzyszenia Rozwój Plus.

0: Obecnie walczymy po minutę, ale są też walki po półtorej. W finałach będą dłuższe walki.
1: Sobotnia rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem będzie już 28. edycją wydarzenia, które jest podsumowaniem trwających przez blisko tydzień Dni Grunwaldu.
2: Błażej Kulesza zapraszam na informacje sportowe. On zaliczył 2 asysty, jego koledzy zdobyli 2 bramki. Leo Messi i spółka są na najlepszej drodze do obrony tytułu Mistrzów Świata. Argentyna po zwycięstwie 2-1 nad Anglią może już odliczać godziny do niedzielnego finału. Tam rywalami będą Hiszpanie. Oba zespoły grały ze sobą 14-krotnie, oba mają po 6 zwycięstw. Tylko raz grały przeciwko sobie na mundialu i to 60 lat temu. Wtedy wygrała Argentyna. Teraz respekt przed rywalami czują wszyscy, mówi ten, który zapewnił Argentynie awans do finału, Lautaro Martinez. Cóż, prawda jest taka, że mamy do czynienia z przeciwnikiem najwyższej klasy, takim, który nie przegrał w 37 meczach, który ma w składzie kilku absolutnie genialnych zawodników. Finał będzie wyjątkowym pojedynkiem także dla samych szkoleniowców, o czym mówił trener Hiszpanów Luis de la Fuente. Naprawdę nie mogę się doczekać meczu z Argentyną ze względu na moją wieloletnią przyjaźń z Lionelem Scaloni. Argentyna będzie bronić tytułu w starciu z Hiszpanią. To w niedzielę, dzień wcześniej. Anglicy zagrają o brąz z Francją. Japonia, pokonując w Osace Włochy 3-2, wygrała 9 mecz i jako jedyna pozostaje bez porażki w Lidze Narodów Siatkarzy. Polska na inaugurację turnieju w Chicago wygrała z Bułgarią 3-0 i aktualnie jest 3. w tabeli. Przed nami kolejny weekend z emocjami wyścigowo-rajdowymi. Na torze Spa-Francorchamps zostanie rozegrana w niedzielę 10. runda Mistrzostw Świata Formuły 1, wyścig o Grand Prix Belgii. To tor, na którym najlepiej czuje się Lewis Hamilton z Ferrari. Wygrywał tam 6-krotnie. Po 2 pechowych wyścigach walkę o zwycięstwo zapowiada jednak przede wszystkim Kimi Antonelli z Mercedesa, a w rajdowych Mistrzostwach Świata czas na jeden z najszybszych rajdów. Ten w Estonii. Organizatorzy przygotowali 18 odcinków specjalnych, pierwsze z nich już jutro. Dziś po południu ceremonia startu. Liderem cyklu mistrzostw pozostaje Brytyjczyk Elfyn Evans.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: A przed nami cały czas dzieje się w Mistrzostwach Świata. Finał będzie naprawdę wyjątkowy. Argentyna, Hiszpania, gorąco krwiści będzie się działo. Przypomnijmy, że reprezentacja Argentyny jest jedną z 8, które wygrały Mistrzostw Świata w piłce nożnej i zajęła 2 miejsce w turniejach także wiele razy.
5: No i poza tym będzie się mocno działo, bo FIFA mocno się inspiruje Super Bowl i w związku z tym w przerwie będzie się wielkie halftime show. Będą wielkie gwiazdy, Shakira, Madonna.
4: Coldplay, Justin Bieber. No i teraz pytania padają, czy show jest kosztem piłkarzy?
5: No właśnie, te artystyczne występy mają potrwać 11 minut, ale niektórzy mówią, że tak naprawdę to przerwa ma trwać nieco więcej, nawet do pół godziny.
4: No właśnie, no i pytanie, co na to sami piłkarze i o co w końcu chodzi w tej piłce nożnej?
5: O pieniądze, o reklamy.
4: No właśnie.
6: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Kino Centrum prezentuje. Radio Centrum poleca.
1: No i to jest nagi sygnał, że my jesteśmy z wami teraz w wersji kinowej we trzy kobiety w jednym miejscu. Gabriela Mizgalska, dzień dobry, cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
3: No i Gabi z kina ma teraz dla was kilka informacji na temat tego, co można zobaczyć w kinie Centrum.
2: To zacznijmy od najmłodszych. Dzisiaj oraz przez cały tydzień amerykańska przygodowa komedia animacja Minionki i Straszydła. Żółte, zwariowane stworki tym razem nagrywają film. I to nie byle jaki, bo najstraszniejszy horror, jaki można sobie wyobrazić.
1: Uch, aż ciarki przeszły.
2: Do tego oczywiście potrzebują przerażających potworów. Wyruszają na przygodę i odnaleźć, a przy okazji staną się gwiazdami Hollywood i rozpętają tam niezły chaos.
1: Czy
3: tak
1: ty już widziałaś?
3: Minionki potrafią.
1: Tak, Minionki widziałaś już?
2: Mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda obejrzeć.
1: To właśnie tak chce się wkraść.
2: Nie? A to zapraszam, obejrzymy razem i zapraszam również Państwa.
1: Do tego jeszcze film Zaproszenie, ten miałam okazję zobaczyć. Marzannie reklamuje cały czas, bo jest naprawdę gwiazdorska obsada i też pięknie.
2: Ja go również widziałam i naprawdę polecam Państwu. To jest nieoczekiwany hit tego lata. O małżeństwie, które zaprasza na kolację parę tajemniczych sąsiadów. Zwykła, sympatyczna rozmowa powoli zmienia się w pełną dwuznaczność. Grę.
3: Tak, trochę przypomina to kina Polańskiego w zapowiedzi, ale to zupełnie coś innego. I jeszcze, co by było, co jeszcze sympatyczniejsze, to jest Olivia Wilde, która jest w podwójnej roli, bo jest w obsadzie, jest również reżyserką tego filmu.
2: I jako reżyserka sprawdziła się świetnie.
3: Fantastycznie.
2: I jako aktorka, aktorsko, również ten film jest naprawdę na wysokim poziomie.
1: No i to też poziom będzie.
3: Tak, nie, to Marzenko? Będzie hit.
2: Piątkowa premiera to jedna z najważniejszych premier tego roku, bo oczywiście czeka nas jeszcze trzecia część Dune, ale to dopiero w grudniu. Film, który wywołał ogromne kontrowersje jeszcze przed jakąkolwiek przedpremierą, to oczywiście najnowszy film Christophera Nolana, Odyseja. To amerykański dramat historyczny oparty na eposie Homera, opowiadający o powrocie króla Itaki do domu po wojnie trojańskiej. Niesamowite widowisko, masa znanych aktorów, film, który obowiązkowo trzeba obejrzeć w kinie.
1: Tylko nie przywiązujcie się do treści, tak, bo to niekoniecznie tak jest.
3: Jeżeli ktoś bardzo szczegółowo przeczytał Homera, to może
1: na pewno jest takich dużo. Nawet.
2: Pamiętajmy, że jest to adaptacja i jest to film. To jest, nie jest to kropka
3: akcji,
2: w kropkę, także
3: fantasy.
2: Bawmy się na filmie, a nie przywiązujmy może aż tak bardzo mocno, szczególnie do każdego szczegółu uwagi.
1: A tutaj będzie się działo Matt Damon, Tom Holland, Annie Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, jasny gwint, i Steron, więc mnóstwo takich. Ale powiedz, Gabrysiu, bo to nie tylko na dużym ekranie na sali widowiskowej, ale także gdzieś indziej jeszcze.
2: Oczywiście w sobotę o godzinie 18 oraz w niedzielę o 17 zapraszam na seans Odysei w Kino Kawka. Kameralna przestrzeń, wygodne kanapy, małe stoliczki, lampki, a do tego na miejscu do nabycia pyszna kawa i ciasto. Serdecznie zapraszam.
3: Odyseję będzie spakowało jeszcze lepiej.
1: No mam nadzieję, że będziecie się cieszyć tymi seansami i pocieszycie się też tym, co Gabrysia przyniosła.
2: Ja oczywiście zostawiam wejściówki do kina i zachęcam do brania udziału w konkursach i widzimy się w kinie.
1: Do zobaczenia, Gabriela Mizgalska. Do usłyszenia, pa.
2: Do usłyszenia.
0: Reklama. Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lease, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.

0: Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Reklama.

0: Zbliża się godzina 9.30, więc czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Miasto Zalane w Ostrowie Wielkopolskim pracuje sztab kryzysowy. Będzie o estradzie folkloru ziemi kaliskiej oraz sukcesie pleszewskiego żeglarza.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Po gwałtownej ulewie w Ostrowie Wielkopolskim zwołano pilne posiedzenie Miejskiego Sztabu Kryzysowego. Wszystkie służby ratunkowe i komunalne pracują w stanie podwyższonej gotowości, usuwając skutki intensywnych opadów i zabezpieczając mienie mieszkańców, poinformował Ostrowski Urząd Miejski.
3: Jak przekazały ostrowskie władze, deszcz miał bardzo lokalny charakter. Według stacji IMGW spadło 14,1 mm wody. Jednak miejskie stacje pomiarowe odnotowały znacznie wyższe wartości. Przy ulicy Długiej ponad 56 mm, przy Kościuszki 41, a przy Lotniczej ponad 26 mm. Ostrzeżenie przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi obowiązywały w środę do godziny 18. Synoptycy prognozowali możliwość kolejnych burz i intensywnych opadów, dlatego władze miasta apelowały o zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów. Mieszkańcy, którzy chcieli zabezpieczyć swoje posesje przed zalaniem, mogli odbierać wodki z piaskiem przygotowane przez spółkę Wodkan w jej siedzibie przy ulicy Torowej. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzej.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu organizuje po raz 28 Biesiadę Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Odbędzie się ona w Brzezinach w ten weekend 18 i 19 lipca. Tegoroczna Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026 jest jubileuszowa. Odbywa się w 50 lat od pierwszego przeglądu w 1976 roku.
4: Będą dwa dni przeglądu, konkursu dla zespołów, kapel i artystów ludowych. Oprócz tego będą warsztaty i targi sztuki ludowej z naszymi twórcami. Będzie potańcówka w oczekiwaniu na werdykt jury. Będzie też specjalna wystawa poświęcona 50-leciu tej Biesiady Folkloru. Zobaczymy, jak to było, jak się zaczynało w 70-tych latach. Doceniamy ten jubileusz i tę ważną imprezę i to, że przed nami już 50 lat temu ludzie zaczynali tworzyć takie wydarzenia po to, żeby zachować ten folklor.
2: Powiedziała Radiu Centrum Anna Gałczyńska, specjalistka do spraw folkloru Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. W Biesiadzie Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026 w Brzezinach weźmie udział 340 uczestników z całej południowo-wschodniej Wielkopolski. Nagrody dla najlepszych zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W sobotę biesiada rozpocznie się o 16, a w niedzielę o 11. Pełny program znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Kapitan Zenon Jankowski z Pleszewa odniósł kolejny duży sukces na żeglarskich trasach. Reprezentant klubu sportowych wodnych Vega oraz jacht klub morski Grywy Gdynia wywalczył trzecie miejsce w klasyfikacji ORC podczas prestiżowych regat samotników Baltic Solo Challenge 2026 memoriału Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz.
5: Zawody rozegrano w wyjątkowo trudnych warunkach pogodowych ze względu na silny wiatr, wysoką falę, okresy całkowitej flauty oraz burzowy finisz. Organizatorzy skrócili trasę z 500 do 350 mil morskich. Rywalizację ukończyło zaledwie 5 z 9 startujących jachtów, co najlepiej pokazuje skalę wyzwania. Jankowski przez niemal 3 doby samotnie walczył z żywiołem i rywalami. Na mecie w Gdańsku doszło do niezwykle emocjonującego finiszu. Jacht Oceanna prowadzony przez kapitana z Pleszewa przekroczył linię mety zaledwie 24 sekundy po jednostce Cloud 9 Macieja Komorowskiego. Po przeliczeniu czasów według systemu ORC żeglarz z Pleszewa został sklasyfikowany na znakomitym trzecim miejscu. Przedstawiciele Kaliskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego podkreślają, że wynik Zenona Jankowskiego jest efektem doskonałego przygotowania, doświadczenia i ogromnej determinacji. Kapitan od lat należy do czołówki wielkopolskich żeglarzy. W jego dorobku znajduje się m.in. zwycięstwo w prestiżowych regatach Bitwa o Gotland. Najnowszy sukces potwierdza, że żeglarze z Wielkopolski z powodzeniem rywalizują z najlepszymi zawodnikami w kraju, także na najtrudniejszych bałtyckich trasach. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
5: Jubileuszowa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zelewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
6: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
7: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
6: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
8: Promocja trwa do 31 sierpnia.
6: Partnerzy akcji GB Rit Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
8: Armatura24.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej i drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
12: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
13: Join us.
12: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie.
11: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
0: Reklama.

0: Nuit de Folie, ładnie tak posłuchać francuskiego, a teraz mamy dla was małą niespodziankę.
1: Teraz konkurs.
0: Konkurs kinowy Radia Centrum.
2: Mamy dla was zaproszenie podwójne do kina Centrum na bardzo dobre filmy, które w tym tygodniu można w kinie zobaczyć. Będzie coś dla młodszych, dla starszych, dla tych, którzy kochają kino akcji, przygody i dla tych, którzy chcą sobie zobaczyć coś na temat relacji.
0: No dobrze, no to 88 400 106 i 4, no to sprawdźmy, czy już kogoś mamy. Halo, dzień dobry.
3: Halo, halo, witam serdecznie. Sylwia z tej strony.
0: Cześć, dzwonię Sylwia.
3: Słonecznego Kalisza.
0: Dlaczego ona się melduje? Sylwia, ze Słonecznego Kalisza.
2: Ja coś czuję, Sylwia, że ty urlopasz dzisiaj, nie?
3: Tak, ja mam urlop i zjeżdżam na RODOS.
0: Gdzie, ale to nie to działkowe RODOS, prawda? Czy na działkowe RODOS? Na które RODOS?
3: Działkowy RODOS na całej. Wszystkich oczywiście pozdrawiam.
2: Jakie RODOS jest najlepsze? Tylko takie działkowe.
0: Marzanka, poczekaj, bo Sylwia już powiedziała i ona ma teraz takie pozytywne nastawienie i urlop i powiedziała, że zaprasza i ja tak szukam w domyśle, czy powiedziała zapraszam dziewczynę po pracy, padajcie na szałę.
3: Wszystko będzie, co chcecie.
2: Jeny, Sylwia. Coś ze sobą zabierzemy.
0: Ale zobacz, jak ona potrafi zakombinować i teraz weź jej, nie daj wejściówek, nie? No,
2: dobra, czekaj, tak wyszukuję taki najłatwiejszy
0: Sylwia,
2: plik z
0: pytania. Marzanna ma dla ciebie przebanalne pytanie na temat tego, co w filmie.
3: To na pewno nie znam odpowiedzi.
0: Na bank znasz. To słuchaj uważnie podpowiedzi, to ci wszystko powiem.
2: Tak, chodzi o film, który już jutro pojawi się na ekranie Kina Centrum, a chodzi oczywiście o Odyseję. I ten tytuł nawiązuje do imienia jednego z greckich bohaterów. I teraz twoim zadaniem będzie powiedzieć, którego. Trzy podpowiedzi mamy. Czy to Herakles, czy Achilles, czy może Odyseusz?
3: No oczywiście, Odyseusz.
0: Tarara, sprawdzamy? Oczywiście.
2: Tak specjalnie Grecją poleciałyśmy, ten RODOS.
0: Super, Sylwia, my też się z tobą cieszymy. Jeszcze bardziej cieszymy się z tego, że ty tam na to RODOS i że tak będzie ci fajnie, ciepło, przyjemnie. Korzystaj ze słońca, bo wiesz, bo teraz słońce trochę tak jak na receptę.
3: No właśnie taka jakaś to pogoda troszkę się zepsuła, ale miejmy nadzieję, że będzie już ładnie.
2: Dzisiaj specjalnie dla ciebie zamówiliśmy taki pełen komplet, wiesz, słoneczko do 21.
3: Super, mega.
0: Sylwia, pozdrawiaj, proszę.
3: Pozdrawiam oczywiście was, dziewczyny.
2: Dzięki, dziękujemy
3: pięknie. I wszystkich słuchaczy i urlopowiczów.
2: I tych, którzy pracują też.
0: A tych, którzy pracują też, wie, żeby głupio nie wyszło.
3: Nie, niech pracują. No, ktoś musi odpoczywać, ktoś musi pracować.
0: No ładnie.
2: Podział jest
0: ładnie.
2: Jasny.
0: Sylwia, bardzo dziękujemy za tą dawkę pozytywnej energii. Więcej takiej. Trzymaj się ciepło. Do usłyszenia. Pa, pa.
3: Dzięki, pa, hej.
0: No i to się dopiero nazywa dziewczyna na urlopie.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W wiadomościach za chwilę kolejne tematy pogodowe. Tym razem o upałach, które w natarciu, ale także będzie o UOKiK-u, który bierze się za dwie wyższe uczelnie.
2: Już za chwilkę więcej na ten temat w wiadomościach o godzinie 10.
3: Reklama.
4: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
5: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
3: Reklama.
0: Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Dzisiaj piękny, słoneczny dzień i to lubimy. Takie wakacje to ja rozumiem. Dzisiaj maksymalnie do 29 nawet stopni, choć jakiś tam synoptyk coś przebąkuje, że może pokropi. Ja tam na razie deszczu nie widzę, a nawet jak pokropi, to na szczęście tylko pokropi. Wiatr ze wschodu 9 km na godzinę, czyli słabo. Ciśnienie na razie jest stabilne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
5: 10.
4: Radio
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Upały znów w natarciu, są ostrzeżenia od synoptyków. UOKiK bierze się za dwie wyższe uczelnie, możliwe kary i mundial z polityką w tle. Miriam Lipińska. Burze i upały. Synoptycy znów wydali ostrzeżenia, te drugiego stopnia, przed wysokimi, ponad 30-stopniowymi temperaturami. Dotyczą województwa lubuskiego, a także części Pomorza Zachodniego, Wielkopolski, województwa łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, Mazowsza, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Z kolei na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem, w Małopolsce, w części Lubelszczyzny i Dolnego Śląska możliwe burze, ale już nie tak gwałtowne jak te w ostatnich dniach. Polska 2050 i Lewica nie zgadzają się z przyjętym przez rząd projektem ustawy o najmie krótkoterminowym. Dokument zakłada wprowadzenie centralnego rejestru miejsc noclegowych. Koalicjanci uważają, że narzędzia do kontroli tego rynku powinny mieć także lokalne samorządy i mieszkańcy. Dlatego Lewica zapowiada poprawki, mówi jej rzecznik Łukasz Michnik.
8: Lobbyści najmu krótkoterminowego wywalczyli sobie w rządzie wykastrowanie tych przepisów. Potrzebne są przepisy, które dadzą wspólnotom i samorządom możliwość regulowania ustalania, ile tego typu mieszkań można wynajmować na krótki termin i w jakich lokalizacjach.
7: Na mocy ustawy każdy przedsiębiorca, który prowadzi usługi hotelarskie na okres krótszy niż 30 dni, będzie musiał zgłosić swój lokal do rejestru. Dawne Kolegium Humanum, obecnie Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Warszawia oraz Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK ma zastrzeżenia do zapisów w umowach i postawił obu uczelniom zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. W przypadku Kolegium Humanum chodzi na przykład o opłatę administracyjną w wysokości miesięcznego czesnego w przypadku rezygnacji studenta z nauki lub przeniesienia się na inną uczelnię w trakcie roku. Uczelniom grożą teraz kary w wysokości do 10% obrotu. Politycznym skandalem zakończył się wczorajszy półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zawodnicy Argentyny świętowali zwycięstwo 2-1 nad Anglią z transparentem popierającym roszczenia ich kraju do Falklandów. Tomasz Orchowski.
9: Falklandy wciąż budzą w Argentynie i w Wielkiej Brytanii duże emocje ze względu na historyczne napięcia. Mecz rozegrano przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa. Oba kraje na początku lat 80. stoczyły o wyspy wojnę. W konflikcie zginęło ponad 650 żołnierzy z Argentyny i więcej niż 250 wojskowych z Wielkiej Brytanii. Teraz temat wrócił na tapet za sprawą argentyńskich piłkarzy. Ich drużynie grozi postępowanie dyscyplinarne, bo FIFA nie chce na stadionach polityki, ale piłkarze mają poparcie w kraju. Wiceprezydentka Victoria Villarruel opublikowała film z żołnierzami i podpisem "To nie był tylko mecz". Podkreśliła, że Falklandy należą do Argentyny.
7: I na koniec zmieniamy temat. Polacy ruszyli do lasów. Trwa sezon letnich grzybów. Można znaleźć kurki, ale także wczesne borowiki szlachetne czy podgrzybki brunatne, mówi grzyboznawca Jerzy Rumiński z poradni grzybowej w Poznaniu. Dodaje, że w wakacje ludzie zgłaszają się po porady przede wszystkim z nietypowymi grzybami.
10: Właśnie nie tymi borowikami, nie kurkami, nie podgrzybkami, bo te grzyby zdaje się, że ludzie już dość dobrze poznali. Ale są to grzyby na przykład żółciak siarkowy,

0: Reklama.
1: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur rodzinny, symbios technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: A zabieramy się za Mistrzostwa Świata. To będzie dopiero Mistrzowie Świata kontra Mistrzowie Europy. Już w niedzielę finał Mundialu. Argentyna zmierzy się z Hiszpanią. To będzie bitwa nie tylko dwóch kontynentów.
2: Tak, to będzie też starcie dwóch niesamowitych piłkarzy, czyli Lionela Messiego i Lamina Yamala. To będzie pierwsze starcie na murawie tej 39-letniej legendy i 19-letniej wschodzącej gwiazdy piłki nożnej, ale to nie jest ich pierwsze spotkanie poza murawą.
1: W ogóle, ja myślę, że już widzieliście i te zdjęcia i tą historię słyszeliście, ale może wśród was są tacy, którzy nie wiedzą, że panowie spotkali się po raz pierwszy, gdy Yamal miał zaledwie 5 miesięcy i to jest na zdjęciach, słuchajcie. No, Leo miał go na ręka, gdzieś go tam w miseczce mył, w ogóle jest tych zdjęć sporo.
2: Tak, 20-letni Messi pozował wtedy do zdjęć i to była sesja, która została wygrana. Rodzina Yamala wylosowała udział w sesji zdjęciowej właśnie z piłkarzem, wtedy graczem FC Barcelona. No, wygląda to uroczo. Nie da się ukryć, tym bardziej, że Messi tak nie za bardzo wie, jak trzymać tego malucha w takiej niebieskiej, plastikowej wanience dla niemowląt, no ale jakoś sobie poradził.
1: No właśnie, zdjęcie sesji zdjęciowej stało się wiralem i to jest taki początek dwóch legend. No i ja myślę, że to ta kąpiel, to takie zanurzenie w tej wodzie przez Leo, to może to było takie namaszczenie, słuchaj, może jakiegoś następcy?
2: Tak, jak to ładnie zaznaczono w internecie, to był początek dwóch legend, bo Yamal zadebiutował w Barcelonie przed ukończeniem 16 roku życia i to był taki przełomowy turniej, został najmłodszym strzelcem gola w historii Mistrzostw Europy, a Hiszpania zdobyła wtedy tytuł. No teraz zobaczymy, co tam się będzie działo.
1: Trzymamy mocno kciuki, zobaczymy, czy legenda zostanie utarta, utarty nos legendzie, czy uczeń przerośnie mistrza.

0: Reklama.
1: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
2: Uwaga, dekarze! Teraz Wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
5: z Krzysztofem Gałką, szefem kaliskich drogowców. Tuż przed przejściem na emeryturę podsumujemy 46 lat jego urzędniczej kariery. Zapytamy też o plany na przyszłość. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia dla Ciebie.

0: Zbliża się godzina 10.30, więc czas na wiadomości. Te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od ciała znalezionego w jednym z mieszkań w Ostrowie Wielkopolskim. Powiemy też o kinie w galerii Jana Tarasina w Kaliszu oraz o intensywnym lecie ostrowskich lekkoatletów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ciało około 30-letniego mężczyzny znaleziono w jednym z mieszkań w Ostrowie Wielkopolskim. Strażacy otrzymali zgłoszenie w środę przed godziną 23 od kolegi zmarłego, który od dłuższego czasu nie mógł się z nim skontaktować.
3: W wyniku rozpoznania stwierdziliśmy po otwarte drzwi, że wewnątrz znajdują się jedynie ciało, już ma brak technicznych możliwości podjęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Odstąpiliśmy od tej resuscytacji z uwagi na ciało, które było w rozkładzie. No i dalsze działania prowadziła policja na miejscu zdarzenia. Jedynie co, to nasze działania polegały na wykonaniu dostępu do tego pomieszczenia.
2: Powiedział Radiu Centrum kapitan Tomasz Chmielecki, oficer prasowy ostrowskich strażaków. Jak przekazała Radiu Centrum podkomisarz Patrycja Naczkę z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, okoliczności śmierci mężczyzny wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Mundurowi wykluczyli udział osób trzecich.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Jak co roku latem, tak i teraz do Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina powróciło Kino na Sztuki. W ramach seansów pod gwiazdami będzie można obejrzeć kilka filmów. Dziś Czerwone Niebo, którego akcja rozgrywa się nad Bałtykiem, a bohaterami są dwaj zmęczeni życiem przyjaciele artyści Leon i Felix, którzy w ośrodku wypoczynkowym konfrontują się z pełnymi radości Nadią i Davidem. W czasie seansu będzie można wyrobić także paszport do kultury umożliwiający zdobycie cennych nagród. Start seansu w czwartek o 21:00, wstęp wolny. Tydzień po tygodniu jeżdżą na kolejne Mistrzostwa Polski w różnych kategoriach wiekowych. Mowa o lekkoatletach klubu sportowego Stal LA Ostrów, którzy tyle co wrócili z Krakowa z Mistrzostw Kraju do lat 23, a już od piątku do niedzieli rywalizować będą w Zamościu w 80. Mistrzostwach Polski U20.
4: Do Zamościa pojedzie dość liczna, bo aż 17-osobowa reprezentacja klubu sportowego Stal LA Ostrów. Nie oznacza to, że jest dużo medalowych szans. Liderką krajowych tabel w tej kategorii wiekowej w skoku w dal jest Lena Kanicka. Mamy w zasadzie dwie główne szanse na medale, które związane są z występem Leny Kanickiej w skoku w dal oraz męskiej sztafety 4x100 metrów. O czołowe miejsca powinna powalczyć także w trójskoku Zofia Losy, która zajmuje 5. miejsce na liście rankingowej w tym sezonie, powiedział Radiu Centrum Michał Walczak, trener ostrowskich lekkoatletów. Zmagania w Zamościu rozpoczną się w piątek rano i potrwają przez 3 dni do niedzielnego popołudnia. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz,

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.

0: tak powiem, kości zostały rzucone i jak jesteście na wakacjach, macie ochotę pogrzebać w piachu, jak wam się jakaś kosteczka trafi, to może się okazać, że jest bardzo cenna.
1: Tak, jeżeli chodzi o akurat tego, te kości, to są no naprawdę
0: właśnie, bo to
1: bardzo
0: niebyle
1: cenne.
0: Jakie, tak, niebyle jakie.
1: Zostały sprzedane za 50 ponad milionów dolarów.
0: I teraz wszyscy z łopatkami do piaskownicy.
1: Trzeba przyznać, że warto pokopać. Chodzi o szkielet tyranozaura, któremu nadano takie sympatyczne imię Gaz.
0: Tak, i to jest najdroższa skamieniałość dinozaura sprzedana na aukcji, czyli nie dość, że w ogóle ktoś ją tam wykopał i ładnie się o nią zatroszczył, no to jeszcze proszę, ktoś ją kupił za takie pieniądze. Wiek skamieniałości szacowany jest na około 67 milionów lat.
1: Tylko zastanawiam się, wiesz, bo to jest jakaś tam inwestycja, zastanawiam się, co ten gad teraz będzie robił, czy on będzie gdzieś schowany, bo wiesz, wyeksponować to w domu, to może być dosyć problematyczne.
0: Jedno jest pewne, że jest uważana za jeden z największych, najbardziej kompletnych szkieletów dinozaura. I kiedykolwiek odkopano, bo mierzy około 3,8 metra długości, 12 metrów długości.
1: No, to trzeba mieć kawałek domu. To było aż tak duże i ciężkie, głowa akurat okazała się zbyt ciężka i trzeba było tą głowę eksponować oddzielnie w innym miejscu. No to można sobie wyobrazić, jakie to ogromne.
0: No, powiem ci, że taki dinozaur, jak miał taką głowę ciężką, to, że tak powiem, łeb na karku i niejedno w tym łbie się mieściło, a on ciągle biegał za tymi małymi stworzeniami, no, żeby je pozierać. Ja nie wiem.
1: Jeżeli chodzi o to bieganie z tym wiaderkiem, to specjaliści właśnie mówią, że tak niekoniecznie, bo to może jednak trochę zaszkodzić różnego rodzaju badaniom, więc jak już odkopiecie jakieś kosteczki, to lepiej szybciutki telefon, jakiś archeologów można wtedy ściągnąć, no i byśmy się tu bardzo cieszyli, gdybyśmy odkopali jakiegoś dinozaura.
0: Pamiętajcie o przepisach, bo w niektórych krajach, na przykład Mongolii czy Brazylii, wszystkie skamieniałości automatycznie stają się własnością państwa,
1: i
0: więc...
1: I po co kopać?
0: Trzeba się zorientować również w prawie. Radio na wakacje.

0: 6 minut do godziny 11.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Za ile na wakacje? Ceny paliw coraz droższe, benzyna już za ponad 7 zł. Więc jeżeli chodzi o tankowanie, no to niestety trzeba będzie się troszkę mocniej chwycić za portfel.
0: No tym więcej w wiadomościach o 11, skoro 11 zbliża się wielkimi krokami, na nas już czas i pora. Życzymy Wam pięknego dnia.
2: A Damian Klimiński już za chwilę za sterami Radia Centrum. Do usłyszenia, pa, pa.
0: Pa.
3: Reklama.
1: To będą

0: gwiazdami wieczoru będą Gromi, Phil i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Borówka, pieczarka, cukinia, włoszczyzna i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i bułka z ziarnami, a z delicji naleśniki z wiśniami. Uwaga, szynka bez kości 16,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Odplamiacz dr Beckman 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
3: Telefon 196-23.
2: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
3: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
4: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
6: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Pięknie, ciepło, słonecznie, wakacyjnie. Na termometrach dzisiaj zobaczymy nawet do 29 stopni. Tyle na słupkach rtęci w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Póki co bardzo pogodnie, bardzo słonecznie, ze słabym tylko wiatrem wiejącym ze wschodu, ale cały czas możliwe takie konwekcyjne, lokalne opady deszczu do tego popołudnia i wieczoru. Czy wystąpią burze, czy gdzieniegdzie zagrzmi? Póki co niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia takich zjawisk.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Ceny paliw coraz wyższe, benzyna już za ponad 7 zł. Dziś wyrok sądu w sprawie głośnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie i aplikacja Poczty Polskiej. Miriam Lipińska. Ceny paliw przekraczają kolejne granice. Ciężko już znaleźć stację, na której cena benzyny 95 nie zaczyna się od siódemki. Na większości ceny za litr o kilkanaście groszy przekraczają tę magiczną granicę.
7: Widział pan ceny na stacji?
8: Dzisiaj nie widziałem jeszcze.
9: Nie patrzę w ogóle, ile to kosztuje. Po prostu, żeby dzisiaj na drugim końcu Polski, ile by nie kosztowało.
7: No to trochę będzie więcej.
9: Nawet dużo więcej, ale nie mamy wpływu na ceny. Ja raczej jestem zwolenniczką twardej gry rynkowej. I po prostu jak kogoś nie stać, to nie jedzie.
6: Mówili warszawscy kierowcy. Za litr oleju napędowego na stacjach trzeba dziś płacić 7 zł i 30 groszy. Obrażał uczestników Marszu Pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej i nawoływał w internecie do popełnienia przestępstwa. Warszawscy policjanci zatrzymali 23-letniego Ukraińca. Funkcjonariusze namierzyli go w Bydgoszczy. Mężczyzna usłyszał zarzut publicznego nawoływania za pośrednictwem mediów społecznościowych do popełnienia przestępstwa wobec jednej z uczestniczek Marszu Pamięci. Ukraińcem zajęła się teraz Straż Graniczna. Jest wniosek o nakaz opuszczenia przez niego Polski. Dziś ma zapaść wyrok w sprawie Łukasza Żaka, kierowcy oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W wypadku zginął mężczyzna, a jego żona i dwójka dzieci zostali ciężko ranni. Żak uciekł z miejsca wypadku, został zatrzymany kilka dni później w niemieckiej Lubece. Prokurator domaga się dla mężczyzny najwyższej kary 20 lat więzienia. Na dzisiejszą decyzję sądu czeka też 5 mężczyzn, którzy mieli pomagać Żakowi w ucieczce z miejsca zdarzenia i utrudniać prowadzenie śledztwa. Poznański szpital odnosi się do afery z pacjentem, który za parking przed SOR-em musiał zapłacić ponad 1300 zł. Mężczyzna, przyjeżdżając samochodem do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, nie spodziewał się, że spędzi w nim 3 dni. To pierwsza taka sytuacja od momentu wprowadzenia opłat za parkowanie przy szpitalu, mówi dyrektor placówki Stanisław Szczepaniak.
10: Tą wyjątkową sytuację potraktujemy w taki sposób, że pacjent zostanie zwolniony z opłaty. Parking, który ma szpital, dysponuje bardzo ograniczoną liczbą miejsc. Jest to parking krótkoterminowy, w którym zwalnianie wszystkich miejsc jest kluczowe dla dostępu jak największej liczbie pacjentów.
6: Dyrekcja szpitala wprowadziła opłaty za parkowanie na początku maja. Po 15 darmowych minutach postoju godzina kosztuje 20 zł, czyli dwa razy tyle, ile trzeba zapłacić za postój w centrum Poznania. Dyrekcja szpitala przekonuje, że tylko dzięki tak wysokim cenom problem ze znalezieniem wolnego miejsca przed szpitalem jest mniejszy. Poczta Polska uruchomiła aplikację na telefony, poprzez którą można odbierać, nadawać i przeglądać przesyłki cyfrowe. Na początek użytkownicy będą mieć dostęp do skrzynki doręczeń oraz usług e-poleconych i e-doręczeń. Poczta zapowiada, że do aplikacji będą włączane systematycznie kolejne funkcje. Docelowo ma ona umożliwić korzystanie zarówno z tradycyjnych usług pocztowych,

0: są perfekt i niepokonani. No póki co niepokonanymi okazuje się drużyna Hiszpanii, jak i no, to wczoraj zaprezentowali swoją siłę drużyna Argentyny, a wielki finał zbliża się wielkimi krokami. Najważniejsze święto futbolu, czyli finał mundialu. Hiszpania-Argentyna, niedziela 21. Oj, będzie starcie gigantów.
1: Reklama.
2: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Borówka, pieczarka, cukinia, włoszczyzna i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i bułka z ziarnami, a z delicji naleśniki z wiśniami. Uwaga! Szynka bez kości 16,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Odplamiacz dr Beckman 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Tymczasem w Ostrowie Wielkopolskim otwarto 6. w Wielkopolsce Centrum Integracji Cudzoziemców. Między innymi o tym posłuchamy już niebawem. Kolejna porcja informacji o 11.30.
2: Reklama.
3: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
4: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
0: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
5: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku,
6: what is going on here?
5: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
7: Join us.
5: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie.
0: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
8: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Reklama.
9: Od radia.
0: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
10: z Krzysztofem Gałką, szefem kaliskich drogowców. Tuż przed przejściem na emeryturę podsumujemy 46 lat jego urzędniczej kariery. Zapytamy też o plany na przyszłość. Hashtag warto posłuchać.
0: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
9: Od radia dla Ciebie.
0: Radio na wakacje.

0: 11.30 na zegarach, teraz Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Czasem słońce, czasem deszcz. Zaczniemy od ostrzeżeń IMGW. Powiemy o miejscu w Ostrowie Wielkopolskim, w którym obcokrajowcy mogą nauczyć się języka polskiego i uzyskać pomoc prawną, a na koniec o niebezpiecznym zderzeniu na torach w powiecie pleszewskim.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W tym tygodniu pogoda serwuje nam zmienność. Po wczorajszych ulewach czekają nas dwa dni upałów, a później ochłodzenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla północnej części naszego regionu ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. Temperatura maksymalna w czwartek wyniesie około 30 stopni, w piątek od 30 do 32 stopni. Temperatura minimalna w nocy od 16 do 19 stopni, informuje IMGW. Natomiast w sobotę zacznie się ochładzać. W weekend termometry mają pokazać od 22 do 28 stopni Celsjusza, a na początku przyszłego tygodnia temperatura nie przekroczy 20 stopni.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: W Ostrowie Wielkopolskim otwarto 6. w Wielkopolsce Centrum Integracji Cudzoziemców. Placówka ma ułatwić życie migrantom legalnie przebywającym w Polsce, zwłaszcza z południowej części regionu, którzy do tej pory musieli korzystać z pomocy podobnej instytucji w Kaliszu.
3: To jest miejsce, gdzie tak naprawdę migranci są w stanie uzyskać wszelkie informacje dotyczące tego, jak poruszać się w Polsce, jak poruszać się po systemie edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej. Poza tym w ofercie naszej są te rzeczy, które nawet z badań, które były przeprowadzane jeszcze wcześniej, przed tym dużym kryzysem migracyjnym, z którym mieliśmy miejsce szczególnie po wybuchu wojny w Ukrainie, no to jest kwestia kursów językowych. Poradnictwo prawne znajdują się w różnych sytuacjach i z perspektywy prawa rodzinnego, cywilnego, więc taka pomoc również jest oferowana. Psychologiczne. Oprócz tego doradztwo zawodowe.
2: Powiedział Grzegorz Grygiel, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Jak podkreślają organizatorzy, z podobnych placówek w regionie skorzystało już kilka tysięcy osób, a największym zainteresowaniem cieszą się porady prawne, wsparcie psychologiczne i nauka języka.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Groźnie wyglądające zderzenie samochodu osobowego z pociągiem pasażerskim na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Suchorzewie w powiecie pleszewskim. Kierowca auta został uwięziony w zmiażdżonym pojeździe. Strażacy wykonali dostęp do poszkodowanego i uwolnili go z wraku, po czym został on przetransportowany do szpitala. Do wypadku doszło w środę 15 lipca przed godziną 18.
4: W pierwszej fazie działań strażacy przystąpili do wykonywania dostępu do osoby poszkodowanej, która podróżowała samochodem osobowym. Kiedy udało się tę osobę wydostać z pojazdu, przekazano ją ratownikom medycznym z zespołu ratownictwa medycznego. Poszkodowany mężczyzna, który podróżował samochodem osobowym, został zabrany przez ratowników medycznych do szpitalnego oddziału ratunkowego.
2: Przekazał Radiu Centrum kapitan Artur Burchacki z PSP w Pleszewie. Pociągiem relacji Pobiedziska Ostrów Wielkopolski podróżowały 54 osoby. Nikomu z pasażerów nic się nie stało.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut południe.

0: Reklama.
1: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
6: Jubileuszowa biesiada folkloru ziemi kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zalewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania biesiada folkloru ziemi kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: Radio Centrum i gra gitarra.
1: Już teraz czas na amerykańskie brzmienie od zespołu Nickelback. How You Remind Me w głośnikach. Brzmienie nieco z kalifornijskim zacięciem. Idealnie na wakacje.

0: Polecą czy nie polecą? No to wszystko oczywiście zależy od pogody, ale dzisiaj są na to naprawdę bardzo duże szanse. Mowa oczywiście o uczestnikach 24. szybowcowych Mistrzostw Europy. W Michałkowie to się odbywa, a śledzi to wydarzenie dla nas Maciej Kmiecik, z którym już teraz się łączymy. Halo Maćku, cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzisiaj pogoda trochę lepsza dla pilotów. Po tych dwóch dniach poprzednich, no wczoraj nie było w ogóle żadnych szans na rozegranie jakiejkolwiek konkurencji. We wtorek też te warunki atmosferyczne nie sprzyjały pilotom i w tych pierwszych czterech dniach 24. szybowcowych Mistrzostw Europy udało się rozegrać zaledwie jedną krótką konkurencję w poniedziałek, no ale dzisiaj są szanse na to, że po raz drugi piloci będą rywalizować. Pierwotnie o godzinie 12 był planowany start Holly, ale przesunięto go na godzinę 13. Może jeszcze delikatne jakieś opóźnienie oczywiście nastąpić, bo mówię, warunki atmosferyczne są dynamiczne i tak jak w poniedziałek przesuwano z 13 na ostatecznie 14.30 ten start, tak dzisiaj wydaje się, że ten start nastąpi w miarę punktualnie o tej godzinie 13. ewentualnie 13 z minutami. Zadanie obszarowe wyznaczone dla uczestników 24. szybowcowych Mistrzostw Europy, które ma potrwać około 2,5 godzin, czyli możemy spodziewać się do lotów w granicach godziny 16.30, 17.00, tak mniej więcej informuje Karol Skarżyński, dyrektor Aeroklubu Ostrowskiego. Kibiców, którzy chcieliby wybrać się na lotnisko w Michałkowie, serdecznie zapraszamy. Godzina 13.00 planowane starty, między 16.30 a 17.00 planowane doloty. To wszystko gdzieś około godziny 15.00 trwa, jeśli chodzi o starty, także warto wybrać się. Jest dzisiaj piękna pogoda i poobserwować to, co dzieje się na lotnisku. Ja tylko przypomnę, że po pierwszej konkurencji w klasie klub liderem jest Francuz Alexandre Fierin. Natomiast w klasie 15-metrowej liderem jest Litwin Mariusz Pluskauskas, w ogóle dwóch Litwinów na czele, bo drugi jest Vladas Motuza. Najwyżej sklasyfikowany z Polaków Jacek Flis w tej klasie jest 12. Natomiast przechodzimy do klasy standard, gdzie chyba najbardziej tutaj zwracamy uwagę na rywalizacji w tej klasie, bo w niej występuje Łukasz Błaszczyk. Łukasz Błaszczyk zdobył w pierwszej konkurencji 430 punktów, ale te różnice są bardzo minimalne pomiędzy poszczególnymi pilotami. Dziewiąte miejsce Łukasza Błaszczyka, a liderem po pierwszej konkurencji jest Czech Łukasz Krisz, aczkolwiek ta przewaga nad drugim Norbertem Alinem Skarlatem z Rumunii wynosi zaledwie 12 punktów. To była krótka konkurencja. No i tak naprawdę miejmy nadzieję, że w kolejne dni przyniosą dobrą aurę dla pilotów i pozwolą im rozegrać więcej konkurencji. To minimum do zaliczenia są 4 konkurencje, a mistrzostwa w Michałkowie potrwają do niedzieli, do soboty 25 lipca. Także jeszcze tego czasu na rozegranie tych konkurencji wymaganych jest sporo. Dziś, przypomnę, o godzinie 13 planowany start drugiego zadania pilotów, którzy uczestniczą w 24. szybowcowych Mistrzostwach Europy w klasach klub 15-metrowej i standard. Halo Studio.
0: Dziękuję serdecznie. Maciej Kmiecik, który śledzi trwające szybowcowe Mistrzostwa Europy.
2: Radio Transmisja.
0: A jeśli chodzi o kibiców, tak jak Maciek powiedział, najciekawsze najpewniej są te momenty, kiedy szybowce startują i później do loty, więc warto się kierować już teraz powoli w kierunku Michałkowa. Na godzinę 13 te starty są planowane, a my zmieniamy już teraz klimat z nieba na morze, ocean. Zostawcie Titanica i Lady Punk w głośnikach.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Borówka, pieczarka, cukinia, włoszczyzna i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i bułka z ziarnami, a z delicji naleśniki z wiśniami. Uwaga, szynka bez kości 16,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Odplamiacz dr Beckman 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
5: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
0: Reklama.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
9: Pogoda na dziś.
10: Na termometrach w Kaliszu w regionie południowej Wielkopolski w tej chwili mamy już w okolicach 24 stopni, ale ta temperatura cały czas rośnie i maksymalnie sięgnąć ma blisko 30 stopni. 29 dla Kalisza to jest dzisiejsze maksimum. Do tego słaby wiatr wieje z południowego wschodu i jak na razie bardzo, bardzo dużo słońca. Pogodnie. Szanse na opady i inne zjawiska burzowe póki co bardzo niewielkie.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
11: Właśnie minęła
10: 12.
11: Radio Centrum.
12: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
13: Sąd wyda wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. 18-letni Ukrainiec w rękach służb działał na rzecz Rosji. Niebawem spotkanie ministry zdrowia ze związkowcami i pracodawcami w ochronie zdrowia. Miriam Lipińska, sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, Łukasz Żak, usłyszy dziś wyrok. Prokurator chce dla niego najwyższej możliwej kary, czyli 20 lat więzienia. Prawie 2 lata temu Żak, jadąc 220 km na godzinę i po pijanemu, uderzył w samochód, którym jechała 4-osobowa rodzina. Na miejscu zginął mężczyzna, a jego żona i 2 dzieci zostało ciężko rannych.
14: Łukasz Żak znajdował się w stanie nietrzeźwości. Nie obserwował jezdni. Rozpędził się do prędkości ogromnej. Wydaje się, że tak naprawdę nie zauważył tego jadącego przed nim Forda Focusa, który po prostu staranował.
13: Mówiła na rozprawie końcowej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka. Sprawca uciekł z miejsca wypadku. Razem z nim wyroki usłyszą dziś jego koledzy, którzy ułatwiali mu ucieczkę i zacieranie śladów. ABW zatrzymała 18-letniego Ukraińca, który prowadził w Polsce działania dywersyjne na rzecz rosyjskiego wywiadu. Do sądu wpłynął właśnie akt oskarżenia w tej sprawie. Co dokładnie robił młody Ukrainiec, wyjaśnia Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
15: Na zlecenie obcych służb umieszczał na budynkach oraz miejscach pamięci napisy sławiące UPA i Banderę. 18-latek znieważył w ten sposób istotne dla Polaków miejsca, m.in. pomnik bohaterów getta warszawskiego oraz pomnik Rzezi Wołyńskiego. Wołyńskiej.
13: Funkcjonariusze ABW i śledczy z prokuratury krajowej zgromadzili dowody na aż 47 takich przestępstw. 18-latkowi grozi nawet dożywocie. Za pół godziny rozpocznie się posiedzenie Komisji Trójstronnej do spraw ochrony zdrowia. Ma w niej uczestniczyć minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, a także pracodawcy i związkowcy. Jednym z punktów będą propozycje zmian w ochronie zdrowia przedstawione przed tygodniem przez ministrę. A związkowcy przypominają, że wielokrotnie proponowali resortowi takie rozwiązania, jak chociażby maksymalna stawka godzinowa, ale chcą jeszcze bardziej radykalnych zmian.
0: 73% lekarzy pracuje na umowach cywilnoprawnych i prosiliśmy o to, że chcemy to uregulować.
13: Mówi Maria Ochman z Solidarności. Zagranica, Ukraina ma nowego premiera. Parlament powołał właśnie na to stanowisko Serhija Koreckiego, dotychczasowego prezesa koncernu energetycznego Naftohaz. I na koniec wracamy do kraju. Niedawne burze wymusiły ewakuację obozów harcerskich w kilku regionach, między innymi na Śląsku. Dlatego teraz harcerze i służby są w pełnej gotowości na wypadek powtórki.
9: Dwa razy dziennie się meldujemy straży pożarnej, stan liczebny. Wszystko po to, żeby w jakiejśkolwiek sytuacji usprawnić te działania służb ratunkowych.
16: Organizujemy łączność radiową, przekazujemy radiotelefony po to, żebyśmy mogli codziennie sprawdzić tą łączność, żeby uczestnicy tych obozów mogli bezpiecznie wypoczywać i żeby mogli wrócić z niezapomnianymi wrażeniami.
13: Mówili harcmistrzyni Natalia Gajda z obozu harcerskiego w Kostkowicach, jednego z największych w kraju, i starszy brygadier Roman Klecha, zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W sumie w całej Polsce w to lato w obozach weźmie udział kilkadziesiąt tysięcy harcerzy.
12: Kursy walut.
10: Euro teraz to 4,33 zł, dolar amerykański 3,77 zł, frank szwajcarski teraz jego średni kurs wynosi 4,67 zł, a funt brytyjski to 5,10 zł.
12: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
10: Prawie 5 minut po 12 w głośnikach mrozu i złoto, którego kurs swoją drogą ostatnio nieco spadł.

0: Reklama.
1: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej zbycia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
9: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Can't touch this. No, są takie zwierzęta, których też lepiej nie dotykać. Na przykład żmija do takich na pewno zwierząt należy. No i to by było prawie że na tyle, jeśli chodzi o te węże, które są w Polsce niebezpieczne. A tak o tych wężach wspominam, bo dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Węża właśnie się znajduje. 18 minut po godzinie 12 i 16 lipca. Dzień także kawi domowej w tym kalendarzu się znajduje. A poza tym niektórzy mają okazję do świętowania. Andrzej, Bartłomiej, Benedykt, Eustachia, Maria, Marika i Stefan. To są nasi dzisiejsi solenizanci. Dla was już śpiewa teraz Beata Kozidrak.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Wczorajsza pogoda troszeczkę pokiereszowała park w Lewkowie. W związku z tym zakaz wstępu na tę chwilę tam obowiązuje. Będziemy o tym mówić niebawem. Powiemy także o zmianach w finansowaniu ostrowskiego sportu. A szczegóły na antenie Radio Centrum już niebawem, już o 12.30.

0: Aiko, to już z nami 12.30 w tej chwili na zegarach, a w studiu przy mikrofonie jest Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek zapowiedź zmian w finansowaniu ostrowskiego sportu. Będzie też o zakazie wstępu do Lewkowskiego Parku, a na koniec o podium dla pleszewskiego żeglarza.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Rewolucyjne zmiany w systemie finansowania ostrowskiego sportu wyczynowego zapowiada większość radnych w Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Radni, głównie skupieni wokół klubu Koalicji Obywatelskiej, chcą wprowadzić czytelny i transparentny system oparty o algorytm, który ma wskazać, ile pieniędzy z miejskiej kasy powinien otrzymać dany klub na cały sezon.
3: Klub radnych Koalicji Obywatelskiej od dawna krytykuje rozdzielanie pieniędzy na ostrowski sport zawodowy bez jasnych i równych kryteriów, więc zaproponował inne rozwiązanie. Najpierw jednak przewodniczący Jakub Paduch zdefiniował, na czym polega ten problem w Ostrowie.
4: Ano wzięły się z patologicznych zasad, które nie można określić inaczej niż rozdawaniem pieniędzy po uważaniu czy wedle bliskości ucha. Zabezpieczyliśmy w tym roku jako Rada Miejska 6 milionów złotych na sport zawodowy. Problemy wzięły się z tego, że mimo wieloletniej tradycji, że były ogłaszane dwa konkursy na początku i w połowie roku, nagle się okazało, że dwa konkursy odbyły się w pierwszej połowie roku, a zaledwie jeden klub sportowy pochłonął prawie połowę tej kwoty.
3: Dlatego klub radnych KO zapowiedział złożenie rozbudowanego projektu reformy systemu finansowania sportu zawodowego w Ostrowie Wielkopolskim.
4: Projekt, który wprowadza jasny algorytm, transparentną, czytelną punktację z informacją, komu, na co dajemy i przede wszystkim ile. Projekt polega na tym, że wprowadzamy algorytmy podziału środków na bazie punktacji, która będzie obliczana w oparciu o klasę rozgrywkową, kosztowność drużyny, to czy drużyna angażuje lokalnych zawodników, ilu mieszkańców angażuje, jaki efekt promocyjny też dla miasta to przynosi.
3: Nowy pomysł finansowania sportu zawodowego w Ostrowie oparty jest na wzorach miast dolnośląskich, na przykład Polkowic, ale jak podkreśla Paduch, nie jest jego dokładną kopią. Dodatkowe pieniądze na ostrowski sport w tym roku miałyby pochodzić z puli wolnych środków, o których prezydent Klimek wspominała jeszcze w czerwcu. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Silny wiatr spowodował poważne uszkodzenia drzew w parku okalającym Muzeum w Lewkowie. Najbardziej zagrożony jest teren w pobliżu stawu, gdzie drzewa rosną tuż przy ogrodzeniu od strony ulicy Pałacowej. W związku z ryzykiem dla bezpieczeństwa dyrekcja muzeum wprowadziła zakaz wstępu do parku do odwołania. Niebezpieczny obszar zabezpieczono biało-czerwoną taśmą, a sprawę przekazano odpowiednim służbom, które prowadzą dalsze działania. Muzeum apeluje również o niezbliżanie się do ogrodzenia od strony ulicy Pałacowej. Kapitan Zenon Jankowski z Pleszewa odniósł kolejny duży sukces na żeglarskich trasach. Reprezentant KSW Vega Lok Pleszew oraz JKM Gryf wywalczył trzecie miejsce w klasyfikacji ORC podczas prestiżowych regat samotników Baltic Solo Challenge 2026 Memoriału Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz.
5: Zawody rozegrano w wyjątkowo trudnych warunkach pogodowych ze względu na silny wiatr, wysoką falę, okresy całkowitej flauty oraz burzowy finisz. Organizatorzy skrócili trasę z 500 do 350 mil morskich. Rywalizację ukończyło zaledwie 5 z 9 startujących jachtów, co najlepiej pokazuje skalę wyzwania. Jankowski przez niemal 3 doby samotnie walczył z żywiołem i rywalami. Na mecie w Gdańsku doszło do niezwykle emocjonującego finiszu. Jacht Oceanna prowadzony przez kapitana z Pleszewa przekroczył linię mety zaledwie 24 sekundy po jednostce Cloud 9 Macieja Komorowskiego. Po przeliczeniu czasów według systemu ORC żeglarz z Pleszewa został sklasyfikowany na znakomitym trzecim miejscu. Przedstawiciele Kaliskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego podkreślają, że wynik Zenona Jankowskiego jest efektem doskonałego przygotowania, doświadczenia i ogromnej determinacji. Kapitan od lat należy do czołówki wielkopolskich żeglarzy. W jego dorobku znajduje się m.in. zwycięstwo w prestiżowych regatach Bitwa o Gotland. Najnowszy sukces potwierdza, że żeglarze z Wielkopolski z powodzeniem rywalizują z najlepszymi zawodnikami w kraju, także na najtrudniejszych bałtyckich trasach. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 13.

0: Reklama. Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
1: Mamo, czy wygra Polska?
2: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura 24.pl.
7: Well.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
5: Reklama.
6: Od radia.
7: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
8: z Krzysztofem Gałką, szefem Kaliskich Drogowców. Tuż przed przejściem na emeryturę podsumujemy 46 lat jego urzędniczej kariery. Zapytamy też o plany na przyszłość. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
6: Od radia dla ciebie.

0: Warto się wybrać.
1: Już niebawem kolejna jubileuszowa biesiada. Centrum Kultury i Sztuki organizuje po raz 28 biesiadę folkloru Ziemi Kaliskiej 2026, czyli regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Tym razem odbędzie się on w Brzezinach, już w ten nadchodzący weekend. Niebawem, bo 18 i 19 lipca tegoroczna biesiada folkloru Ziemi Kaliskiej jest jubileuszowa, bo odbywa się od 50 lat. Od tego pierwszego przeglądu, który miał miejsce w 1976 roku. A co nas czeka podczas tej biesiady? Dwa dni przeglądu, konkursy dla zespołów, kapel i artystów ludowych. No oprócz tego oczywiście warsztaty i targi sztuki ludowej z naszymi twórcami z regionu kaliskiego. Będzie też potańcówka w oczekiwaniu na werdykt jury i będzie też wystawa poświęcona 50-leciu biesiady folkloru. W biesiadzie folkloru Ziemi Kaliskiej w Brzezinach weźmie udział 340 uczestników z całej południowej Wielkopolski. Wstęp na to wydarzenie oczywiście jest wolny. Startuje ta biesiada już w najbliższą sobotę o godzinie 16:00, a pełen program tego wydarzenia znajdziecie chociażby na naszej radiowej stronie
0: www.rc.fm.
1: 11 minut pozostaje do 13:00.

0: Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury. Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
2: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
3: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
4: Join us.
3: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie.
2: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
5: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska, 211.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie nawet do 29 stopni, więc robi się naprawdę bardzo ciepło. Zachmurzenie tylko częściowe, momentami naprawdę bardzo dużo słońca, więc bądźcie gotowi na te temperatury. Mamy też ostrzeżenia w naszym regionie, to ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczące właśnie upałów. Póki co też niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia burz.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Właśnie minę 13.
5: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Fala zakażeń salmonellą w Toruniu. Źródło zakażeń niejasne. Tłumy na ulicach Kijowa to protest przeciw odwołaniu ministra, a potem kodeks ludzi morza. Miriam Lipińska. Już 62 osoby z Torunia i okolic z objawami zakażenia salmonellą zachorowały dzieci z toruńskiego żłobka, przedszkola w podtoruńskim Grębocinie oraz podopieczni domu seniora w Toruniu. W szpitalu przebywa aktualnie 6 osób. Wszystkie placówki korzystały z usług tej samej firmy cateringowej. Jak mówi Łukasz Betański, rzecznik prasowy sanepidu w Bydgoszczy, są już pierwsze wyniki badań próbek pobranych w żłobku, od którego ruszyła fala zachorowań.
7: Pierwsza partia badań żywności, między innymi jajek, past jajecznych czy pojemników, okazała się ujemna. Podobnie nie wykryto bakterii w wymazach pochodzących z talerzy dziecięcych.
6: Badania nadal trwają. Prowadzone są też szczegółowe wywiady z rodzicami i opiekunami dzieci. Po śmierci pobitego w Bytowie 36-latka prokuratura zapowiada zmianę zarzutów wobec podejrzanych, bo wstępna opinia patomorfologa wskazuje na to, że śmierć była efektem pobicia. Do zdarzenia doszło 9 lipca w centrum Bytowa. 36-letni Polak i jego 44-letnia partnerka zostali pobici przez trzech Ukraińców. Wszyscy byli pod wpływem alkoholu. Wcześniej para z jednym z późniejszych podejrzanych piła alkohol. Na razie zatrzymani usłyszeli zarzut udziału w pobiciu, którego następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu. Wielotysięczna demonstracja w Kijowie przeciwko odwołaniu ukraińskiego ministra obrony Michała Fedorowa. Uczestnicy domagali się przywrócenia go na stanowisko i zwolnienia naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Protestujący przynieśli transparenty z napisami: przeszkadza wam Fedorow, spróbujcie nie kraść, skutecznych ministrów nie zwalnia się w czasie wojny, czy Rosja jest zachwycona waszymi decyzjami. Nieoficjalnie powodem odwołania Fedorowa przez Wołodymyra Zełenskiego jest konflikt ministra z naczelnym dowódcą, generałem syrskim. Wracamy do kraju. Żeglarze i motorowodniacy pływający po Bałtyku mają okazję dowiedzieć się, jak lepiej dbać o otaczające ich środowisko. W ramach projektu Eco Marinas powstał kodeks ludzi morza, uświadamiający, jak nasze decyzje na wodzie przekładają się na jej czystość. Do wody trafiają ścieki, łodzie zostawiają za sobą ślady po smarach, olejach czy farbach. Z pokładów do wody spadają śmieci.
8: Wydaje się, że to jest taka mała skala, że mamy wielkie statki, wielkie promy turystyczne. No to przecież co taka mała łódeczka robi? No tylko właśnie tutaj zaczyna się tak, że z jednej małej kropli jakby robi się tego coraz więcej.
6: Mówi Olga Sarna z Fundacji Mare. Więc każdy wodniak, który przyjmie kodeks ludzi morza i zmniejszy swój ślad, jest dla Bałtyku bezcenny. Przelew natychmiastowy powinien być standardem, tak uważa co trzeci pytany w badaniu Związku Banków Polskich. Ze statystyk wynika, że klienci banków coraz częściej korzystają z takich właśnie przelewów. W zeszłym miesiącu w porównaniu rok do roku błyskawicznych przelewów było o 14% więcej. Najczęściej z tej opcji korzystamy, gdy chcemy mieć pewność, że pieniądze od razu trafią na konto odbiorcy. Dla 46% pytanych to sposób na uregulowanie w ostatniej chwili rachunków za gaz czy prąd.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 5 minut już teraz po 13.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie

0: dostęp do dręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lizopatówek. Ulica Rogatka 20C.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
4: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
7: z Krzysztofem Gałką, szefem Kaliskich Drogowców. Tuż przed przejściem na emeryturę podsumujemy 46 lat jego urzędniczej kariery. Zapytamy też o plany na przyszłość. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia dla ciebie.
6: Radio na wakacje.

0: Tina Turner i Golden Eye. Coś dla fanów przygód agenta 007. James Bond. Zawsze na czasie, zawsze warto obejrzeć. 17 minut po godzinie 13, a w tej chwili w internecie rządzi teoria, że czasoprzestrzeń w Polsce zatoczyła koło, że żyjemy w jakiejś czasowej pętli. To wszystko serio. Po tym jak huknęła informacja, że oczywiście Michał Wiśniewski i Mandaryna wracają do siebie. Jakie są jeszcze dowody na to, że ponownie wracamy do wczesnych lat 2000? No niektórzy na tę teorię mają nieco więcej dowodów. Niektórzy twierdzą, że kolejny dowód to to, że Czerepach i Wójt znów są razem na serialu Rancho. Niektórzy mówią, że kolejny dowód, że Toy Story w kinach. Niektórzy twierdzą, że no ponownie, tak jak i wtedy, gracze czekają na nowe GTA. Ja póki co wątpię w tę teorię, nie traktuję jej zbyt serio. No chyba, że Adam Małysz znów zacznie skakać.
1: Radio Transmisja. Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Reklama.
1: Taxi Echo, Taxi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taxi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Patrz, to ściana, którą postawiłem 3 dni temu.
4: O kurczątko, ona stoi.
3: Bo kupiłem u Wesołka wysokiej jakości cement Cemex i trafiłem na promocję.
4: A mówią, że jak tanio, to słabo.
3: Bo nie znają Wesołka.
4: Jesteś wielki. Teraz dostawa na budowę także z rozładunkiem.
3: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Jubileuszowa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zalewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Podsumowanie strat w związku z wczorajszymi solidnymi opadami deszczu. Powiemy także o pracującym od wczoraj sztabie kryzysowym w Ostrowie Wielkopolskim, a także o tym, co nowego, a właściwie kto nowy w KKS-ie. O tym wszystkim posłuchamy już niebawem. Kolejna porcja informacji już o godzinie 13.30.

0: 13.30 na zegarach, a w studiu Radia Centrum przy mikrofonie teraz już Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od interwencji w związku ze środowymi opadami w Kaliszu. Powiemy też o pracującym od wczoraj sztabie kryzysowym w Ostrowie Wielkopolskim oraz nowym zawodniku KKS-u.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwające kilka godzin ulewy nad Kaliszem nie wyrządziły większych szkód, ale nie obyło się bez interwencji strażaków. Ci byli wzywani do wypompowywania deszczówki z budynków prywatnych, obiektów publicznych oraz ulic.
3: W związku z obfitymi opadami deszczu, jakie nawiedziły region kaliski, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu odnotowała 15 zdarzeń, gdzie jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej zmagały się z lokalnymi potopieniami oraz zalanymi obiektami. Na szczęście nikt nie ucierpiał, łącznie w działaniach uczestniczyło 31 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
2: Powiedział Radiu Centrum Jacek Bartczak z zespołu prasowego PSP w Kaliszu, a strażacy wypompowywali wodę m.in. z piwnic i budynków przy Wykopaliskowej, Wojciechowskiego i Chopina oraz Placu Bogusławskiego, a także przelewającą się deszczówkę przez ulicę Zachodnią, Bolesława Pobożnego i Łódzką. Konieczna była także interwencja na ulicy Rozwojowej, gdzie woda wylewała się ze zbiornika retencyjnego. W związku z opadami zmalało zagrożenie pożarowe w lasach w naszym regionie.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Po gwałtownej ulewie w Ostrowie Wielkopolskim zwołano pilne posiedzenie Miejskiego Sztabu Kryzysowego. Wszystkie służby ratunkowe i komunalne pracowały w stanie podwyższonej gotowości, usuwając skutki intensywnych opadów i zabezpieczając mienie mieszkańców, poinformował Ostrowski Urząd Miejski.
4: Jak przekazały ostrowskie władze, deszcz miał bardzo lokalny charakter. Według stacji IMGW spadło 14,1 mm wody. Jednak miejskie stacje pomiarowe odnotowały znacznie wyższe wartości. Przy ulicy Długiej ponad 56 mm, przy Kościuszki 41, a przy Lotniczej ponad 26 mm. Ostrzeżenie przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi obowiązywały w środę do godziny 18. Synoptycy prognozowali możliwość kolejnych burz i intensywnych opadów, dlatego władze miasta apelowały o zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów. Mieszkańcy, którzy chcieli zabezpieczyć swoje posesje przed zalaniem, mogli odbierać wodki z piaskiem przygotowane przez spółkę Wodkan w jej siedzibie przy ulicy Torowej. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Trwa budowa drużyny KKS-u Kalisz na nowy sezon w BetClick trzeciej lidze. Do zespołu trójkolorowych dołączył Mateusz Machała. To 26-letni piłkarz występujący na pozycji środkowego obrońcy. Mateusz ma na swoim koncie występy w barwach Zagłębia Sosnowiec oraz Skry Częstochowa. Piłkarz podpisał kontrakt z kaliskim klubem obowiązujący na najbliższy sezon. Przypomnijmy, że w ostatnich dniach do KKS-u dołączyli m.in. napastnik Michał Biskup oraz pomocnicy Patryk Pytlewski i Jakub Witek. Tymczasem w najbliższą sobotę kaliska drużyna rozegra kolejny wyjazdowy sparing z Unią Skierniewice.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 27 minut 14.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Oferty pracy za moment, a wy rekomendacje telefonicznie możecie składać już teraz, dzwoniąc do nas pod numer telefonu 88 400 106 i 4. This is Mambo number 5.

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma budowlana z wieloletnim stażem poszukuje pracowników na stanowisko. Pracownik ogólnobudowlany, murarz oraz kierowca do firmy budowlanej. Praca w delegacji. Atrakcyjne wynagrodzenie. Osoba do kontaktu. Eugeniusz. Numer telefonu 502 136 655.
0: Oferta pracy. Ogłoszenia płatne.
1: I to na tyle, jeśli chodzi o oferty pracy, ale rekomendacje cały czas można składać dzwoniąc pod numer 88 400 106 4.

0: Beautiful.
1: Dzisiejsza giełda pracy właśnie dobiega końca, a ja przypomnę, że oferty pracy, które słyszycie na antenie, możecie także odnaleźć na facebookowym profilu Radia Centrum.
2: Reklama.
3: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
4: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Borówka, pieczarka, cukinia, włoszczyzna i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i bułka z ziarnami, a z delicji naleśniki z wiśniami. Uwaga! Szynka bez kości 16,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Odplamiacz dr Beckman 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Reklama. Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Na termometrach w Kaliszy i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj mamy zobaczyć maksymalnie do 29 stopni. W tym momencie na stópkach rtęci w Kaliszu mamy już 27 stopni, ale całkiem ciekawie wygląda wskaźnik temperatury odczuwalnej, bo ta odczuwalna w tym momencie wynosi już 32 stopnia, więc jest gorąco, robi się powoli upalnie, po opadach też duża wilgotność powietrza. To sprawia, że ta wysoka temperatura może w odczuciu nie być dzisiaj najprzyjemniejsza. Cały czas bardzo dużo słońca, słaby wiatr wiejący z południowego wschodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 14.
5: Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Jest wyrok za tragiczny wypadek na trasie Łazienkowskiej. Minister finansów o przywróceniu pakietu CPN. Upały wracają. Których regionów dotyczą alerty? Miriam Lipińska. Jest wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Oskarżony Łukasz Żak spędzi w więzieniu 20 lat. Tym samym sąd przychylił się do żądań prokuratury, która chciała takiego właśnie wymiaru kary. Tak uzasadniała to wcześniej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
7: Jedyną adekwatną reakcją wymiaru sprawiedliwości w takiej sytuacji jest możliwie długotrwałe odizolowanie takiego przestępcy od społeczeństwa.
6: Do wypadku doszło blisko 2 lata temu. Żak jechał z prędkością ponad 200 km na godzinę. Za kółko wsiadł po alkoholu, a cały rajd filmował. Kierowane przez niego auto uderzyło w samochód, którym jechała 4-osobowa rodzina. Mężczyzna zginął na miejscu, jego żona i dwoje dzieci zostało poważnie rannych. Łukasz Żak uciekł z miejsca wypadku. Skazany musi też m.in. zapłacić po 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla każdej z osób z rodziny zmarłego w wypadku, a także 150 tysięcy złotych dla poszkodowanej w wypadku znajomej, z którą pędził ulicami Warszawy. Ceny na stacjach paliw poszły ostro w górę. Średnia stawka za litr benzyny 95 zbliża się do granicy 7 zł. Diesel tę granicę już przekroczył. Powodem wciąż jest rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie. Rząd na razie nie planuje powrotu do pakietu CPN, mówi minister finansów Andrzej Domański.
8: Wprowadzaliśmy pakiet CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów. W tej chwili jesteśmy na poziomie 80. Wiemy, że w szczególności trudna sytuacja ma miejsce na rynku diesla. Obserwujemy i analizujemy sytuację geopolityczną.
6: Przepisy, które obniżały ceny paliw w ramach pakietu CPN, wygasły z końcem czerwca. Dziś upalnie w pasie od województwa lubuskiego i części Pomorza Zachodniego przez centrum po część Mazowsza i Lubelszczyzny, ale jutro gorąco rozleje się już po niemal całym kraju. Wszędzie poza północnym wschodem termometry pokażą ponad 30 stopni. Mamy wysyp chorób odkleszczowych. Wyraźny wzrost zakażeń jest widoczny w całym kraju i wynika m.in. ze zmian klimatu, mówi rzecznik sanepidu Marek Waszczewski.
9: Kleszcze dobrze funkcjonują w temperaturach dodatnich przy gruncie powyżej 3, mniej więcej 5 stopni Celsjusza. Niestety przez większość roku w tej chwili w Polsce takie temperatury występują i kleszcze funkcjonują właściwie prawie przez cały rok, nie zapadają, mówiąc kolokwialnie, w sen zimowy.
6: Eksperci przypominają, aby po spacerze w lesie czy parku dokładnie obejrzeć całe ciało. Zachęcają też do szczepienia się przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Gotówka, karta czy aplikacja mobilna. Jak wynika z badania, na wakacjach płacimy bardzo różnie. Są kraje, w których bez gotówki się nie da, mówi Szymon Janicki z Taweksu.
10: Jeśli jedziemy na Maltę, do Słowenii, Austrii albo Włoch, gotówka powinna być ważnym elementem budżetu. W tych krajach, według danych Europejskiego Banku Centralnego, udział płatności gotówkowych w punktach sprzedaży należy do najwyższych w strefie euro.
6: Najbardziej bezgotówkowe kraje w Europie to Holandia i Finlandia.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 4 minuty po godzinie 14. My gramy dalej. London Beat teraz w głośnikach.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też, to poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
7: Zapraszam.

0: Merci.
1: To Céline Dion po swoim wielkim powrocie cały czas na szczytach list przebojów, nie tylko w naszym kraju. Ale w naszym kraju w liście przebojów Top 30 Radia Centrum oczywiście też czeka na wasze głosy. Tym bardziej, słuchajcie, że najbliższe notowanie listy Top 30 już niebawem, już jutro po godzinie 20, więc koniecznie zajrzyjcie na rc.fm i podzielcie się swoimi opiniami.
2: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.
3: Reklama.
4: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
5: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
6: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
3: Reklama.
7: Od radia.
8: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
9: z Krzysztofem Gałką, szefem kaliskich drogowców, tuż przed przejściem na emeryturę podsumujemy 46 lat jego urzędniczej kariery. Zapytamy też o plany na przyszłość. Hashtag warto posłuchać.
8: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
7: Od radia. Dla Ciebie.

0: 14.30 na zegarach w studiu Radio Centrum. Przy mikrofonie teraz Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Trwa wyjaśnienie przyczyn śmierci Ostrowianina, którego martwego znaleziono w jednym z mieszkań w mieście. Powiemy o letnim kinie w Galerii Tarasina oraz intensywnym lecie ostrowskich lekkoatletów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ciało około 30-letniego mężczyzny znaleziono w jednym z mieszkań w Ostrowie Wielkopolskim. Strażacy otrzymali zgłoszenie w środę przed godziną 23 od kolegi zmarłego, który od dłuższego czasu nie mógł się z nim skontaktować.
3: W wyniku rozpoznania stwierdziliśmy po otwarte drzwi, że wewnątrz znajdują się jedynie ciało, już ma brak technicznych możliwości podjęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Odstąpiliśmy od tej resuscytacji z uwagi na ciało, które było w rozkładzie. No i dalsze działania prowadziła policja na miejscu zdarzenia. Jedynie co, to nasze działania polegały na wykonaniu dostępu do tego pomieszczenia.
2: Powiedział Radiu Centrum kapitan Tomasz Chmielecki, oficer prasowy ostrowskich strażaków. Jak przekazała Radiu Centrum podkomisarz Patrycja Naczkę z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, okoliczności śmierci mężczyzny wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Mundurowi wykluczyli udział osób trzecich.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Jak co roku latem, tak i teraz do Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina powróciło Kino na Sztuki. W ramach seansów pod gwiazdami będzie można obejrzeć kilka filmów. Dziś Czerwone Niebo.
4: Przed nami jeszcze projekcja Czerwonego Nieba, jednego z moich osobiście ulubionych reżyserów, Christiana Petzolda. I w tym filmie będziemy nad Bałtykiem, wprawdzie w Niemczech, ale nad Morzem Bałtyckim. Zobaczymy surfera, w którym z kolei wybierzemy się do Australii, na taką plażę, na której powinien się mieścić taki raj dla surferów, ale tak naprawdę jest tam jednak takie małe piekło.
2: Powiedział Radiu Centrum Stach Szabłowski, dyrektor galerii. Start seansu 21. Wstęp wolny. Tydzień po tygodniu jeżdżą na kolejne Mistrzostwa Polski w różnych kategoriach wiekowych. Mowa o lekkoatletach klubu sportowego Stal LA Ostrów, którzy tyle co wrócili z Krakowa z Mistrzostw Kraju do lat 23, a już od piątku do niedzieli rywalizować będą w Zamościu w 80. Mistrzostwach Polski U20.
5: Do Zamościa pojedzie dość liczna, bo aż 17-osobowa reprezentacja klubu sportowego Stal LA Ostrów. Nie oznacza to, że jest dużo medalowych szans. Liderką krajowych tabel w tej kategorii wiekowej w skoku w dal jest Lena Kanicka. Mamy w zasadzie dwie główne szanse na medale, które związane są z występem Leny Kanickiej w skoku w dal oraz męskiej sztafety 4x100 metrów. O czołowe miejsca powinna powalczyć także w trójskoku Zofia Losy, która zajmuje 5. miejsce na liście rankingowej w tym sezonie, powiedział Radiu Centrum Michał Walczak, trener ostrowskich lekkoatletów. Zmagania w Zamościu rozpoczną się w piątek rano i potrwają przez 3 dni do niedzielnego popołudnia. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut zostaje do 15.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: To będą

0: Gośćmi wieczoru będą Gromi, Phil i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Reklama.

Times Square i Follow the Sun. Za tym słońcem śmiało można dzisiaj podążać, ale w czapce i na pewno z kremem, z filtrem, bo zrobiło się naprawdę gorąco. Do tego dość duszno, wysoka wilgotność powietrza po ostatnich opadach. Ale my skupmy się na tym, co w piłce nożnej, no bo w końcu półfinały za nami. Wygrana Argentyny z Anglią no wyeliminowała Anglików z szansy o to, by wreszcie po 60 latach w tym finale się znaleźć. Ale nie tylko wyeliminowała Anglię z tego finału, bo jak się okazuje, także i jedyny polski możliwy akcent na tym mundialu. Najgorszy możliwy wynik dla Szymona Marciniaka to właśnie wygrana z Argentyny, bo to może oznaczać, że Polak nie poprowadzi już żadnego spotkania na Mistrzostwach Świata 2026. FIFA wydaje się, że w takiej sytuacji jest pod ścianą, a powodem oczywiście to, co stało się w fazie grupowej. Nie zobaczymy zatem na jednym boisku już Szymona Marciniaka i Argentyny. Gdyby wygrała Anglia, sytuacja mogłoby wyglądać zupełnie inaczej. No cóż, trudno. Chyba że jeszcze FIFA jakieś zmiany w tym zakresie poczyni, to na pewno o tym będziemy głośno mówić i media na pewno będą o tym głośno informować. A póki co w Radiu Centrum piosenka, która jest, można powiedzieć, jednym z takich najpopularniejszych, choć nieoficjalnych hymnów piłkarskich na świecie. Piosenka, która powstała też przed mundialem. Mundialem w Brazylii w 2014 roku. Celowo wtedy powstała i w klimacie oczywiście futbolu. Podobno utwór miał na celu promować m.in. futbol afrykański. Magic System i Magic in the Air.

0: Reklama.
1: Agrifirmy w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Latem na styku domu i ogrodu toczy się codzienność.
3: Rysiek, wylałam kawę na tarasie. Na pewno tego nie doczyszczę.
2: Kochanie, przecież mamy odporne na zabrudzenia płyty Musso.
4: Płyty Musso marki Vestone dzięki innowacyjnej powłoce Silco Elite są odporne na silne zabrudzenia typu kawa czy tłuszcz. Mussowo na tarasie.
2: I u Wesołka. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
5: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Ciepło, coraz cieplej, maksymalnie na termometrach w regionie dzisiaj zobaczymy do 29 stopni. Sporo słońca, niewiele chmur. Jeśli chodzi o możliwość wystąpienia opadów, to mowa tylko o konwekcyjnych, lokalnych opadach. Prawdopodobieństwo póki co bardzo niewielkie, zaledwie na poziomie 6%. A jeśli chodzi o burze, to takie najpewniej pojawią się jutro. Pewnie jutro poranku już pojawią się też pierwsze ostrzeżenia. Do tego słaby wiatr dzisiaj wieje z południowego wschodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Właśnie minęła 15. Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka, sprawcy śmiertelnego wypadku. Policjanci odwiedzają obozy harcerskie, sprawdzają, czy jest bezpiecznie. Argentyna świętuje awans do finału Mistrzostw Świata. Wielki finał w niedzielę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 20 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał sprawca śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. We wrześniu 2024 roku Łukasz Żak, jadąc pijany z prędkością ponad 220 km na godzinę, staranował samochód, którym jechała trzyosobowa rodzina. Zabił mężczyznę jadącego tym autem.
6: Uznaję Łukasza Żaka za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu. Wymierzam karę 20 lat pozbawienia wolności. Uznaję, że może on ubiegać się o skorzystanie z warunkowego zwolnienia po odbyciu kary 15 lat pozbawienia wolności.
5: Ogłosił sędzia Maciej Mitera. Łukasz Żak ma też wypłacić zadośćuczynienie po 300 tysięcy złotych dla każdego z członków bliskiej rodziny zmarłego. Żak, prowadząc samochód, nagrywał swoją jazdę. Po wypadku on i jego koledzy próbowali zrzucić winę na jadącą z nim dziewczynę. Gdy to się nie udało, Żak uciekł za granicę. Obrończyni Łukasza Żaka zapowiedziała apelację. Twierdzi, że wyrok powinien być łagodniejszy. Informacja dla kierowców. Po wypadku w okolicach Opola zablokowana jest autostrada A4 w kierunku Wrocławia. Między węzłami Opole Południe a Opole Zachód zderzyły się 4 samochody. Rannych zostało 6 osób. Utrudnienia potrwają kilka godzin. Obozy harcerskie pod czujnym okiem policjantów. Odwiedzają oni obozowiska i stanice, by sprawdzić, czy dzieci mają zapewnioną odpowiednią opiekę i warunki pobytu. Gnieźnieńscy policjanci i strażacy odwiedzili harcerzy w stanicy Orle Gniazdo w Imiołkach.
7: To taki dzień pod znakiem profilaktyki, pod znakiem wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa harcerzy, którzy wypoczywają z jednej strony w lesie, z drugiej strony nad wodą. Z harcerzami spotkał się profilaktyk społeczny, który właśnie wspólnie ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej prowadził takie spotkanie profilaktyczno-edukacyjne.
5: Mówi Anna Osińska z gnieźnieńskiej policji. A jeszcze przypominamy, trwa ogólnopolska akcja Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Sergii Korecki został nowym premierem Ukrainy. Zastąpił Julię Swirydenko. Korecki był prezesem państwowego koncernu Naftohaz. Uchodzi bardziej za menadżera niż za polityka. Dobra wiadomość z nadmorza. Wszystkie nadmorskie kąpieliska pozostają otwarte. Zakaz kąpieli obowiązuje natomiast w 3 miejscach na Kaszubach. W 2 stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia bakterii E. coli, a w jeziorze Skrzynki Duże zakwit sinic. Aktualne informacje o jakości wody i dostępności kąpielisk można śledzić w serwisie kąpielowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Absolutne szaleństwo w Argentynie, po tym jak reprezentacja tego kraju po raz drugi z rzędu awansowała do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Zwycięstwo 2-1 nad Anglią wprawiło media i kibiców w euforię. Oczywiście także komentatorów. To 94. minuta, gdy padł decydujący gol. Finał mundialu Hiszpania-Argentyna w niedzielę. W sobotę mecz o brąz Francja-Anglia.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 5 minut teraz już po godzinie 15, a my gramy dalej. Alison Majet w głośnikach, w kolejce Sonia Maselik.

0: 11 minut już po godzinie 15 pod wiatr Sonia Maselik, chociaż ten wiatr szczęśliwie dzisiaj słaby. A jeśli chodzi o wakacje, no te trwają, wakacje w pełni. Wakacje wiążą się czasami z wydatkami, to oczywiste. A ile statystyczny Polak planuje wydać w tym roku na wakacje? No, otóż około 2042 zł na osobę, czyli mamy wzrost rok do roku o 16%. Coraz więcej chcemy na te wakacje wydawać. W skali całego gospodarstwa domowego budżet wynosi średnio 5105 zł. A najpopularniejsza kwota, którą połowa badanych chce przeznaczyć na urlop, mieści się w przedziale między 2 a 5 tysięcy złotych na osobę. Tak to wygląda, więc mamy wzrost, ale mi tak się wydaje, że kiedyś na te wakacje chcieliśmy wydawać i tak zdecydowanie więcej.
1: A ile pani pieniążków przeznacza na wakacje?
2: No ja myślę, że 3 miliony. Około 3 milionów to chyba opłacić wszystko, dojazd i wyżywienie i trochę przyjemności.
0: No, tak serio, to oczywiście nagranie z czasów, kiedy wszyscy byliśmy milionerami. Co myśmy z tą kasą zrobili?
3: Reklama.
4: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.com.

0: Okazje na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
4: Jubileuszowa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zelewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
7: z Krzysztofem Gałką, szefem kaliskich drogowców. Tuż przed przejściem na emeryturę podsumujemy 46 lat jego urzędniczej kariery. Zapytamy też o plany na przyszłość. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia dla ciebie.
6: Radio na wakacje.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: W Ostrowie Wielkopolskim powstało miejsce, gdzie obcokrajowcy mogą liczyć na pomoc w kwestii nauki języka czy pomoc prawną. Do tego tematu wrócimy już za kilka chwil. Sprawdzimy także, kto nowy pojawił się w drużynie KKS-u.

0: 15.30 na zegarach, teraz już Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Ostrowie Wielkopolskim powstało miejsce, w którym obcokrajowcy mogą nauczyć się języka polskiego i uzyskać pomoc prawną. Będzie o zdarzeniu na ulicy Piłsudskiego w Kaliszu oraz nowym zawodniku KKS-u.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W Ostrowie Wielkopolskim otwarto 6. w Wielkopolsce Centrum Integracji Cudzoziemców. Placówka ma ułatwić życie migrantom legalnie przebywającym w Polsce, zwłaszcza z południowej części regionu, którzy do tej pory musieli korzystać z pomocy podobnej instytucji w Kaliszu.
3: To jest miejsce, gdzie tak naprawdę migranci są w stanie uzyskać wszelkie informacje dotyczące tego, jak poruszać się w Polsce, jak poruszać się po systemie edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej. Poza tym w ofercie naszej są te rzeczy, które nawet z badań, które były przeprowadzane jeszcze wcześniej, przed tym dużym kryzysem migracyjnym, z którym mieliśmy miejsce szczególnie po wybuchu wojny w Ukrainie, no to jest kwestia kursów językowych. Poradnictwo prawne znajdują się w różnych sytuacjach i z perspektywy prawa rodzinnego, cywilnego, więc taka pomoc również jest oferowana. Wsparcie psychologiczne. Oprócz tego doradztwo zawodowe.
2: Powiedział Grzegorz Grygiel, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Jak podkreślają organizatorzy, z podobnych placówek w regionie skorzystało już kilka tysięcy osób, a największym zainteresowaniem cieszą się porady prawne, wsparcie psychologiczne i nauka języka. Z pomocy będą mogły korzystać osoby legalnie przebywające w Polsce, nie tylko z Ukrainy, ale także z kilkudziesięciu innych państw spoza Unii Europejskiej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Dwie kobiety poszkodowane, w tym jedna w ciąży, to skutek zderzenia się dwóch aut oraz ciężarówki na małej obwodnicy Kalisza. Do wypadku doszło w środę po południu na ulicy Piłsudskiego.
4: Kierujący pojazdem ciężarowym marki Scania nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego naczepa tej ciężarówki uderzyła w jadące z naprzeciwka dwa samochody osobowe. To jest pojazd marki Nissan i Renault. Kierujące pojazdami osobowymi to jest 22-letnia mieszkanka powiatu kaliskiego oraz 67-letnia mieszkanka Kalisza. Zostały przewiezione do szpitala. Kierowca pojazdu marki Scania, 53-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego, nie odniósł żadnych obrażeń ciała. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi.
2: Przekazała Radiu Centrum aspirant Edyta Marciniak z zespołu prasowego KMP w Kaliszu. Działania policjantom utrudniał deszcz. Z powodu opadów czynności na miejscu zdarzenia zostały przerwane. Trwa budowa drużyny KKS-u Kaliszy na nowy sezon w BetClick trzeciej lidze. Do zespołu trójkolorowych dołączył Mateusz Machała. To 26-letni piłkarz występujący na pozycji środkowego obrońcy. Mateusz ma na swoim koncie występy w barwach Zagłębia Sosnowiec oraz Skry Częstochowa. Piłkarz podpisał kontrakt z kaliskim klubem obowiązujący na najbliższy sezon. Przypomnijmy, że w ostatnich dniach do KKS-u dołączyli m.in. napastnik Michał Biskup oraz pomocnicy Patryk Pytlewski i Jakub Witek. Tymczasem w najbliższą sobotę kaliska drużyna rozegra kolejny wyjazdowy sparing z Unią Skierniewice.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: I ruszamy już teraz na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Jeśli chodzi o aktualne natężenie ruchu drogowego, z racji trwających wakacji nie jest źle. W niektórych miejscach oczywiście na niewielkie korki możecie napotkać. Sporo samochodów na Alei Wolności, Śródmiejska, także cała Aleja Wojska Polskiego, głównie w takich punktach jak chociażby skrzyżowanie z ulicą Stawiszyńską czy dojazd do ronda Westerplatte. Jeśli chodzi o miejsca, gdzie napotkacie na trwające prace drogowe, to mamy m.in. rozpoczętą długofalową przebudowę Dobrzeckiej i Świętego Michała w Kaliszu. Tam na utrudnienia trzeba być gotowym, ale szczęśliwie dopiero w przyszłości. Póki co prace postępują głównie na chodniku i w samym środeczku tego ronda, nie wychodząc na jezdnię, więc kierowcy póki co mogą czuć się spokojnie, kierując się tamtędy. Mamy także w Kaliszu pracę na ulicy ulicy Złotej. Na długim odcinku ta droga jest jednokierunkowa, brak wjazdu w Złotą, przebudowa na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. No i pamiętajcie też kierowcy, że cały czas dzieje się na drodze krajowej nr 12 Kalisz-Opatówek. Ta jezdnia potrafi troszeczkę nadużyć cierpliwości kierowców. Podłużny uskok, brak oznaczenia poziomego, miejscami duże nierówności, są skoki, są spadki, także dość ostro urwane pobocza, więc kierowcy, uwaga na jazdę nocą. No i warto zachować ograniczenia prędkości, które tam na czas prac są wskazywane. Do tego Ostrów Wielkopolski, tutaj remont na ulicy Wrocławskiej, te prace właśnie startują i będą postępować. Mamy też przebudowę na ulicy Leduchowskiego, a prace na podkacie także na drodze krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Mamy również pracę w Pleszewie, tutaj między innymi przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: 24 minuty pozostają do godziny 16, a tymczasem grupa MAN ma zainwestować w Polsce naprawdę solidne środki, 5 miliardów złotych do 2038 roku, a środki mają być przeznaczone na nowe projekty oraz rozbudowę istniejących zakładów produkcyjnych. Kluczowym elementem inwestycji będzie budowa nowego zakładu w Niepołomicach, gdzie od 2029 roku mają powstawać pakiety i moduły bateryjne do pojazdów.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Czyli nie tylko Chiny, ale i w Polsce. Produkcja cały czas się rozwija. 23 minuty zostają teraz do godziny 16.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
3: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Borówka, pieczarka, cukinia, włoszczyzna i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i bułka z ziarnami, a z delicji naleśniki z wiśniami. Uwaga! Szynka bez kości 16,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Odplamiacz dr Beckman 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

Słuchacz Błażej podzielił się w tej chwili bardzo osobistą historią z nami z dzisiaj. Był u specjalisty, skarżąc się tak. Już czwarty dzień, nie chce mi się pracować. Doktorze, co to może być? Na co lekarz odpowiedział, no to może być czwartek. No zatem pozdrawiamy wszystkich pracujących, czekających na urlop. A jeśli pracujecie dzisiaj do 16, to spokojnie, to już lada chwila. W czwartkowe popołudnie na dobry humor dla was specjalnie już teraz. Wanga Boys.

0: Reklama.
1: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
2: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
3: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
4: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
5: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
6: Join us.
5: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie.
4: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
7: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie do 29 stopni, zachmurzenie zmienne i słaby wiatr wiejący z południowego wschodu. Bądźcie gotowi na wysokie temperatury, temperatura odczuwalna w tej chwili nawet zdecydowanie wyższa, sięgająca 33 stopni dokładnie. Jeśli chodzi o ciśnienie, to teraz na poziomie 1018 hektopaskali i powoli spada. Burz dzisiaj raczej nie powinniśmy się spodziewać, ale najpewniej takie ostrzeżenia dotyczące burz będą pojawiać się już jutro.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 16.
5: Radio Centrum.
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Obrończyni Łukasza Żaka zapowiedziała apelację od 20 lat więzienia. Szkoły ruszyły z remontami za półtora miesiąca. Pierwszy dzwonek. Zaczyna się słynny festiwal rockowy w Jarocinie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na 20 lat do więzienia ma trafić Łukasz Żak. Sąd skazał dziś sprawcę śmiertelnego wypadku sprzed 2 lat na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Obrończyni sprawcy Izabela Ławińska zapowiedziała odwołanie.
8: Oczywiście, że będę się odwoływać od tego wyroku. Co do argumentów, ciężko jest mi teraz podać Państwu te argumenty, dopóki pisemnego uzasadnienia wyroku po prostu nie otrzymam. Uczciwie spodziewałam się, że wyrok będzie wysoki.
9: Ale czy maksymalny?
8: Brałam taki wyrok pod uwagę.
7: 2 lata temu pijany Łukasz Żak jechał trasą Łazienkowską ponad 220 km na godzinę i nagrywał swoją jazdę telefonem. Staranował jadący przed nim samochód i zabił jednego z pasażerów. 3 inne osoby trafiły do szpitala. Po wypadku uciekł, ale wcześniej on i jego koledzy próbowali zrzucić winę na ranną ówczesną partnerkę Żaka. Dziś sąd w uzasadnieniu powołał się m.in. na brak skruchy skazanego i na fakt, że do wypadku doszło po tym, jak Żakowi odebrano prawo jazdy. Koledzy Żaka zostali dziś skazani za nieudzielenie pomocy i składanie fałszywych zeznań. Dostali kary od 2 do 5 lat więzienia. 20 lat więzienia dla Żaka to maksymalny wymiar kary za takie zarzuty, jakie postawiła prokuratura. Prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka zwraca uwagę, że to najwyższy wyrok, jaki dotąd zapadł w tego typu sprawie. Podkreśla, że nie było żadnych okoliczności łagodzących. Zmieniamy temat. Remonty, modernizacje, doposażanie. Szkoły w całym kraju korzystają z wakacyjnej nieobecności uczniów. Prowadzą różnego rodzaju inwestycje. A na przykładzie Gdańska opowie o tym reporter Paweł Radzewicz.
10: Remonty podłóg, wymiana okien, modernizacja placów zabaw i boisk, czy wreszcie budowa nowych żłobków pochłonie w Gdańsku pokaźną sumę, mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
11: 81 milionów w modernizację i inwestycje w budynki oświatowe.
10: Wakacje to także czas na doposażanie placówek. W wielu z nich powstaną pracownie sensory, dodaje wiceprezydent Monika Habior.
11: Także dzieci, które wrócą we wrześniu do gdańskich szkół i placówek oświatowych i opiekuńczych, wrócą do miejsc, które są o wiele bardziej przygotowane do poszczególnych wrażliwości i są o wiele bardziej gotowe do tego, aby podążać za dzieckiem zgodnie z jego potrzebami.
10: Wszystkie prace muszą zakończyć się przed 1 września.
7: Szkoły starają się też uzupełnić kadrę. Brakuje łącznie 20 tysięcy pracowników, nauczycieli i specjalistów. We Francji największe w powojennych czasach pożary lasów. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że w ciągu ostatnich 80 lat nie było tylu pożarów, co w te wakacje. Strażacy ugasili właśnie wielki pożar w lesie Fontainebleau pod Paryżem. Niemiecka prasa chwali Polskę za integrację ukraińskich uchodźców. Polska i Czechy radzą sobie z tym lepiej niż Niemcy. Umożliwiają ukraińskim uchodźcom szybkie podjęcie pracy, pisze poczytny dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dodaje, że niemieccy pracownicy mają więcej nieufności do Ukraińców. Blisko 50 artystów wystąpi w rozpoczynającym się dziś festiwalu w Jarocinie. Na scenie pojawią się m.in. Deserter, WW, Kloster Keller czy obchodzący 40-lecie istnienia zespół Sztywny Palazji, a także młodszy o 15 lat Happy Set. Jeden z ostatnich koncertów zagra Lech Janerka, który zapowiedział zakończenie muzycznej kariery.
6: Kursy walut.
4: Euro w tej chwili to 4 zł 33 grosze, dolar amerykański 3 zł 78 groszy. Średni kurs franka szwajcarskiego teraz 4 zł 68 groszy, a funta brytyjskiego 5 zł i 11 groszy.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 5 minut już po 16:00.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: A wakacje to taki czas, gdzie faktycznie można być w wielu miejscach i tu, i tam. Dzisiaj chociażby dokładnie można wybrać się do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Dlaczego właśnie tam dziś warto się wybrać? No po to przede wszystkim, żeby zapoznać się z wystawą Kulisiewicz Akty. Ta prezentowana będzie dziś w muzeum od godziny 18. Będzie także oprowadzanie kuratorskie. Ale mało tego, dzisiaj także, jak co roku latem, tak i teraz do Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina powróciło Kino na Sztuki. W ramach seansów pod gwiazdami będzie można obejrzeć kilka filmów, a dzisiejszy film nosi tytuł Czerwone Niebo. Start seansu już o 21:00, a wstęp na wydarzenie jest wolny.
0: Radio Centrum z kulturą.
2: Reklama.
3: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
3: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23. To będą

0: Gośćmi wieczoru będą Gromi, Phil i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Borówka, pieczarka, cukinia, włoszczyzna i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i bułka z ziarnami, a z delicji naleśniki z wiśniami. Uwaga! Szynka bez kości 16,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Odplamiacz dr Beckman 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
5: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
6: Join us.
5: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie.
7: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
8: Reklama.
9: Od radia.
10: Nie będzie L. Nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
11: z Krzysztofem Gałką, szefem kaliskich drogowców. Tuż przed przejściem na emeryturę podsumujemy 46 lat jego urzędniczej kariery. Zapytamy też o plany na przyszłość. Hashtag warto posłuchać.
10: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
9: Od radia dla Ciebie.

0: 16.30 w tej chwili już na zegarach. Czas na kolejną porcję informacji z regionu, a te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od strażackiej interwencji w Kaliszu związanych z opadami deszczu. Będzie o zderzeniu samochodu z pociągiem w powiecie pleszewskim oraz powołaniu młodego ostrowskiego żużlowca na indywidualne Mistrzostwa Europy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwające kilka godzin ulewy nad Kaliszem nie wyrządziły większych szkód, ale nie obyło się bez interwencji strażaków. Ci byli wzywani do wypompowywania deszczówki z budynków prywatnych, obiektów publicznych oraz ulic.
3: W związku z obfitymi opadami deszczu, jakie nawiedziły region kaliski, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu odnotowała 15 zdarzeń, gdzie jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej zmagały się z lokalnymi potopieniami oraz zalanymi obiektami. Na szczęście nikt nie ucierpiał, łącznie w działaniach uczestniczyło 31 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
2: Powiedział Radiu Centrum Jacek Bartczak z zespołu prasowego PSP w Kaliszu, a strażacy wypompowywali wodę m.in. z piwnic i budynków przy Wykopaliskowej, Wojciechowskiego i Chopina oraz Placu Bogusławskiego, a także przelewającą się deszczówkę przez ulicę Zachodnią, Bolesława Pobożnego i Łódzką. Konieczna była także interwencja na ulicy Rozwojowej, gdzie woda wylewała się ze zbiornika retencyjnego. W związku z opadami zmalało zagrożenie w lasach pożarowe w naszym regionie, a na dziś IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Groźnie wyglądające zderzenie samochodu osobowego z pociągiem pasażerskim na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Suchorzewie w powiecie pleszewskim. Kierowca auta został uwięziony w zmiażdżonym pojeździe. Do wypadku doszło w środę 15 lipca przed godziną 18.
4: W pierwszej fazie działań strażacy przystąpili do wykonywania dostępu do osoby poszkodowanej, która podróżowała samochodem osobowym. Kiedy udało się tę osobę wydostać z pojazdu, przekazano ją ratownikom medycznym z zespołu ratownictwa medycznego. Poszkodowany mężczyzna, który podróżował samochodem osobowym, został zabrany przez ratowników medycznych do szpitalnego oddziału ratunkowego.
2: Przekazał Radiu Centrum kapitan Artur Burchacki z PSP w Pleszewie. Pociągiem relacji Pobiedzisko-Ostrów Wielkopolski podróżowały 54 osoby. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. W sobotę w Zielonej Górze rozegrany zostanie pierwszy finał indywidualnych Mistrzostw Europy na żużlu. Do obsady w ostatniej chwili jako drugi rezerwowy wkroczył ostrowski junior Paweł Sitek.
5: Dla Pawła Sitka nie będzie to debiut na arenie międzynarodowej, bo już startował z orzełkiem na plastronie w finale Mistrzostw Europy w Rydze w klasie 250, a także przed rokiem w czeskich Pardubicach wystąpił w eliminacjach do cyklu SGP2, gdzie zajął piąte miejsce. Teraz jednak niespełna 18-letni żużlowiec dostąpi zaszczytu uczestnictwa w rywalizacji seniorskiej podczas inaugurujących sezon Mistrzostw Europy zawodów w Zielonej Górze. Oczywiście szanse na występ juniora też do Ostrowi są małe, bo musiałby się wydarzyć zbieg pechowych okoliczności dla stałych uczestników zmagań o Mistrzostwo Europy, ale już sama możliwość wzięcia udziału w oficjalnym treningu, prezentacji i obecność w parku maszyn podczas zawodów to doświadczenie, które może zaprocentować w przyszłości. W cyklu SEK startuje wielu świetnych zawodników, m.in. Patryk Dudek, który broni tytułu, a także Kacper Woryna, Maciej Janowski, Piotr Pawlicki, Andrzej Lebiediew, Leon Madsen czy Michael Jebsen-Jensen. Początek zawodów w Zielonej Górze w sobotę o 18:00. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski, gdzie utrudnienia mogą czekać na kierowców, gdzie największy ruch. Godziny szczytu trwają, ale sytuacja nie jest zbyt uciążliwa. Większego ruchu można spodziewać się oczywiście na Alei Wojska Polskiego, w tym momencie także samo centrum miasta, Harcerska Aleja Wolności, Sukiennicza, czy skrzyżowanie 3 Maja z ulicą Wojska Polskiego. Wojska Polskiego, także sporo aut przy skrzyżowaniu z ulicą Stawiszyńską. Jeśli chodzi z kolei o miejsca, gdzie trwają prace drogowe, to mamy takie prace w Kaliszu na ulicy Górnośląskiej, oznakowane pachołkami. Miejsce, gdzie trwa wymiana kostki brukowej, to na przystankach. Mamy także ulica Złota na długim odcinku jest jednokierunkowa, przebudowa na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Mamy również prace, które rozpoczynają się powoli w związku z planowanym remontem do Brzeckiej i Świętego Michała w Kaliszu. Póki co tylko prace na rondzie Dobrzec, na części chodnika, i one znacząco nie wpływają na ruch. Krótko mówiąc, korków i utrudnień związanych z pracami póki co tam nie ma, ale z pewnością się pojawią w tej chwili, także mamy prace związane z tym, żeby ulicę Podmiejską wyrównać i usunąć taką tak zwaną eskę. Będziemy oczywiście o poszczególnych etapach prac cały czas na bieżąco informować. Mamy też prace na drodze krajowej nr 12, trasa Kalisz-Opatówek. Tutaj znacząco zwolnicie także na drodze krajowej 36, to za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, również z powodu trwających prac.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: A tymczasem nowe regulacje dotyczące elektrycznych hulajnóg wymuszą blokady techniczne, które uniemożliwią zwiększenie prędkości maksymalnej powyżej 20 km na godzinę. Bardzo mądre rozwiązanie, bardzo ciekawe posunięcie, ale to jest krok, na który trzeba będzie jeszcze naprawdę poczekać, bo chodzi tylko i wyłącznie o przypadki takich pojazdów hulajnóg elektrycznych wyprodukowanych po 31 marca 2027 roku. Wtedy konstrukcja będzie musiała uniemożliwiać zwiększenie maksymalnej prędkości powyżej 20 km na godzinę poprzez ingerencję mechaniczną, elektryczną czy programową. No, podejrzewam, że przed tym marcem roku przyszłego sprzedaż solidnie skoczy.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bank.blaszki.pl.
0: Reklama. You know it's always.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Rząd ma rozważyć powrót programu CPN, to w związku z wysokimi cenami paliwa. Do tematu wrócimy już za kilka chwil. Wysokie także liczby zakażeń boleriozą. Coraz więcej chorych na boleriozę. Ma to poniekąd związek z upałami. Dlaczego? O tym też posłuchajcie niebawem. Kolejna porcja informacji już o godzinie 17:00.

0: Martyna Baranowska i Serce w głośnikach za kilka minut, godzina 17, więc ja za dzisiaj serdecznie dziękuję. Damian Kliński, do usłyszenia. Zapraszam jeszcze na pogodę i wiadomości, a po 17 będzie z wami Mariusz Bazela.
1: Reklama.
2: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C. Uwaga, dekarze! Teraz Wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Borówka, pieczarka, cukinia, włoszczyzna i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i bułka z ziarnami, a z delicji naleśniki z wiśniami. Uwaga, szynka bez kości 16,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Odplamiacz dr Beckman 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: No i faktycznie zrobiło się bardzo ciepło. 28 w tej chwili wskazują słupki rtęci w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Maksymalnie dzisiaj w regionie do 29 stopni. Sporo słońca, nieco chmur i jak na razie bez opadów. Ale ostrzeżenia burzowe najpewniej czekają nas już jutro. I wszystko wskazuje na to, że przed nami całkiem burzowy piątek. Na te prognozy oczywiście dotyczące jutra jeszcze trochę poczekamy. Póki co dzisiaj w pogodzie jeszcze słaby wiatr wiejący z północy i spadające ciśnienie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 17.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Trzeci dzień z rzędu polskie samoloty przechwytują nad Bałtykiem rosyjskie. Coraz więcej chorych na boreliozę, a ma to związek z upałami. Warszawa i Łódź szykują się do świętowania swoich urodzin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny, trzeci już incydent nad Bałtykiem dzień po dniu. Para dyżurna polskich myśliwców przechwyciła nad Bałtykiem dwa rosyjskie samoloty Su-30 i samolot rozpoznawczy Ju-20. Rosjanie znowu testują nasze możliwości, przekazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Do podobnych incydentów doszło wczoraj i przedwczoraj. Rząd rozważy powrót programu CPN, jeśli sytuacja na rynku paliw znacznie się pogorszy. Obecnie średnia stawka za litr 95 zbliża się do granicy 7 zł, a diesel już przekroczył tę granicę. Wprowadzaliśmy CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów, w tej chwili jest to 80, mówi minister finansów Andrzej Domański.
6: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw, na niektórych rynkach europejskich. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
5: Przepisy, które obniżały ceny paliw w ramach pakietu CPN, wygasły z początkiem lipca. W sieci pojawiły się fałszywe informacje, według których policja miałaby rzekomo rozważać zatrudnianie obcokrajowców. Komenda Główna Policji zdementowała te doniesienia. Z kolei Akademia Policji w Szczytnie poinformowała o krążącej fałszywej informacji o tym, że Ukraińcy mieliby być najliczniejszą grupą ich studentów. W sieci pojawiły się fałszywe doniesienia o tym, jakoby policja planowała zatrudnianie obcokrajowców na etaty i na kontrakty w charakterze konsultantów. Coraz więcej osób choruje na choroby odkleszczowe podczas bieżącego lata. Tak wynika z danych sanepidu. W samej Wielkopolsce w czerwcu na boreliozę zachorowało o 40% więcej osób niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Jak informuje Państwowa Inspekcja Sanitarna, wzrost zachorowań obserwowany jest praktycznie w całym kraju. Jest związany m.in. z ociepleniem klimatu. To sprawia, że kleszcze stają się coraz aktywniejsze, mówi rzecznik sanepidu Marek Waszczewski, który przypomina o odpowiedniej ochronie.
7: Obejrzyjmy swoje ciało. Jeżeli wiemy, że będziemy chodzili po lesie, pamiętamy o tym, żeby założyć odpowiednią odzież, długie spodnie, długie rękawy, tam gdzie tylko jest to możliwe.
5: Eksperci zachęcają też do szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Ponad 150 wydarzeń, wśród nich koncert z okien kamienic. Jutro zaczynają się 73. urodziny warszawskiej Starówki, mówi koordynatorka wydarzenia Magda Kupryjanowicz.
8: Od gier miejskich, warsztatów dla dzieci i młodzieży, stref dla rodzin, teatru dla dzieci, po oprowadzania kuratorskie, po wystawach. W piątek o godzinie 19 tą imprezę otworzy koncert otwartych okien, czyli muzycy Brass Federacji grający z pięter kamienic znajdujących się przy rynku. To będzie taki swoisty hejnał dla miasta.
5: Większość atrakcji jest darmowa. Szczegółowy program można znaleźć na stronie grupastarówka.pl. Do świętowania 603 urodzin przygotowuje się też Łódź. Od 24 do 26 lipca z tej okazji odbędzie się prawie 80 wydarzeń kulturalnych. Miejskie muzea, teatry, biblioteki i wiele innych instytucji kultury otworzy swoje drzwi. Zaproszą łodzian na specjalne wydarzenia.
4: Radio Centrum.
9: słuchasz, więc wiesz,

wakacyjny, urlopowy vibe, jak najbardziej potrzebny i wskazany. Party Rock Anthem już 8 minut po godzinie 17. Mariusz Bazyla, witajcie. Zapraszam na nasze czwartkowe już spotkanie, a więc już tak widać majaczy nam na horyzoncie kolejny weekend.

0: Reklama. Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mamo, czy wygra Polska?
7: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
0: Reklama.

Taki popołudniowy leniwiec to Sienna Spiro i Material Lover, także prosto z listy przebojów Top 30. Kolejne jej notowanie już jutro, jako że piątek, a więc spotykamy się z nowym notowaniem chwil kilka po godzinie 20:00.

0: Reklama. Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
2: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: borówka, pieczarka, cukinia, włoszczyzna i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i bułka z ziarnami, a z delicji naleśniki z wiśniami. Uwaga! Szynka bez kości 16,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Odplamiacz dr Beckman 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
6: z Krzysztofem Gałką, szefem kaliskich drogowców. Tuż przed przejściem na emeryturę podsumujemy 46 lat jego urzędniczej kariery. Zapytamy też o plany na przyszłość. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia dla Ciebie.

0: czwartkowe popołudnie z Radiem Centrum, to byli Sam Fender i Olivia Dean, w studiu już Agnieszka Walczak, a więc kolejne wiadomości.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od ciała znalezionego w jednym z mieszkań w Ostrowie Wielkopolskim. Powiemy też o kinie w galerii Jana Tarasina w Kaliszu oraz o intensywnym lecie ostrowskich lekkoatletów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ciało około 30-letniego mężczyzny znaleziono w jednym z mieszkań w Ostrowie Wielkopolskim. Strażacy otrzymali zgłoszenie w środę przed godziną 23 od kolegi zmarłego, który od dłuższego czasu nie mógł się z nim skontaktować.
3: W wyniku rozpoznania stwierdziliśmy po otwarciu drzwi, że wewnątrz znajdują się ciało, już ma brak technicznych możliwości podjęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Odstąpiliśmy od tej resuscytacji z uwagi na ciało, które było w rozkładzie. No i dalsze działania prowadziła policja na miejscu zdarzenia. Jedynie co, to nasze działania polegały na wykonaniu dostępu do tego pomieszczenia.
2: Powiedział Radiu Centrum kapitan Tomasz Chmielecki, oficer prasowy ostrowskich strażaków. Jak przekazała Radiu Centrum podkomisarz Patrycja Naczkę z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, okoliczności śmierci mężczyzny wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Mundurowi wykluczyli udział osób trzecich.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Jak co roku latem, tak i teraz do Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina powróciło Kino na Sztuki. W ramach seansów pod gwiazdami będzie można obejrzeć kilka filmów. Dziś Czerwone Niebo, którego akcja rozgrywa się nad Bałtykiem, a bohaterami są dwaj zmęczeni życiem przyjaciele artyści Leon i Felix, którzy w ośrodku wypoczynkowym konfrontują się z pełnymi radości Nadią i Davidem. W czasie seansu będzie można wyrobić także paszport do kultury umożliwiający zdobycie cennych nagród. Start seansu w czwartek o 21:00. Wstęp wolny. Tydzień po tygodniu jeżdżą na kolejne Mistrzostwa Polski w różnych kategoriach wiekowych. Mowa o lekkoatletach klubu sportowego Stal LA Ostrów, którzy tyle co wrócili z Krakowa z Mistrzostw Kraju do lat 23, a już od piątku do niedzieli rywalizować będą w Zamościu w 80. Mistrzostwach Polski U20.
4: Do Zamościa pojedzie dość liczna, bo aż 17-osobowa reprezentacja klubu sportowego Stal LA Ostrów i oznacza to, że jest dużo medalowych szans. Liderką krajowych tabel w tej kategorii wiekowej w skoku w dal jest Lena Kanicka. Mamy w zasadzie dwie główne szanse na medale, które związane są z występem Leny Kanickiej w skoku w dal oraz męskiej sztafety 4x100 metrów. O czołowe miejsca powinna powalczyć także w trójskoku Zofia Losy, która zajmuje piąte miejsce na liście rankingowej w tym sezonie, powiedział Radiu Centrum Michał Walczak, trener ostrowskich lekkoatletów. Zmagania w Zamościu rozpoczną się w piątek rano i potrwają przez 3 dni do niedzielnego popołudnia. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Jeszcze nieco więcej aut na głównych arteriach Kalisza, no i ulice z dojazdami do głównych arterii również mogą być nieco przyblokowane, ale to oczywiście tylko na moment. Jeździ się raczej bez żadnych problemów. Trzeba jednak pamiętać o tym, że na niektórych odcinkach można zauważyć jakieś utrudnienia, między innymi w pobliżu Serbinowskiej. Na ulicy Górnośląskiej autobusy zatrzymują się na pasie ruchu, na którym umieszczono tymczasowe oznakowanie, a wszystko jest to związane z wymianą kostki brukowej na przystanku właśnie w pobliżu ulicy Serbinowskiej. Tam należy mieć się na baczności. Rozpoczęła się długofalowa przebudowa ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała w Kaliszu. Prace będą realizowane etapami. Drogowcy zaczynają remont od Stańczukowskiego. No i ulica Złota na długim odcinku jest jednokierunkowa. Brak wjazdu w tę ulicę. Przebudowa na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Tam budowa drogi dla pieszych i rowerów, no i czasowa zmiana organizacji ruchu. No i cały czas pamiętacie, jeszcze powinniście pamiętać o pracach remontowych na odcinku drogi krajowej nr 12 Kalisz-Opatówek. Tam również sporo się dzieje.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Przepisy precyzyjnie wskazują, jakie elementy obowiązkowego wyposażenia muszą znajdować się w każdym samochodzie, choć lista nie jest długa, brak któregokolwiek z nich może podczas kontroli zakończyć się mandatem. I tak oto obowiązkowe wyposażenie to trójkąt ostrzegawczy i gaśnica. W przeciwieństwie do niektórych krajów europejskich, w Polsce nie trzeba wozić apteczki, kamizelki odblaskowej czy zapasowego kompletu żarówek. Wymogi są więc stosunkowo łagodne, niemniej jednak warto podkreślić, że trwają prace nad dodaniem do tej krótkiej listy apteczki. Ma trafić do obowiązkowego wyposażenia każdego samochodu od drugiego kwartału przyszłego roku.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
4: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
3: Jubileuszowa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zelewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: Środa, czwartek, a jutro już piątek.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
3: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
0: Piątek pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego i dużego, z możliwością przelotnych opadów deszczu, no i prawdopodobieństwo wystąpienia burz jest także bardzo duże. Jutro maksymalnie nawet do 32 stopni zobaczymy na termometrach, a więc temperatura z pewnością będzie nam się dawała we znaki. Wiatr słaby i umiarkowany południowy i południowo-wschodni, ale w czasie burz jego porywy mogą osiągać nawet 90 km na godzinę.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
3: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Właśnie minęła 18.
4: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka. Obrońca zapowiada apelację. Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie. Porozumienia nie widać. Kurki, borowiki i podgrzybki brunatne. Tych podobno jest najwięcej. Obrodziło grzybami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka. Tym samym sąd przychylił się do żądań prokuratury, która chciała takiego właśnie wymiaru kary. Tak uzasadniała to wcześniej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
6: Jedyną adekwatną reakcją wymiaru sprawiedliwości w takiej sytuacji jest możliwie długotrwałe odizolowanie takiego przestępcy od społeczeństwa.
5: Do wypadku doszło blisko 2 lata temu. Żak jechał pijany z prędkością ponad 220 km na godzinę. Staranował prawidłowo jadący samochód i zabił pasażera tego auta. Potem uciekł z miejsca wypadku. Skazany musi też zapłacić po 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla każdej z osób z rodziny zmarłego w wypadku, a także 150 tysięcy złotych dla poszkodowanej kobiety, która była pasażerką auta Żaka. Jego obrończyni zapowiedziała apelację. Chce łagodniejszego wyroku. Wojna z Iranem może być jednym z tematów orędzia Donalda Trumpa, które ma wygłosić w nocy polskiego czasu. Sytuacji na Bliskim Wschodzie przygląda się Tomasz Orchowski.
7: Wcześniejsi prezydenci nie zrobili tego, co powinni. Tak Donald Trump tłumaczy swoją wojnę przeciwko Iranowi, która trwa od 139 dni. Oni powinni to zrobić już dawno temu, wtedy byłoby o wiele łatwiej. Irańczycy chcą się dogadać, nie podoba im się to, co robimy i chcą się porozumieć. Tyle, że Teheran twierdzi co innego. Reżim zapowiada, że będzie bronił każdego centymetra swojego terytorium. Jeśli groźby prezydenta USA dotyczące ataku na naszą infrastrukturę zostaną zrealizowane, wtedy zmieciemy z powierzchni ziemi całą infrastrukturę w regionie. Irańczycy atakują amerykańskie bazy. W ostatniej fali uderzeń na cel wzięli Kuwejt, Bahrajn oraz Jordanię.
5: Tą sprawą przez wiele lat żyły Włochy. Wydano wyroki za katastrofę wiaduktu w Genui. 8 lat temu w wyniku zaniedbań zawalił się gigantyczny wiadukt nad Genuą. Zginęły 43 osoby. W sprawie oskarżono 57 osób. Główny winny, szef spółki odpowiedzialnej za drogę, dostał wyrok 12 lat więzienia. Co ciekawe, odbywa on już karę 6 lat więzienia za zaniedbania przy innej katastrofie w prowincji Avellino, gdzie zginęło 40 osób. Na lotnisku Warszawa-Modlin zaczął działać punkt paszportów tymczasowych. Z usługi skorzystało już blisko 60 pasażerów. Zaczął się powoli rozładowywać ogromny korek na autostradzie A4 pod Opolem. Na trasie w kierunku Wrocławia zderzyły się 4 samochody, 6 osób zostało rannych. Droga była całkiem zablokowana, teraz jeden pas został otwarty, 2 nadal są zamknięte. Polacy ruszyli do lasów. Trwa sezon letnich grzybów. Można znaleźć kurki, ale też wczesne borowiki szlachetne czy podgrzybki brunatne, mówi grzyboznawca Jerzy Rumiński z poradni grzybowej w Poznaniu. Podkreśla, że w wakacje ludzie zgłaszają się po porady przede wszystkim z nietypowymi grzybami.
8: Właśnie nie tymi borowikami, nie kurkami, nie podgrzybkami, bo te grzyby zdaje się, że ludzie już dość dobrze poznali. Ale są to grzyby na przykład żółciak siarkowy. Żółty, taki rzeczywiście jaskrawy grzyb wyrastający na drzewie. Jest smacznym grzybem, który imituje smak kurczaka.
5: Poradnie grzybowe funkcjonują przy każdym wojewódzkim oddziale sanepidu. Mackiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Dwie najlepsze drużyny poprzedniego sezonu Ekstraklasy zagrają dziś w Poznaniu o Super Puchar Polski. Mistrz kraju Lech podejmie wicemistrza i triumfatora Pucharu Polski, czyli Górnika Zabrze. Obie ekipy w przyszłym tygodniu rozpoczną walkę o awans do fazy głównej Ligi Mistrzów, ale dzisiejszy mecz traktują poważnie, mówi trener Lecha Nils Frederiksen. To dla nas ważny mecz. Stawką jest trofeum Super Puchar Polski, którego rok temu nie udało nam się wywalczyć, więc tym razem chcemy go wygrać. W takim meczu zawsze chodzi tylko i wyłącznie o zwycięstwo i o puchar. Puchar jest też celem nadrzędnym dla trenera Górnika, Michala Gaszparika.
9: Dla nas jest to najważniejszy mecz, jest to mecz o trofeum. Jakbyśmy zdobyli to trofeum, to ja wierzę, że wszyscy to będą pamiętać, co zrobiliśmy tutaj w Górniku i że zapiszemy sobie trochę jeszcze więcej do tej historii Górniku i dla mnie jest to najważniejszy mecz.
5: Mecz w Poznaniu o 19. Sezon w Polsce rusza, a mundial powoli się kończy. Zostały nam już tylko dwa mecze. Sobotni obrąz pomiędzy Francją i Anglią i niedzielno złoto między Hiszpanią i Argentyną. W Buenos Aires dziś wszyscy świętują wychwalający ducha zespołu, jego niesamowitą nieustępliwość i oczywiście Leo Messiego. W Anglii potężne przygnębienie i rozczarowanie. Dziennikarze i kibice znaleźli winnego to trener Thomas Tuchel. Niemiec do dymisji nie chce się podać i chce poprowadzić kadrę na Euro, którego Anglia będzie za dwa lata współgospodarzem. I jeszcze ciekawostka. Aż 10 piłkarzy, którzy są w kadrach finalistów Mistrzostw Świata, na co dzień występuje w Atletico Madryt. Klub pobije tym samym w niedzielę historyczny rekord należący od 1934 roku do Juventusu Turyn, który miał w finale mundialu 9 zawodników. Koszykarki AZS-u UMCS Lublin poznały rywalki w Eurolidze. Mistrzynie Polski zagrają m.in. z mistrzyniami Czech USK Praga oraz Francji Tango Bourges. W kwalifikacjach do prestiżowych rozgrywek srebrne medalistki AZS Politechnika Poznań zmierzą się najpierw z Kibirkstisem Wilno. Swoich rywali w fazie grupowej Pucharu Europy FIBA poznali także koszykarze wicemistrza Polski za Stanu Zielona Góra, Kinga Szczecin oraz Dzików Warszawa, jeśli te nie przejdą kwalifikacji do Ligi Mistrzów FIBA. Europejskie puchary w koszykówce ruszą w pierwszej połowie października.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Wczorajszą porażkę Anglii z Argentyną na Mistrzostwach Świata prosto z loży stadionu obserwował również Mick Jagger, który z pewnością pamięta jedyne Mistrzostwo Świata wywalczone przez angielskich piłkarzy w 1966 roku.

0: wydźwięku i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Patrz, to ściana, którą postawiłem 3 dni temu.
2: A kurczątko, ona stoi.
1: Bo kupiłem u Wesołka wysokiej jakości cement Cemex i trafiłem na promocję.
2: A mówią, że jak tanio, to słabo.
1: Bo nie znają Wesołka.
2: Jesteś wielki. Teraz dostawa na budowę także z rozładunkiem.
3: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też. To poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
10: Reklama.

kwiat jabłoni i od nowa również upały, ale one zostaną z nami na krótko. No i po tych upałach znowu nastąpi załamanie pogody i ochłodzenie. I to takie dotkliwe, jako że zdaniem synoptyków w przyszłym tygodniu będą takie miejsca, gdzie może być tylko na termometrach maksymalnie około 15, może 17 stopni. Ociepli się nieco pod koniec przyszłego tygodnia. Tak to właśnie wygląda latem tego roku, jeśli chodzi o pogodę. Jutro natomiast przypominam o możliwości wystąpienia burz.

0: Reklama.
1: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Borówka, pieczarka, cukinia, włoszczyzna i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i bułka z ziarnami, a z delicji naleśniki z wiśniami. Uwaga, szynka bez kości 16,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Odplamiacz dr Beckman 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
7: z Krzysztofem Gałką, szefem kaliskich drogowców. Tuż przed przejściem na emeryturę podsumujemy 46 lat jego urzędniczej kariery. Zapytamy też o plany na przyszłość. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia dla Ciebie.

0: wydarzeń. Wiadomości lokalne.
1: Na początek zapowiedź zmian w finansowaniu ostrowskiego sportu. Będzie też o zakazie wstępu do Lewkowskiego Parku, a na koniec o podium dla pleszewskiego żeglarza.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Rewolucyjne zmiany w systemie finansowania ostrowskiego sportu wyczynowego zapowiada większość radnych w Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Radni, głównie skupieni wokół klubu Koalicji Obywatelskiej, chcą wprowadzić czytelny i transparentny system oparty o algorytm, który ma wskazać, ile pieniędzy z miejskiej kasy powinien otrzymać dany klub na cały sezon.
3: Klub radnych Koalicji Obywatelskiej od dawna krytykuje rozdzielanie pieniędzy na ostrowski sport zawodowy bez jasnych i równych kryteriów, więc zaproponował inny rozwiązanie. Najpierw jednak przewodniczący Jakub Paduch zdefiniował, na czym polega ten problem w Ostrowie.
4: Ano wzięły się z patologicznych zasad, które nie można określić inaczej niż rozdawaniem pieniędzy po uważaniu czy wedle bliskości ucha. Zabezpieczyliśmy w tym roku jako Rada Miejska 6 milionów złotych na sport zawodowy. Problemy wzięły się z tego, że mimo wieloletniej tradycji, że były ogłaszane dwa konkursy na początku i w połowie roku, nagle się okazało, że dwa konkursy odbyły się w pierwszej połowie roku, a zaledwie jeden klub sportowy pochłonął prawie połowę tej kwoty.
3: Dlatego klub radnych KO zapowiedział złożenie rozbudowanego projektu reformy systemu finansowania sportu zawodowego w Ostrowie Wielkopolskim.
4: Projekt, który wprowadza jasny algorytm, transparentną, czytelną punktację z informacją, komu, na co dajemy i przede wszystkim ile. Projekt polega na tym, że wprowadzamy algorytmy podziału środków na bazie punktacji, która będzie obliczana w oparciu o klasę rozgrywkową, kosztowną drużyny, to czy drużyna angażuje lokalnych zawodników, ilu mieszkańców angażuje, jaki efekt promocyjny też dla miasta to przynosi.
3: Nowy pomysł finansowania sportu zawodowego w Ostrowie oparty jest na wzorach miast dolnośląskich, na przykład Polkowic, ale jak podkreśla Paduch, nie jest jego dokładną kopią. Dodatkowe pieniądze na ostrowski sport w tym roku miałyby pochodzić z puli wolnych środków, o których prezydent Klimek wspominała jeszcze w czerwcu. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Silny wiatr spowodował poważne uszkodzenia drzew w parku okalającym muzeum w Lewkowie. Najbardziej zagrożony jest teren w pobliżu stawu, gdzie drzewa rosną tuż przy ogrodzeniu od strony ulicy Pałacowej. W związku z ryzykiem dla bezpieczeństwa dyrekcja muzeum wprowadziła zakaz wstępu do parku do odwołania. Niebezpieczny obszar zabezpieczono biało-czerwoną taśmą, a sprawę przekazano odpowiednim służbom, które prowadzą dalsze działania. Muzeum apeluje również o niezbliżanie się do ogrodzenia od strony ulicy Pałacowej. Kapitan Zenon Jankowski z Pleszewa odniósł kolejny duży sukces na żeglarskich trasach. Reprezentant KSW Vega Lok Pleszew oraz JKM Gryf wywalczył trzecie miejsce w klasyfikacji ORC podczas prestiżowych regat samotników Baltic Solo Challenge 2026 Memoriału Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz.
5: Zawody rozegrano w wyjątkowo trudnych warunkach pogodowych ze względu na silny wiatr, wysoką falę, okresy całkowitej flauty oraz burzowy finisz. Organizatorzy skrócili trasę z 500 do 350 mil morskich. Rywalizację ukończyło zaledwie 5 z 9 startujących jachtów, co najlepiej pokazuje skalę wyzwania. Jankowski przez niemal 3 doby samotnie walczył z żywiołem i rywalami. Na mecie w Gdańsku doszło do niezwykle emocjonującego finiszu. Jacht Oceanna prowadzony przez kapitana z Pleszewa przekroczył linię mety zaledwie 24 sekundy po jednostce Cloud 9 Macieja Komorowskiego. Po przeliczeniu czasów według systemu ORC żeglarz z Pleszewa został sklasyfikowany na znakomitym trzecim miejscu. Przedstawiciele Kaliskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego podkreślają, że wynik Zenona Jankowskiego jest efektem doskonałego przygotowania, doświadczenia i ogromnej determinacji. Kapitan od lat należy do czołówki wielkopolskich żeglarzy. W jego dorobku znajduje się m.in. zwycięstwo w prestiżowych regatach Bitwa o Gotland. Najnowszy sukces potwierdza, że żeglarze z Wielkopolski z powodzeniem rywalizują z najlepszymi zawodnikami w kraju, także na najtrudniejszych bałtyckich trasach. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: No to należy wszystkim żeglującym z Wielkopolski życzyć wiatru w żagle, tego takiego prawdziwego wiatru, który poniesie ich po zwycięstwa i po sukcesy. 25 minut pozostało do 19:00.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rokatka 20C.
2: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
2: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
3: Jubileuszowa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zalewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.
4: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: Nadeszły upały, choć nie będą one nam towarzyszyć zbyt długo. Jutro natomiast 32 stopnie maksymalnie na termometrach i możliwość wystąpienia burz. No i to ryzyko jest dosyć sporawe. Będzie nam towarzyszyć przez cały dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. No i w godzinach popołudniowych być może lokalnie takowe burze wystąpią. Wiatr będzie słaby i umiarkowany południowy i południowo-wschodni, ale oczywiście w czasie burz może mieć gwałtowny charakter.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła 19.
4: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka to słuszna kara, ocenia karnista. Liderzy PiSu mają zdecydować, albo partia, albo własne stowarzyszenia. Harcerze patrzą na prognozy pogody i są gotowi do ewentualnych ewakuacji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zabójcze zachowanie wiąże się z zabójczą karą. Tak wyrok na Łukasza Żaka komentuje prawnik i karnista profesor Mikołaj Małecki. Sprawca wypadku na warszawskiej trasie Łazienkowskiej ma trafić do więzienia na 20 lat. Ma też wypłacić setki tysięcy złotych odszkodowań.
6: Kara, jaka tutaj została wymierzona, maksymalna, jaką przewiduje kodeks za nieumyślny wypadek drogowy, ta kara może być też wymierzona w takim rozmiarze sprawcy zabójstwa umyślnego, bo za zabójstwo się odpowiada od 10 lat wzwyż. Te okoliczności obciążające były tak drastyczne, czyli ta rażąca prędkość, stan nietrzeźwości, zbiegnięcie z miejsca zdarzenia, że kara za nieumyślny wypadek, dodatkowo obostrzona, osiągnęła taki rozmiar, że w zasadzie można powiedzieć, kara została wymierzona tak, jakby on popełnił zabójstwo.
5: Mówi profesor Mikołaj Małecki. Na kary więzienia zostali też skazani koledzy Łukasza Żaka, którzy nie udzielili pomocy ofiarom i składali fałszywe zeznania. PiS nie zgadza się na działanie stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Kierownictwo partii przyjęło w tej sprawie uchwałę. Jeśli nie zrezygnują ze swoich organizacji, zostaną wykluczeni z PiSu. Jacek Sasin zapowiedział, że kończy działalność ruchu Po Pierwsze Polska. Z kolei Mateusz Morawiecki swojego stowarzyszenia Rozwój Plus nie zamierza likwidować. W ostatni dzień lipca zorganizuje w Warszawie grilla na 1000 osób. ABW zatrzymała 18-letniego Ukraińca, który prowadził w Polsce działania dywersyjne na rzecz rosyjskiego wywiadu. Do sądu wpłynął akt oskarżenia w tej sprawie. Co dokładnie robił młody Ukrainiec, wyjaśnia Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
7: Na zlecenie obcych służb umieszczał na budynkach oraz miejscach pamięci napisy sławiące UPA i Banderę. 18-latek znieważył w ten sposób istotne dla Polaków miejsca, m.in. pomnik bohaterów getta warszawskiego oraz pomnik Wołyńskiej.
5: Funkcjonariusze ABW i śledczy z prokuratury krajowej zgromadzili dowody na aż 47 takich przestępstw. 18-latkowi grozi nawet dożywocie. Harcerze w pełnej gotowości. Burzowa pogoda sprawia, że muszą być gotowi na to, by w każdej chwili się ewakuować z obozu. Tak było ostatnio na Śląsku, mówi harcmistrzyni Natalia Gajda z obozu harcerskiego w Kostkowicach.
8: Dwa razy dziennie się meldujemy straży pożarnej, stan liczebny. Wszystko po to, żeby w jakiejśkolwiek sytuacji usprawnić te działania służb ratunkowych.
5: Nad bezpieczeństwem harcerzy czuwa też Państwowa Straż Pożarna, zapewnia starszy brygadier Roman Klecha.
9: Organizujemy łączność radiową, przekazujemy radiotelefony po to, żebyśmy mogli codziennie sprawdzić tą łączność, żeby uczestnicy tych obozów mogli bezpiecznie wypoczywać i żeby mogli wrócić z niezapomnianymi wrażeniami.
5: W całej Polsce w to lato w obozach weźmie udział kilkadziesiąt tysięcy harcerzy. Wszystkie nadmorskie kąpieliska pozostają otwarte. Zakaz kąpieli obowiązuje natomiast w trzech miejscach na Kaszubach. W dwóch stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia bakterii E. coli, a w jeziorze Skrzynki Duże stwierdzono zakwit sinic.
10: Sport, sport, sport.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ruszył piłkarski sezon na krajowych boiskach. W Poznaniu Lech gra właśnie z Górnikiem Zabrze o Super Puchar Polski. Cały świat jednak czeka na wielki finał mundialu. W niedzielę o Puchar Świata zagrają Hiszpania, czyli aktualni mistrzowie Europy, oraz Argentyna, czyli wciąż aktualni mistrzowie świata. W bezpośrednich starciach tych drużyn jest remis, bo w historii 6 razy wygrywała Hiszpania i 6 razy Argentyna, a 2 razy mecz zakończył się remisem. Finał to będzie starcie wielkich drużyn, ale także wielkich nazwisk, o czym więcej Błażej Kulesza.
10: Pojedynek świętującego 19 urodziny na mundialu Jamina Jamala i walczącego o tytuł króla strzelców starszego o 2 dekady Messiego to tylko jeden z elementów tego finału. Trener Argentyńczyków Lionel Scaloni już w marcu analizował grę Hiszpanów. Trochę się zmienili, ale nadal są świetną drużyną i wszyscy wiedzą, jak mają grać, więc cóż, jesteśmy gotowi się z nimi zmierzyć. Mecz będzie wyjątkowy dla obu szkoleniowców, o czym mówił Luis de la Fuente, trener Hiszpanów. Naprawdę nie mogę się doczekać meczu z Argentyną ze względu na moją wieloletnią przyjaźń z Lionelem Scalonim. Ostatni raz zespoły grały przeciwko sobie 6 lat temu. 60 lat mija od ostatniego starcia tych drużyn na mundialu.
5: Indie, kandydujące do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku, otrzymały oficjalne wsparcie od Australii, która zorganizuje najważniejszą imprezę sportową 4 lata wcześniej. Oba kraje postanowiły zacieśnić współpracę w kilku kluczowych obszarach: nauce, technologii oraz właśnie w sporcie. Przypominam, że pomysł zorganizowania igrzysk za 10 lat rozważany jest również w Polsce. Nie wykluczają tego także Niemcy, Węgry, Katar, Arabia Saudyjska, Egipt i Korea Południowa. Belg Tim Merlier z drużyny Soudal Quickstep wygrał w Chalon-sur-Saône po finiszu z peletonu 12 etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Dla Merliera to już 3 wygrany etap w tegorocznej edycji Wielkiej Pętli. Żółtą koszulkę lidera zachował Słoweniec Tadej Pogacar, który również wygrał już 3 etapy.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: I zapewne to nie koniec. 6, już prawie 7 minut po godzinie 19. Radio na wakacje z Kalisza 106 i 4 FM. Radio Centrum na początek tej godziny kolejny hit Karol G, później Bruno Mars, Vicky Gabor. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Nie będzie M, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
4: z Krzysztofem Gałką, szefem kaliskich drogowców. Tuż przed przejściem na emeryturę podsumujemy 46 lat jego urzędniczej kariery. Zapytamy też o plany na przyszłość. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla Ciebie.

0: Tree of Dreams to jest nowe nagranie formacji U2. 19.22, pogoda dzisiaj dopisała, okazała się łaskawa dla uczestników szybowcowych Mistrzostw Europy, które odbywają się w Michałkowie. Polatali, poszybowali, no i mamy już wyniki dzisiejszych wysokich lotów, o których opowie teraz Maciej Kmiecik.
1: Witam serdecznie. Rzeczywiście dziś pogoda dopisała pilotom, którzy uczestniczą w 24. szybowcowych mistrzostwach Europy. Dopiero druga konkurencja w tym piątym dniu po dwóch dniach przerwy rozegrana, ale też można powiedzieć, że dziś to był polski dzień w Michałkowie, bo w klasie klub konkurencję wygrał Mikołaj Zdun, drugi był Tomasz Rubaj, a trzeci Filip Bojanowski, nazwisko polsko brzmiące, ale reprezentant Danii. To w klasie klub, w której Mikołaj Zdun przesunął się o 10 pozycji w klasyfikacji łącznej na czwarte miejsce, Tomasz Rubaj na piąte awansował, a nowym liderem jest Holender Rerof Corporal. Na drugie miejsce spadł dotychczasowy lider Francuz Alexandre Fierin. Trzeci jest Alessandro Bassanti z Włoch. To jeśli chodzi o klasę klub. W klasie 15-metrowej mieliśmy całe podium biało-czerwone. Najlepszy okazał się Jacek Flis, drugi był Łukasz Grabowski, a trzeci Paweł Wojciechowski. W klasyfikacji generalnej aż tak różowo nie jest, a awanse pokaźne polskich pilotów. Jacek Flis awansował o 8 lokat na czwartą pozycję. Łukasz Grabowski przesunął się aż o 13 na 6 i Paweł Wojciechowski o 10 na 10 miejsce, a liderem pozostał Litwin Mariusz Tuszczauskas. Na drugie miejsce awansował Holender Thijs Bruins. Trzecie miejsce także dla Litwina Vladasa Motuzy, który zajmował drugą lokatę po pierwszej konkurencji. No i przechodzimy do klasy standard, w której to startuje Łukasz Błaszczyk, reprezentant Aeroklubu Ostrowskiego. No i Łukasz Błaszczyk dziś kapitalny występ, drugie miejsce, 822 punkty do klasyfikacji generalnej. Najlepszy w tej konkurencji w Belk Jeron 1, drugi właśnie Łukasz Błaszczyk, a trzeci Czech Mirosław Cink. Jeśli chodzi o klasyfikację łączną w tej klasie, liderem pozostał Czech Łukasz Krisz, a Łukasz Błaszczyk awansował o 4 miejsca na piątą lokatę, ale ścisk w tej klasyfikacji jest bardzo duży, także każda kolejna konkurencja może wywrócić tą klasyfikację jeszcze nieraz do góry nogami. Miejmy nadzieję, że jutro pogoda dopisze i że w kolejnych dniach ponownie będzie ona łaskawsza dla pilotów po tym nieudanym początku, jeśli chodzi o aurę, i piloci będą mogli jutro polatać, ale tak jak mówił dyrektor Aeroklubu Ostrowskiego Karol Skarżyński, tak naprawdę prognozy z dzisiaj jeszcze są niepewne. Jutro rano trzeba zajrzeć w te meteorologiczne wszystkie wskaźniki i zobaczyć, czy pogoda, bo czasami dobra na przykład dla odpoczynku, nie zawsze jest dobra dla pilotów. Muszą być chmurki, muszą być kumulusy. No i zobaczymy jutro rano, przekonamy się, czy będzie trzecia konkurencja 24. szybowcowych Mistrzostw Europy, które do 25 lipca odbywać się będą w Michałkowie. Halo studio.
0: Dziękujemy bardzo. Prosto z szybowcowych Mistrzostw Europy Maciej Kmiecik. 19.26, Agnieszka Walczak raz jeszcze z serwisem lokalnym za 4 minuty.

0: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
1: W Ostrowie Wielkopolskim powstało miejsce, w którym obcokrajowcy mogą nauczyć się języka polskiego i uzyskać pomoc prawną. Będzie o zderzeniu na ulicy Piłsudskiego w Kaliszu oraz nowym zawodniku KKS-u.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: W Ostrowie Wielkopolskim otwarto 6. w Wielkopolsce Centrum Integracji Cudzoziemców. Placówka ma ułatwić życie migrantom legalnie przebywającym w Polsce, zwłaszcza z południowej części regionu, którzy do tej pory musieli korzystać z pomocy podobnej instytucji w Kaliszu.
2: To jest miejsce, gdzie tak naprawdę migranci są w stanie uzyskać wszelkie informacje dotyczące tego, jak poruszać się w Polsce, jak poruszać się po systemie edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej. Poza tym w ofercie naszej są te rzeczy, które nawet z badań, które były przeprowadzane jeszcze wcześniej, przed tym dużym kryzysem migracyjnym, z którym mieliśmy miejsce, szczególnie po wybuchu wojny w Ukrainie, no to jest kwestia kursów językowych. Poradnictwo prawne znajdują się w różnych sytuacjach i z perspektywy prawa rodzinnego, cywilnego, więc taka pomoc również jest oferowana. Wsparcie psychologiczne. Oprócz tego doradztwo zawodowe.
1: Powiedział Grzegorz Grygiel, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Jak podkreślają organizatorzy, z podobnych placówek w regionie skorzystało już kilka tysięcy osób, a największym zainteresowaniem cieszą się porady prawne, wsparcie psychologiczne i nauka języka. Z pomocy będą mogły korzystać osoby legalnie przebywające w Polsce, nie tylko z Ukrainy, ale także z kilkudziesięciu innych państw spoza Unii Europejskiej.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Dwie kobiety poszkodowane, w tym jedna w ciąży, to skutek zderzenia się dwóch aut oraz ciężarówki na małej obwodnicy Kalisza. Do wypadku doszło w środę po południu na ulicy Piłsudskiego.
3: Kierujący pojazdem ciężarowym marki Scania nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego naczepa tej ciężarówki uderzyła w jadące z naprzeciwka dwa samochody osobowe. To jest pojazd marki Nissan i Renault. Kierujące pojazdami osobowymi to jest 22-letnia mieszkanka powiatu kaliskiego oraz 67-letnia mieszkanka Kalisza zostały przewiezione do szpitala. Kierowca pojazdu marki Scania, 53-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego, nie odniósł żadnych obrażeń ciała. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi.
1: Przekazała Radiu Centrum aspirant Edyta Marciniak z zespołu prasowego KMP w Kaliszu. Działania policjantom utrudniał deszcz. Z powodu opadów czynności na miejscu zdarzenia zostały przerwane. Trwa budowa drużyny KKS-u Kaliszy na nowy sezon w BetClick trzeciej lidze. Do zespołu trójkolorowych dołączył Mateusz Machała. To 26-letni piłkarz występujący na pozycji środkowego obrońcy. Mateusz ma na swoim koncie występy w barwach Zagłębia Sosnowiec oraz Skry Częstochowa. Piłkarz podpisał kontrakt z kaliskim klubem obowiązujący na najbliższy sezon. Przypomnijmy, że w ostatnich dniach do KKS-u dołączyli m.in. napastnik Michał Biskup oraz pomocnicy Patryk Pytlewski i Jakub Witek. Tymczasem w najbliższą sobotę kaliska drużyna rozegra kolejny wyjazdowy sparing z Unią Skierniewice.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Przygotowania do sezonu trwają. Sezon piłkarski w Polsce właściwie się oficjalnie rozpoczął ponad pół godziny temu. Mecz o Super Puchar Polski, a więc mistrz z Poznania podejmuje zdobywcę pucharu z Zabrza. No i po 30 minutach na tablicy wyników 1-1.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Latem na styku domu i ogrodu toczy się codzienność.
8: Rysiek, wylałam kawę na tarasie. Na pewno tego nie doczyszczę.
7: Kochanie, przecież mamy odporne na zabrudzenia płyty Musso.
9: Płyty Musso marki Vestone dzięki innowacyjnej powłoce Silco Elite są odporne na silne zabrudzenia typu kawa czy tłuszcz. Mussowo na tarasie.
7: I u Wesołka. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Reklama.
3: 106,4 FM. Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
2: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku,
3: what is going on here?
2: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
4: Join us.
2: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie.
1: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na jutro.
4: Piątek upalnie, nawet 32 stopnie, ale upały przyniosą również pogodę bardzo taką burzową. Po południu możemy się spodziewać słabych przelotnych opadów deszczu, a także gdzieniegdzie mogą występować burze, które przyniosą nawet dość obfitą ilość opadów. Około 40, lokalnie nawet do 50 mm. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni, ale w czasie burz będzie porywisty. No i jeszcze informacja, noc dzisiaj ciepła, temperatura spadnie do zaledwie 17 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 20.
5: Radio
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Trzeci dzień z rzędu polskie samoloty przechwytują nad Bałtykiem rosyjskie. Poczta Polska myśli o służbowych pojazdach dla listonoszy. Skandal po meczu Argentyna-Anglia, w tle wojna o Falklandy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosjanie znowu testują nasze możliwości, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Para dyżurna polskich myśliwców przechwyciła dwa rosyjskie Su-30 nad Bałtykiem, a po zakończeniu operacji piloci przechwycili rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20. O sprawie na platformie X poinformował minister. Do podobnych incydentów doszło we wtorek i w środę. Poczta Polska chce ograniczyć korzystanie z prywatnych aut przez listonoszy i zapewnić im służbowe pojazdy. To odpowiedź spółki na zarzuty Solidarności Pocztowej. Twierdzi ona, że pracownicy dokładają z własnej kieszeni do wykonywania obowiązków, bo ustawowy zwrot za kilometrówki jest zbyt niski. Związkowcy przekonują, że przy rosnących kosztach utrzymania samochodów listonosze ponoszą coraz większe wydatki. Jak mówi wiceprzewodniczący Solidarności Pocztowej Marcin Gallo, drożejące paliwo to nie jedyny problem.
7: Trzeba też uwzględnić, że taki listonosz nie ponosi tylko i wyłącznie kosztów paliwa, tylko również koszt amortyzacji samochodu, naprawy czy ubezpieczeń. Zarówno przeglądy samochodów poszły do góry, stawki ubezpieczeń samochodów poszły do góry.
6: Jak poinformowała Poczta Polska, analizowane są różne rozwiązania, które mają ograniczyć korzystanie przez listonoszy z prywatnych aut. Między innymi chodzi o samochody służbowe i rowery elektryczne. Ukraina ma nowy rząd. Premierem został Serhii Korecki. Zastąpił Julię Swirydenko. Jednym z wicepremierów został od dawna obecny w otoczeniu Wołodymyra Zełenskiego Denis Szmyhal. Ze stanowiska ministra obrony zwolniono Michaiła Fedorowa. Zwolnienie ministra obrony wywołało w Kijowie wielotysięczne protesty. Ukraińskie i zagraniczne media oceniają, że jedną z przyczyn zmian jest to, że Zełenski chce mieć większą kontrolę nad rządem. Politycznym skandalem zakończył się wczorajszy półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zawodnicy Argentyny świętowali zwycięstwo 2-1 nad Anglią z transparentem popierającym roszczenia ich kraju do Falklandów. O co chodzi? Tomasz Orchowski.
8: Falklandy wciąż budzą w Argentynie i w Wielkiej Brytanii duże emocje ze względu na historyczne napięcia. Mecz rozegrano przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa. Oba kraje na początku lat 80. stoczyły o wyspy wojnę. W konflikcie zginęło ponad 650 żołnierzy z Argentyny i więcej niż 250 wojskowych z Wielkiej Brytanii. Teraz temat wrócił na tapet za sprawą argentyńskich piłkarzy. Ich drużynie grozi postępowanie dyscyplinarne, bo FIFA nie chce na stadionach polityki, ale piłkarze mają poparcie w kraju. Wiceprezydentka Victoria Villarruel opublikowała film z żołnierzami i podpisem "To nie był tylko mecz". Podkreśliła, że Falklandy należą do Argentyny.
6: W Pradze startuje przegląd polskiego kina. Wybierałem filmy, które moim zdaniem mają potencjał zarówno dla konkretnej grupy widzów, jak i dla szerszej publiczności, powiedział organizator przeglądu Wawrzyniec Menszl. Do końca wakacji zaplanowano 8 projekcji. Pierwszym pokazywanym w Pradze filmem będą Trzy miłości Łukasza Grządka.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 4 minuty po godzinie 20. Mariusz Bazyla, witam serdecznie. Dobry wieczór, zapraszam na nasze wakacyjne, urlopowe spotkanie. Tu Summertime, Radio Centrum.

0: Summertime w Radiu Centrum, jest 16 minut po godzinie 20, czas wakacji, czas urlopów, no to przede wszystkim również wiele cyklicznych imprez, które odbywają się mniej więcej o tej porze roku. Centrum Kultury i Sztuki organizuje już po raz 28 Biesiadę Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026, czyli regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Odbędzie się on w najbliższy weekend, czyli 18 i 19 lipca w Brzezinach. Początek sobotnich występów o 16, natomiast w niedzielę o godzinie 11. To w Brzezinach, estrada nad Zalewem, na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wstęp na imprezę jest wolny.
1: Radio Centrum i tu...

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
5: z Krzysztofem Gałką, szefem kaliskich drogowców, tuż przed przejściem na emeryturę podsumujemy 46 lat jego urzędniczej kariery. Zapytamy też o plany na przyszłość. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia. Dla Ciebie.

pięknie nam zaśpiewała Beverly Craven, Promise Me, idealny czas trwania wakacji, to ponoć od 2 do 4 tygodni, ponieważ wtedy organizm ma szansę się zregenerować. Wiem jeszcze jedno, że do pełnej regeneracji, niezależnie od tego, czy nasz urlop trwa 1, 2, 3, 4, a może tylko kilka dni, ważne jest to, żeby nam towarzyszyła dobra muzyka i dobre radio. Gwarantujemy wam to w czasie tegorocznych wakacji summertime, zawsze między 20 a 24 od poniedziałku do czwartku.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być była

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: Nocą temperatura spadnie do około 17 stopni. W ciągu dnia urośnie maksymalnie nawet do 32. Upał będzie dawał się we znaki. No i on również spowoduje napływ chmur. No i tworzenie się komórek burzowych, no i takie burze mogą się w naszej części Wielkopolski także przydarzyć. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz to nawet 40, a lokalnie 50 mm. A więc w godzinach popołudniowych uważajcie na siebie, no bo w tym czasie właśnie te burze mają się tworzyć. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. Sobota już nieco chłodniejsza, a więc deszcz przyniesie nieco ulgi, ale jutro będzie naprawdę bardzo mocno dawał się we znaki.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła 21.
4: Dwadzieścia cztery godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Sukces policji. Wielka konfiskata narkotyków w Wielkopolsce. Pacjent zapłacił za szpitalny parking 1300 zł. Może odzyskać pieniądze. Dunaj niespotykanie płytki. Przed Budapesztem utknęły statki wycieczkowe. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Narkotyki o wartości blisko 14,5 miliona złotych przejęli policjanci w Wielkopolsce w powiecie grodziskim. Funkcjonariusze zlikwidowali laboratorium do wytwarzania tzw. klefedronu. W tej sprawie zatrzymano dwie osoby. Grozi im 20 lat więzienia. Donald Trump wygłosi orędzie do Amerykanów. Jednym z tematów zapewne będzie wojna z Iranem, bo konflikt eskaluje, giną ludzie, a w perspektywie pojawia się kolejny wielki kryzys na rynku ropy. Dokąd to zmierza, o tym Tomasz Orchowski.
6: Wcześniejsi prezydenci nie zrobili tego, co powinni. Tak Donald Trump tłumaczy swoją wojnę przeciwko Iranowi, która trwa od 139 dni. Oni powinni to zrobić już dawno temu, wtedy byłoby o wiele łatwiej. Irańczycy chcą się dogadać, nie podoba im się to, co robi. I chcą się porozumieć. Tyle, że Teheran twierdzi co innego. Reżim zapowiada, że będzie bronił każdego centymetra swojego terytorium. Jeśli groźby prezydenta USA dotyczące ataku na naszą infrastrukturę zostaną zrealizowane, wtedy zmieciemy z powierzchni ziemi całą infrastrukturę w regionie. Irańczycy atakują amerykańskie bazy. W ostatniej fali uderzeń na cel wzięli Kuwejt, Bahrajn oraz Jordanię.
5: Pacjent poznańskiego szpitala musiał zapłacić za parking 1300 zł. Szpital zapewnia, że zwróci mu te pieniądze. Mężczyzna zaparkował na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, przyjechał na SOR, ale nie spodziewał się, że spędzi w lecznicy 3 dni. Tymczasem godzina postoju kosztuje 20 zł. Dyrektor szpitala Stanisław Szczepaniak zapewnia, że jeśli pacjent złoży reklamację, otrzyma zwrot.
7: Pacjenci, którzy w stanie nagłym zgłaszają się do szpitala i rzeczywiście w sposób niespodziewany są hospitalizowani, na pewno będą traktowani indywidualnie. Mając kilkadziesiąt miejsc, ta cena musi być wysoka, żeby zapewnić płynność. Tu chodzi o zapewnienie drożności i możliwości wjazdu jak największej liczby samochodów.
5: Parkowanie pod szpitalem jest mniej więcej dwa razy droższe niż parkowanie w centrum Poznania, choć pierwsze 15 minut jest darmowe. Polska, Francja i Niemcy wystąpią ze wspólnym programem na przyszłorocznych targach książki w Lipsku. Stanie się to po raz pierwszy. Organizatorzy mówią, że program targów połączy perspektywy literackie z Polski, Francji i Niemiec. Poziom Dunaju na Węgrzech jest rekordowo niski, a to zagrożenie dla turystyki. Dunaj jest w niektórych miejscach płytki jak nigdy dotąd. Statki wycieczkowe nie mogą wypływać z portów, a niektóre utknęły w wodzie na północ od Budapesztu. To znaczny problem dla branży turystycznej i dla finansów, bo rocznie statkami po Dunaju pływa 600 tysięcy turystów. Na koniec jeszcze zaglądamy do Stanów Zjednoczonych, bo zostały tylko dwa mecze na piłkarskich mistrzostwach świata, a w czasie mundialu służby podległe FBI skonfiskowały ponad 700 dronów latających wokół stadionów. Gdyby więc ktoś z naszych słuchaczy wybierał się na finał albo mecz o trzecie miejsce, uprzedzamy, drony w promieniu 5 kilometrów od amerykańskich stadionów są niedozwolone.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: I jeszcze z naszego podwórka informacja sportowa, oczywiście piłkarska. Rozpoczyna się sezon w Polsce, nowy sezon ligowy już niebawem, a jego początkiem, inauguracją był dzisiejszy mecz Mistrza Polski Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze, czyli ze zdobywcą Pucharu Polski w poprzednim sezonie. Obie drużyny stworzyły widowisko, które zakończyło się wynikiem 3-1 dla Poznaniaków. No i w ten oto sposób to wszystko zacznie się kręcić również na naszym podwórku, ale póki co będziemy spoglądać na wyniki dwóch ostatnich meczów na Mistrzostwach Świata. Mecze oznaczone bodajże numerami 103, no i finał numerem 104.

0: Reklama. Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Reklama.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

Relaksujcie się przy takich dźwiękach. To Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Kolejny głos będzie należał do pana, przed którym no, kariera stoi otworem. Nazywa się Metzner, pod takim pseudonimem się ukrywa i zaprezentuje swój nowy utwór zatytułowany Kim jestem?

dzisiejszej nocy o 2:30 czasu polskiego miał w MLS-ie w swojej nowej drużynie Chicago Fire zadebiutować Robert Lewandowski. Przeciwnikami Chicago miało być Vancouver Whitecaps, ale rozegranie tego meczu stoi pod wielkim znakiem zapytania, jako że Chicago nawiedziły chmury toksycznego dymu, a wszelkie aktywności sportowe mające odbyć się na otwartym powietrzu są w tej chwili odwoływane lub przenoszone do zamkniętych pomieszczeń. Z pewnością najbliższe godziny dadzą odpowiedź na pytanie, czy to właśnie dzisiejszej nocy Robert Lewandowski zadebiutuje w MLS-ie.

Summertime na 106 i 4 FM wyznacza także jego gitara. To był Carlos Santana. Za momencik Ewelina Lisowska. No i ponownie spotkamy się z najważniejszymi informacjami z kraju i ze świata.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: Lipiec w tym roku dostarcza nam wielu pogodowych emocji. Taka huśtawka, wczoraj ulewa, teraz upał, jutro również upał, ale z tego upału jutro mogą również pojawiać się lokalnie burze i to takie z gradem. No i opad z tego tytułu może być nawet dość wysoki, około 40-50 mm. Na termometrach jutro do 32 stopni, a więc będzie grzało, no i z pewnością po południu albo jeszcze koło południa mogą się pojawiać wyładowania atmosferyczne. Podczas burz porywy wiatru mogą wynosić nawet 90 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła 22.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: 20 lat w więzieniu ma spędzić Łukasz Żak, sprawca tragedii na drodze. Mieszkańcy Katowic mają dość reklamozy, chcą uchwały krajobrazowej. Pewna Kanadyjka ukryła w biustonoszu pytona królewskiego. Nie przeszła kontroli lotniskowej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Maksymalna możliwa kara dla kierowcy, który doprowadził do tragedii na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Łukasz Żak usłyszał dziś wyrok 20 lat więzienia z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie najwcześniej po 15 latach. Obrońca Izabela Ławińska zapowiedziała apelację od wyroku.
6: W mojej ocenie jest surowy i na pewno będę też apelować w zakresie rażącej surowości kary.
5: Za to prokuratura jest usatysfakcjonowana. Sprawca usłyszał najwyższy możliwy wyrok, bo nie było żadnych okoliczności łagodzących, mówi prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
7: To zachowanie Łukasza Żaka w mojej opinii nie wskazywało na to, że on odczuwa jakąkolwiek skruchę i że jest ona prawdziwa.
5: Nie widać żadnej skruchy, potwierdza sędzia Maciej Mitera.
8: Powiem panu, wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vuittony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan robił. Uważam, że zero refleksji.
5: Skazany będzie musiał także wypłacić zadośćuczynienia dla rodziny zmarłego w wypadku po 300 tysięcy złotych dla każdej osoby. Na kary więzienia i odszkodowania sąd skazał też kolegów Żaka za to, że nie pomogli ofiarom. Zamiast tego pomogli sprawcy uciec i składali fałszywe zeznania. Stop chaosowi reklamowemu. Czas na uchwałę krajobrazową dla Katowic. Pod takim hasłem trwa zbiórka podpisów pod petycją. Chodzi o uporządkowanie przestrzeni miasta. Grzegorz Kozioł.
9: Pod internetową petycją podpisało się już ponad 1000 osób. Jej autor Michał Kubieniec skarży się na wszechobecne banery i szyldy.
10: Centrum miasta z roku na rok wygląda coraz gorzej. Funkcjonuje jakieś ciche przyzwolenie na coraz większe wieszanie reklam wielkoformatowych, ale nie tylko reklam formatowych. Mamy pozaklejane witryny, mamy masę szyldów, które do niczego nie pasują.
9: Zdania wśród mieszkańców w tej sprawie są podzielone.
11: No generalnie architektura krajobrazu jest ważna, prawda?
12: Wie pan co, ja nawet na to nie zwracam uwagi, ale tych wielkich plakatów tak już nie masz tak dużo.
9: Magistrat zapewnia, że pracuje nad uchwałą, urzędnicy tłumaczą, że to proces złożony, a rozwiązania mają wypracować kompromis między interesem publicznym a przedsiębiorcami czy właścicielami nieruchomości.
5: Na Węgrzech ruszyło śledztwo w sprawie powiązań byłego ministra spraw zagranicznych Petera Szijjártó z Rosją, poinformował o tym nowy premier Węgier Peter Modzior. Przed wyborami jeszcze jako lider opozycji, komentując związki Szijjártó z Moskwą, Modzior oskarżył go o zdradę. Po wyborach Szijjártó zrezygnował z mandatu posła i został kierownikiem w chińskim koncernie samochodowym BYD. W najbliższą sobotę przez ulice Warszawy przejdzie Marsz Dumy Osób z Niepełnosprawnością. Celem wydarzenia jest zmiana postrzegania osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim, jak mówią organizatorzy, chodzi o równe traktowanie. Marsz wyruszy o godzinie 14 z Placu Zamkowego w Warszawie. Kanadyjka próbowała wnieść na pokład samolotu na lotnisko w Amsterdamie pytona królewskiego, ukrytego w biustonoszu. Kobieta została zatrzymana podczas kontroli bezpieczeństwa. Tłumaczyła, że znalazła węża w pobliżu jednego z hoteli w Amsterdamie. Pyton został zabrany do ośrodka opieki nad zwierzętami.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Ja tylko nieśmiało przypomnę, że 16 dzień lipca to między innymi Dzień Węża. I tak się jakoś właśnie złożyło. Z tą informacją z Kanady. 4 minuty po godzinie 22. Raf przypomni swoją wersję słynnego hitu Self Control.

0: Kropla wieczności.
1: Czy ty go znasz? W każdym z nas jest chęć podziwiania. Szukamy ludzi, których moglibyśmy oklaskiwać, być z nich dumni. To zastanawiające, jak bardzo potrafimy czcić naszych ulubionych sportowców. Ale często bywa tak, że minie krótki czas i ci, których uwielbialiśmy, mogą skończyć w zapomnieniu, a my zachwycamy się następnymi. Co tak naprawdę czcimy? Czy czcimy rzeczy i ludzi, którzy dziś wydają się nam niezwykle ważni, a którzy jutro odejdą w niepamięć? A może jest tak, że oddajemy nasze życie i cześć komuś wiecznemu? Komuś, kto nas kocha najbardziej niezwykłą miłością. Kogoś, kto dba nawet o najmniejsze szczegóły naszego życia. Czy znasz Jezusa? Tego Jezusa, który leczył trędowatych. Jezusa, który kochał biednych. Jezusa, który umarł za ciebie i za mnie. Tego Jezusa, który za nas cierpiał. Jezusa, który zmartwychwstał. Czy ty go znasz? Jeżeli znasz go naprawdę, to czcisz go i podziwiasz.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
3: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

tego lata wiele wątków, wiele rozmów kręci się wokół piłki nożnej po prostu. No teraz nie o mundialu, lecz pozostajemy w Stanach Zjednoczonych. Sprawa dotyczy Roberta Lewandowskiego i jego mającego nastąpić dziś w nocy debiutu na boiskach MLS, w którym to jego Chicago Fire miało się spotkać z Vancouver Whitecaps. Jak już informowałem kilkadziesiąt minut temu nad Chicago, trujący dym, który pochodzi z lasów w Kanadzie, połączony z wysokim stężeniem zanieczyszczeń ozonowych, sprawił, że nad Chicago ciemne chmury i pył. No i oficjalna informacja jest taka, że mecz Chicago Fire z Vancouver Whitecaps został przełożony i tym samym Robert Lewandowski będzie mógł dłużej potrenować z drużyną i lepiej przygotować się do swojego amerykańskiego debiutu.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: Ciągle aktualne ostrzeżenia przed burzami na jutro. One będą miały charakter rozproszony, a więc nie pojawią się jednocześnie wszędzie. Być może w niektórych miejscach nie pojawią się w ogóle, ale trzeba z ich występowaniem się jutro liczyć. Na termometrach maksymalnie do 32 stopni. Nad ranem ulgi raczej nie poczujemy, bo to będzie około 17-18 stopni. No i te burze będą momentami miały taki gwałtowny charakter z opadami nawet gradu. Do tego podczas burz porywy wiatru mogą dochodzić do 90 km na godzinę. Tak mówi prognoza pogody IMGW na piątek.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła 23.
4: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: 20 lat w więzieniu ma spędzić Łukasz Żak, sprawca tragedii na drodze. Mieszkańcy Katowic mają dość reklamozy, chcą uchwały krajobrazowej. Pewna Kanadyjka ukryła w biustonoszu pytona królewskiego. Nie przeszła kontroli lotniskowej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Maksymalna możliwa kara dla kierowcy, który doprowadził do tragedii na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Łukasz Żak usłyszał dziś wyrok 20 lat więzienia z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie najwcześniej po 15 latach. Obrońca Izabela Ławińska zapowiedziała apelację od wyroku.
6: W mojej ocenie jest surowy i na pewno będę też apelować w zakresie rażącej surowości kary.
5: Za to prokuratura jest usatysfakcjonowana. Sprawca usłyszał najwyższy możliwy wyrok, bo nie było żadnych okoliczności łagodzących, mówi prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
7: To zachowanie Łukasza Żaka w mojej opinii nie wskazywało na to, że on odczuwa jakąkolwiek skruchę i że jest ona prawdziwa.
5: Nie widać żadnej skruchy, potwierdza sędzia Maciej Mitera.
8: Powiem panu, wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vitony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan robił. Uważam, że zero refleksji.
5: Skazany będzie musiał także wypłacić zadośćuczynienia dla rodziny zmarłego w wypadku po 300 tysięcy złotych dla każdej osoby. Na kary więzienia i odszkodowania sąd skazał też kolegów Żaka za to, że nie pomogli ofiarom. Zamiast tego pomogli sprawcy uciec i składali fałszywe zeznania. Stop chaosowi reklamowemu. Czas na uchwałę krajobrazową dla Katowic. Pod takim hasłem trwa zbiórka podpisów pod petycją. Chodzi o uporządkowanie przestrzeni miasta. Grzegorz Kozioł.
9: Pod internetową petycją podpisało się już ponad 1000 osób. Jej autor Michał Kubieniec skarży się na wszechobecne banery i szyldy.
10: Centrum miasta z roku na rok wygląda coraz gorzej. Funkcjonuje jakieś ciche przyzwolenie na coraz większe wieszanie reklam wielkoformatowych, ale nie tylko reklam formatowych. Mamy pozaklejane witryny, mamy masę szyldów, które do niczego nie pasują.
9: Zdania wśród mieszkańców w tej sprawie są podzielone.
11: No generalnie architektura krajobrazu jest ważna.
12: Nawet na to nie zwracam uwagi, ale tych wielkich plakatów tak już nie masz tak dużo.
9: Magistrat zapewnia, że pracuje nad uchwałą, urzędnicy tłumaczą, że to proces złożony, a rozwiązania mają wypracować kompromis między interesem publicznym a przedsiębiorcami czy właścicielami nieruchomości.
5: Na Węgrzech ruszyło śledztwo w sprawie powiązań byłego ministra spraw zagranicznych Petera Szijjártó z Rosją, poinformował o tym nowy premier Węgier Péter Modzior. Przed wyborami jeszcze jako lider opozycji, komentując związki Szijjártó z Moskwą, Modzior oskarżył go o zdradę. Po wyborach Szijjártó zrezygnował z mandatu posła i został kierownikiem w chińskim koncernie samochodowym BYD. W najbliższą sobotę przez ulice Warszawy przejdzie Marsz Dumy Osób z Niepełnosprawnością. Celem wydarzenia jest zmiana postrzegania osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim, jak mówią organizatorzy, chodzi o równe traktowanie. Marsz wyruszy o godzinie 14 z Placu Zamkowego w Warszawie. Kanadyjka próbowała wnieść na pokład samolotu na lotnisko w Amsterdamie pytona królewskiego, ukrytego w biustonoszu. Kobieta została zatrzymana podczas kontroli bezpieczeństwa. Tłumaczyła, że znalazła węża w pobliżu jednego z hoteli w Amsterdamie. Pyton został zabrany do ośrodka opieki nad zwierzętami.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: I ta ostatnia informacja nieco rozpala waszą wyobraźnię z pewnością. Czy pyton był w biustonoszu w walizce, czy pyton był w biustonoszu, znaczy, ach, zostawmy to. Bardzo dziękuję za czwartkowe spotkanie. 4 minuty po godzinie 23. Mariusz Bazara, do usłyszenia.

który dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację.